Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii.
4: Zapraszamy do wysłuchania.
1: Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał szabat? Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko Jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne, i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzenia demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa, wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem, chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony, i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
2: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w sabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewną oporę, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny pierwszy dzień tygodnia.
1: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
3: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
2: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu, natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
1: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział, od 1 wersetu Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
2: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda? Bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i niósł gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią, dlaczego pracujesz w sabat, dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy. I wtedy ten człowiek odpowiada, no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
3: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
2: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18 wiersz mówi, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I nie zapomnijmy, że to stwierdzenie, że Jezus łamał sabat, jest oceną faryzeuszy dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. To nie jest stwierdzenie, że Jezus łamał szabat w odniesieniu do biblijnej definicji tego, co to jest łamanie szabatu. Nie. To zdarzenie dokonuje się w kontekście reakcji nauczonych w piśmie, którzy stoją na straży nie tylko Tory, ale istniejące już w czasach Jezusa Chrystusa tak zwanej tradycji starszych, czyli niespisanych jeszcze, ale istniejących i praktykowanych przepisów, które były rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
1: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
2: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie, prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w sabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
3: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
2: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwającej już od dłuższego czasu, daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów drugiej świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. Natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to był proces, który trwał przez wiele lat.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę, i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił, no fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat, innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
2: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy. I to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
1: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
3: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego. Była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym. A ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak? To nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć, ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne, to też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
2: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście, i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
3: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
1: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych, ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 1 wersetu. Czytamy, w tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż i uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej dwa teksty biblijne faktycznie można by było tutaj wskazać, właśnie z Tory, które mogłyby świadczyć o tym, że uczniowie Jezusa złamali szabat, a Pan Jezus w ogóle nie zareagował, w ogóle ich nie zganił. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 werset mówi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie, nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl, 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną, mówił 6 dnia przygotujcie się na sabat i 7 dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola, no tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
2: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę i manny nie ma. Prawda? I spotykają się z naganą, dlaczego wychodzicie, było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6 dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
1: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
2: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego i praca na polu. Natomiast w tradycyjnym rozwinięciu rabinistycznym pojęcia żniwa wyciągnięcie ręki w czasie spaceru ścieżką, która prowadziła przez pole, zerwanie kłosu, wygniecenie tego kłosa w ręce było równoznaczne z żęciem zboża, z młóceniem zboża i z przygotowywaniem posiłku. A więc znowu nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
1: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień?
3: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus tłumacząc to chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze. A to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak, jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc to jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem szabatu, jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i On jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące 7 dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
2: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To On jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zrzęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów szabatu w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
3: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
1: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu, ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chce,

0: a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem. Tymczasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
1: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź. No to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
2: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. To nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo on nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 par dni dodatkowego urlopu.
0: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. Zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę. I na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu.

0: planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
1: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i jednak dochodzimy do wniosku, że faktycznie to było bardziej występowanie przeciwko tradycji starszych i ich interpretacji Tory, niż przeciwko Torze samej w sobie. Mówiliśmy o tym, że szabat to jest najwspanialszy dzień, to jest najwspanialsze święto, jakie powinno być obchodzone pośród wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. I teraz tak naprawdę pytanie jest, czy w ogóle byłoby możliwe, żeby Pan Jezus złamał szabat? Czy Jezus mógł złamać szabat?
2: No uważam, że jeżeli posiadał wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
3: Więcej, oznaczałoby to to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
1: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
3: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no, skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
2: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
1: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, no ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
3: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
2: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych pozabiblijnych, a mamy takie pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza 5 wieków wcześniej niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w pierwszym wieku.
1: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że

0: On w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
1: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro On ustanowił szabat, skoro On wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
0: Zresztą on nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3:6 mówi tak, ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1:17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył.
2: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? Ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, wiersz 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z 2 listu do Koryntian z 5 rozdziału, wiersz 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny, przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
1: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z 1 listu Jana, 3 rozdział, wiersz 5. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
2: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
0: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym, jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że ludzie mają całkowicie złe zrozumienie, że powinni absolutnie zrozumieć, że szabat faktycznie jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, że szabat jest Bożym darem dla człowieka ustanowionym od samego początku właśnie po to, żebyśmy znaleźli odpocznienie, żebyśmy znaleźli w tym dniu radość, żebyśmy mieli czas dla naszych bliskich, dla samego Boga. Wyjątkowy czas, który jest wyłączony ze wszystkiego, co powszednie. Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia.

przed sobą płytę noszącą tytuł Modlitwy ludzi niedoskonałych. Muzyka i słowa Jerzy Góralewski, a śpiewa Grzegorz Góralewski. Zapraszam do wysłuchania.

choć drzwi nie były zamknięte na klucz. Ojciec tylko patrzył, jakbym był ptakiem, który chce wzbić się w tłum. Nie pytał, nie krzyczał dlaczego, nie związał mnie lękiem ni winą. Kochał mnie tak, że pozwolił odejść, a ja odszedłem bez słowa, bez imienia.

i puścił mnie z łaski. Świat błyszczał jak obietnica z gazety, ale noc była cichsza niż głos sumienia. Szukałem siebie w cudzym spojrzeniu.

Wiara to kropla, nadzieja to cień, przyjaźń to ktoś, kto milczy, gdy trzeba. Nie znosi cię w górę, ni w dół, ni przez sen i wiesz, że on tam jest, jak gwiazda mimo słońca na niebie.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie.

O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś. Jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Słuchacie radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej. Dobrego dnia. Do godziny 7 będziemy słuchać muzyki.

0: To nasze dzisiejsze spotkanie noszące tytuł Tak jak zwykle spacer z przyjacielem. A naszymi gośćmi będą pastor Konrad Pasikowski i jego czworonożny przyjaciel Keira. Więc cóż, bierzemy do ręki telefon i tak jak to czynimy zazwyczaj, dzwonimy.
1: Halo?
0: Halo? Witaj, Konradzie.
1: Dzień dobry, Marku, dzień dobry Państwu.
0: Cieszę się bardzo, że słyszę Twój głos. Ja już zdążyłem zapowiedzieć, która jest godzina, który jest dzień i powiedz, jak o tej porze wygląda Łódź?
1: A wiesz co, poczekaj sekundkę, bo my właśnie z leciutkim opóźnieniem dopiero wychodzimy, ale już jesteśmy na dworze. O co, zachmurzenie pełne. Gorąco to nie jest, ale nie pada. I tak się będziemy pocieszali jeszcze przez kilka miesięcy.
0: No tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za takie powitanie i przedstawienie nam realiów codzienności tak, w tej chwili.
1: Tak jest.
0: Bo takie
1: bez koloryzowania, bez różowych okularów.
0: Tak. I cieszę się bardzo, że mimo tego, że czas uległ zmianie, jest gdyby godzina wcześniej, ale my jesteśmy na antenie. Konrad, chciałbym dzisiaj zaproponować, właśnie nie wiem jak to nawet nazwać, ale taki temat bardzo bliski wielu ludziom. Mi też. A podstawą do tego chciałbym, żeby był werset z 31 rozdziału Księgi Rodzaju i werset trzeci. Jest to fragment historii człowieka, który w chrześcijaństwie jest doskonale znany. Z pewnością słyszeliśmy dziesiątki kazań, rozpraw i historii, które opowiadamy nawet na lekcjach religii dzieciom. Dotyczy tak. Jakuba. I czytam teraz ten werset. Wtedy Pan powiedział do Jakuba: wróć do ziemi swoich ojców i do swojej rodziny, a będę z tobą. I ja chciałbym postawić pewną taką kwestię, bo ten werset dotyczy momentu, kiedy Jakub po zdarzeniach w swojej rodzinie, po konflikcie z Ezawem, po, nazwę to po imieniu, po oszustwie, którego dokonał, gdzieś w dalekich krajach żyje, bardzo daleko od swojego rodzinnego domu. Ma już założoną rodzinę. Więc jak gdyby poukładał wszystkie sprawy i nagle tak. Słyszy stwierdzenie, wtedy Pan powiedział do niego: wróć do ziemi swoich ojców. I ja przepraszam, że tak bardzo po ludzku, to nie jest taka głęboka teologia. Chcę ten problem, chcę ten problem wyartykułować. I Jakub mógł sobie pomyśleć: Panie Boże, no chyba żartujesz. Jak ja mam wrócić? Tam jest Ezaw, który jako wojownik, myśliwy, to chyba tylko czyha na jego życie. No i kiedy ja mam wszystko poukładane, to ty mi sugerujesz takie rozwiązanie. I słuchaj, a jak ty na to patrzysz? Na ten powód, który leży gdzieś tam w głębi, który zawarty jest w tej sugestii, czy w tym poleceniu Boga do Jakuba: wróć do ziemi swoich ojców.
1: No, tutaj kilka mamy aspektów. Po pierwsze, polemizowałbym troszkę, myślę, że Jakub też, z tym, że wszystko miał poukładane, bo prawda, co prawda miał żony, a nawet więcej niż trzeba, miał nawet służące, które rodziły dla tych żon, miał dzieci swoje, miał dużo kasy, byśmy powiedzieli na dzisiejsze, a na tamtejsze, no to i służących, i trzody, i owce, tam kozy i tak dalej, ale no, mamy pewien problem, bo miał też tego swojego wuja, Labana, u którego się zatrzymał, i on wcale nie był aż taki we wszystkim sprawiedliwy. Wykorzystywał jego dobroć, Jakuba, a pracowitość, jego błogosławieństwo, jakie Bóg mu dał, więc nie powiedziałbym, że wszystko miał poukładane, i my też tak czasami wpadamy w taką pułapkę, że nie chcemy zmiany, no bo boimy się, że ona będzie na gorsza, ale wcale nie dlatego, że teraz jest jakoś dobrze. Po prostu już jest takie powiedzenie, ja je teraz może nie zacytuję wprost, ale że jest źle, ale stabilnie. Że jest źle, ale stabilnie. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co jest, nawet jeśli to nie jest dobre. Więc wcale nie jest tak, że Pan Bóg go chce wyrwać z jakiegoś wybitnie idealnej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, okazuje się, że tak naprawdę, co ciekawe, to on jest w ziemi swoich ojców, bo to właśnie z Haranu kiedyś
0: tak.
1: Bóg powołał Abrama, jego dziada, do wyjścia z Haranu. Więc można powiedzieć, że tak pod względem etniczno-geograficznym to on znajdował się w ziemi swoich ojców. Ale nie według Pana Boga, bo Pan Bóg właśnie po to powołał Abrama, ażeby dać mu inną ziemię, ziemię kanańską, ziemię, którą później będziemy nazywali Izrael czy Palestyną. Więc tutaj widzimy, że Jakub co prawda według ludzkich sposobów definiowania można powiedzieć, że był w swojej ojczyźnie, skąd się wywodził, skąd ma swoje korzenie, no by mieszkał u rodziny. Ale tutaj właśnie widzimy, że Pan Bóg stwarza nowe warunki, nowy projekt, nowy dom. No i w wyniku tej całej intrygi oszustwa Jakuba i jego matki wobec jego brata i jego ojca, no on jak gdyby musi uciekać, aby ratować swoje życie. Czyli ostatecznie no ta jego ucieczka w dawnych latach, to już mniej więcej 20 lat wcześniej, no to jest tak naprawdę ucieczka od Bożego planu. Bóg miał jakiś plan dla tej całej rodziny i on co prawda, żeby ratować życie, więc można powiedzieć, że jest to uzasadnione. No to, że zawinił, okej, zawinił, ale no jednak chce żyć. Rozumiemy mniej więcej to, że zdarza nam się popełnić błąd, ale nie chcemy, żeby ktoś nas zabił. Więc on ucieka, ale teraz Bóg mówi, trzeba to naprawić. Bo to jest mój plan, to jest mój projekt. No, miałeś swoje trzy grosze, maczałeś w tym palce, żeby ten projekt no, mocno pokomplikować, ale po pierwsze, to nie znaczy, że on już jest zamknięty. No i że ty już, że to już jest wszystko dla ciebie, że to jest koniec, że już jakby nie możesz wrócić do tego projektu. I to jest fajne, i to mi się podoba w tej historii, że Bóg mówi, możesz wrócić do tego projektu, możesz wrócić do tego, co ja pomyślałem dla twojej rodziny.
0: A wiesz co, a mogę ci wejść w słowo? Bardzo mnie ujęła pewna myśl, którą rzuciłeś, że ten Boży projekt, czy Boży plan, który miał wobec Jakuba, że często tak bywa, że kiedy on jest teraz w tej sytuacji, jest u Labana, ma rodzinę, ma pewnego rodzaju dostatek materialny i on jest gotów pomyśleć, że to jest Boży plan wobec niego, prawda? A Pan Bóg mówi, nie, słuchaj, ja tam na początku miałem taki plan wobec ciebie i teraz mam propozycję. I to jest piękna myśl, którą rzuciłeś.
1: tak, że Bóg nie zamknął mu powrotu do tego planu, ale ja bym powiedział nawet, że to nie jest tak, jest takie zdjęcie, taki mem, mi się nie podoba, dzień dobry, mi się za bardzo nie podoba robienie teologii z memów, memy, czyli no, te obrazki mm-hmm. takie z podpisami. Mm-hmm. Też jestem jak najbardziej za tym, aby czy to w śmieszny, czy to w jakiś taki przemyślany sposób, jakiś taki powiedzmy chwytliwy, obrazować pewne treści, tylko nie podoba mi się, jak te treści są źle obrazowane. To już dam sobie teraz taki trochę upust mojej goryczy teologicznej, że jest taki obrazek, gdzie stoi mała dziewczynka i trzyma w rękach misia, a przed nią stoi Pan Jezus, nachyla się do niej, za plecami trzyma dużego misia. I jest taki tekst, daj mi swojego misia, mam coś lepszego dla ciebie. I ludzie wierzący udostępniają ten obrazek, żeby zobrazować, że Boży plan jest lepszy niż nasz plan. Ja generalnie się z tym przesłaniem zgadzam, ale ten obrazek ukazuje pewne głębokie niezrozumienie natury dziecka, przede wszystkim przez dorosłych, którzy to udostępniają, że dziecko nie chce większego misia, tylko dziecko chce swojego misia. Ten swój miś ma jakieś imię. Ten swój miś ma jakąś historię, ma jakieś wspomnienia z tym misiem. A ten duży miś, może i większy, może jakoś tam technicznie lepszy, ale on jest obcy, on nic nie znaczy dla tego dziecka. Więc dziecko nie chce nowego, dużego misia, tylko chce swojego misia. Dzień dobry. To dziecko chce swojego małego misia i przedstawianie Pana Jezusa jako tego, który daj, zabiorę ci twojego misia, a dam ci większego, no to jest po prostu niezrozumienie w ogóle dziecka i tematu teologii nawet. I teraz ja wracam do Jakuba. Mam wrażenie, że to nie jest tylko Boży plan. Przecież Jakub, to prawda, posunął się do nieczystego zagrania, oszustwa, ale on się posunął, można powiedzieć, w dobrej wierze, co nie usprawiedliwia jego czynu, ale jednak ukazuje jego intencję, że on chciał być następcą swojego ojca Izaaka. Nie tylko mieć więcej majątku, ale mieć też błogosławieństwo. I nie tylko dlatego, żeby mu się wiodło materialnie, ale on po prostu interesował się sprawami Bożymi. On chciał być blisko Boga. On chciał, żeby ten plan Boży realizowany był przez najbardziej zainteresowanego, przez niego samego, a nie przez Ezawa, który wcale się nie interesuje tak naprawdę tym Bożym planem. Tak. Czyli Pan Bóg tak naprawdę mówiąc wróć, nie mówi mu tylko

0: do powrotu do jego własnych marzeń z dzieciństwa tak naprawdę. Które on popsuł, które Jakub popsuł i Bóg mówi, słuchaj, możemy to naprawić. I faktycznie, patrząc z technicznego punktu widzenia, no to jest to komplikacja. Przenieść się z północnej Mezopotamii, Mezopotamii takiej trochę Asyrii, trochę tych terenów, na południe do Kanaanu, z tym całym Majdanem, z tymi namiotami, z tymi dziećmi, z tymi służącymi, z tymi wołami, krowami, kozami, owcami i tym wszystkim. To jest naprawdę niezła wyprawa i też w nieznane, podobnie jak jego dziadek Abram, bo on generalnie może znał już kierunek geograficzny, ale nie wiedział, co go tam czeka, bo ostatnie, co pamięta, to był Ezaw, który dyszał chęcią pomsty i groźby i mordu, więc tak naprawdę Bóg go, daje mu drugą szansę, zaprasza go do jego dziecięcych marzeń, młodzieńczych marzeń, mówi, chodź, wrócimy do tego punktu, przerobimy to jeszcze raz i wrócisz na właściwe tory, no ale jednak tam jest niepewność, tam jest jakiś lęk, tam jest zagrożenie, tam jest Ezaw. I sądzę, że to nie było aż takie łatwe. I widzimy to później w czasie podróży. Im bardziej się zbliża do Ezawa, tym bardziej martwi się i zabezpiecza całe swoje rodziny i można by powiedzieć, przeżywa jakieś takie piekło wewnętrzne pewnej nocy, nawet myśląc, jak to będzie, gdy się spotkają. Więc to nie jest łatwe dla niego. To, że Pan Bóg daje nam drugą szansę i to, że Pan Bóg mówi, wróćmy do planu A, może to będzie A2, nie A1. To nie jest proste i to nie jest łatwe. Tylko, że zostanie w Haranie i życie z tym człowiekiem o imieniu Laban, który wcale nie był uczciwy i dobry, też nie było on najlepszym rozwiązaniem, więc nam się czasami wydaje droga z Bogiem trudna, bo ona jest trudna, ale wcale nie znaczy, że droga bez Boga jest łatwiejsza. Więc ja bym powiedział, że dobrze wybrał. I dlatego się nazywa bohaterem wiary, bo nie dlatego, że jest bezbłędny albo bezgrzeszny, ale że kiedy Bóg wraca po niego, można powiedzieć, po tego zbłąkanego gdzieś tam psa, jak ja tutaj teraz psem się błąkam po Łodzi, po ulicy Płockiej, to
1: on. Ale ja wiem, że wrócisz.
0: Tak, ja wrócę, ale no właśnie. I o to w tym chodzi, żeby wrócić. I Bóg mówi, wróć i on wraca. Nie jest to łatwe, ale wraca. No i oczywiście mówi pewne słowa, ja będę z tobą.
1: Wiesz, przychodzi mi taka refleksja, bo piękne rzeczy powiedziałeś. Naprawdę dla mnie osobiście, kiedy tego słucham, to myślę o takiej jednej prawidłowości, że jako ludzie wierzący właściwie bardzo często używamy takiej formuły, że Pan Bóg się nie zmienia. Nie? Że Pan Bóg jest wciąż taki sam w swoim stosunku do człowieka, w rozwiązaniach, które proponuje. A my bardzo szybko jesteśmy gotowi stwierdzić, bo kiedy o tym mówiłeś, to nagle z takiej szerokiej perspektywy patrzyłem na pewne wydarzenia, że on mówi, no dobrze, Panie Boże, to ja wracam. Ale ta droga powrotu to nie jest taka bułka z masłem przysłowiowa, wychodzę i zaczynają się problemy. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, wreszcie ten największy problem, który może kiedyś poruszymy również na antenie. Czy ty masz przekonanie, że Pan Bóg dzisiaj też często wobec nas chce, czy pragnie zastosować taką samą drogę?
0: Nie wiem, czy dokładnie taką samą, bo mamy...
1: Chodzi o zasady,
0: Tak, mamy w Biblii wiele różnych historii i wszystkie one są spisane dla naszego pouczenia, więc nie wiem, czy każdy z nas akurat znajduje się w podobnej sytuacji. Ale ci, którzy się znajdują, sądzę, że dla nich również otwarte jest to zaproszenie Pana Boga, wróć do ziemi swojej, do ziemi ojców, wróć do rodziny swojej. I to może

0: może odnosić się do rodziny bezpośrednio, to może się odnosić do czegoś, co na pewnym etapie naszego życia zaniedbaliśmy, albo mówiąc po prostu schrzaniliśmy już tak dosadnie. I Pan Bóg może nas do tego zapraszać, mówi, możemy to naprawić. I faktycznie w tej historii to zapewnienie Boga, że On jest z Jakubem, pewnie dodaje mu siły, bo w ogóle zachęca do tego. No i faktycznie udaje się naprawić te relacje z Ezawem i Jakub może wrócić i spotkać jeszcze swojego ojca Izaaka i jeszcze go razem z Ezawem pochowają. Co jest pięknym obrazkiem, bo wydawałoby się, że sytuacja jest nie do odratowania, że się tak pokłócili, że już się nie pogodzą. Ten się wyprowadził, założył zupełnie osobną, można powiedzieć, rodzinę, firmę i mieszkał gdzieś daleko, a jednak jest możliwe naprawienie tego i to jest niesamowite, bo to daje nam nadzieję, że i w naszych przypadkach, i w naszych sytuacjach, w których no jednak wydaje nam się, że coś jest niemożliwe, że coś już tak popsuliśmy, albo się popsuło po prostu, że już nie możemy do tego wrócić. I czasem tak jest, że nie możemy, że są pewne rzeczy nieodwracalne w tym znaczeniu, że naprawdę no, pewnych rzeczy, jeśli Bóg nie dokona jakiegoś cudu, to one się po prostu nie odstaną, ale wiele jest takich kwestii, gdzie Bóg zaprasza nas do podróży, bo zostanie tu, gdzie jesteśmy, wcale nie jest lepsze. Ono może jest trochę wygodniejsze, trochę bardziej wygodne, trochę bardziej... Może wydaje się bardziej bezpieczne, ale jednak sobie myślę, że Jakub zupełnie inaczej kończył swoje życie. Jakub, jak już się zestarzał, to zupełnie dzień dobry.
1: Mając tą świadomość, jaką już miał, prawda?
0: Tak, i mając świadomość, że naprawił ten błąd, że Bóg mu pozwolił naprawić to wszystko, te relacje, i że spotkał się z Ezawem, swoim bratem, że spotkał się z swoim ojcem, no po prostu wydaje mi się, że coś takiego chodzi. Nawet nie o to, że uda się wszystkie błędy naprawić naprawić i jakby odwrócić, ale że to życie z Bogiem i życie w tej wędrówce z Bogiem naprawdę daje na samym końcu pewną satysfakcję i pewne takie spełnienie, że to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy i że Bóg był z nami i to jest lepsze. Ta świadomość jest lepsza, że nie zostawiliśmy czegoś rozgrzebanego, że strach nam nie przeszkodził, że podjęliśmy się tego zadania. Dlatego wierzę, że Pan Bóg również dzisiaj nas wzywa do, być może w niektórych sytuacjach, do powrotu, do czegoś, co wymaga naprawy, a on z nami będzie, bo zna się na tej rzeczy, umie naprawiać, umie sklejać tę porcelanę, którą myśmy potukli.
1: No, pięknie to powiedziałeś na koniec i chyba możemy mieć takie życzenie dla nas samych, dla słuchaczy, że końcówka tego wersetu jest cudowna, która brzmiała cały czas w twoich słowach. A będę z tobą, prawda? Kiedy Pan Bóg mówi do Jakuba te słowa. Konradzie, bardzo serdecznie ci dziękuję. Myślę, dziękuję, że to Marku. Był bardzo życiowy temat. Pogłaskaj Keirę od nas, słuchaczy.
0: Tak, już ją przywołuję.
1: I dziękuję ci bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień.
0: Tak, dziękuję Marku i dziękujemy Państwu za obecność, za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 25. A Dawid wraz z dowódcami wojska odłączył do posługiwania synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy cytrach, przy harfach i przy cymbałach. A ich liczba, to jest mężów pracujących w swej usłudze, była z synów Asafa Zakkur, Józef, Netania i Asarel. Synowie Asafa byli pod ręką Asafa, który na królewski znak prorokował. Z Jedutuna, synowie Jedutuna, Gedalia, Cori, Jezajasz, Haszabiasz, Mattitiasz i Semej, 6. Pod ręką ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, wyznając i chwaląc wiekuistego. Z Hemana, synowie Hemana, Bukkijasz, Mattaniasz, Uzyel, Szebuel, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Ezer, Jaszbekasza, Malloti, Chotir, Mahaziot. Ci wszyscy byli synami Hemana, królewskiego proroka słowa Boga, do wywyższenia władzy, bowiem Bóg dał Hemanowi 14 synów i 3 córki. Oni wszyscy, jako rozkazał król, byli w służbie domu Boga, pod ręką swojego ojca przy śpiewaniu w domu wiekuistego, z cymbałami, lutniami i cytrami. Nadto Asaf, Jedutun i Heman. A zastęp z ich braci, którzy byli ćwiczeni w pieśniach wiekuistego, wszystkich pojętnych było 288. Zatem kładli losy naprzeciw pilnujących, tak mały jak i wielki, mistrz i uczeń. I pierwszy los padł w domu Asafa na Józefa, drugi na Gedalię, z jego braćmi oraz jego synami, których było 12, trzeci na Zakkura, jego synów i jego braci, 12, czwarty na Jisrego, jego synów i jego braci, 12, piąty na Netanię, jego synów i jego braci, 12. Szósty na Bukkijasza, jego synów i jego braci, 12. Siódmy na Jesareela, jego synów i jego braci, 12. Ósmy na Jezajasza, jego synów i jego braci, 12. Dziewiąty na Mataniasza, jego synów i jego braci, 12. Dziesiąty na Szymeja, jego synów i jego braci, 12. Jedenasty na Azarela, jego synów i jego braci, 12. Dwunasty na Haszabiasza, jego synów i jego braci, 12. Trzynasty na Szebuela, jego synów i jego braci, 12. Czternasty na Mattitiasza, jego synów i jego braci, 12. Piętnasty na Jerimota, jego synów i jego braci, 12. Szesnasty na Hananie, jego synów i jego braci, 12. Siedemnasty na Jeszbekasza, jego synów i jego braci, 12. Osiemnasty na Hananiego, jego synów i jego braci, 12. Dziewiętnasty na Mallotiego, jego synów i jego braci, 12. Dwudziesty na Eliata, jego synów i jego braci, 12. 21 na Chotira, jego synów i jego braci, 12. 22 na Giddaltiego, jego synów i jego braci, 12. 23 na Mahaziota, jego synów i jego braci, 12. 24 na Romamti Ezera, jego synów i jego braci, 12.

Rozdział 26. Oddziały odźwiernych stanowili Korachici. Meszelemiasz, syn Korego, synów Asafa, a synów Meszelemiasza pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, piąty Elam, szósty Jehohanan, siódmy Elioenaj. Zaś z synów Obed-Edoma, pierworodny Szemaja, drugi Jehozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Nataneel, szósty Amiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj, bo Bóg mu błogosławił. Także jego synowi Szemai urodzili się synowie, którzy panowali w domu swojego ojca, bo byli bardzo mocnymi mężami. Synowie Szemai to Otni, Rafael, Obed, Elzabad i jego bracia oraz mocni mężowie Elichu i Semakiasz. Ci wszyscy byli z synów Obed-Edoma, sami i ich synowie oraz ich bracia, każdy mocny oraz sprawny do usługiwania, 62 Obed-Edomitów, a z synów i braci Meszelemiasza 18 mocnych mężów. Zaś z Hosa, który był z synów Merariego, synowie, przedniejszy Shimri, nie dlatego, że był pierworodnym, ale jego ojciec uczynił go przedniejszym, drugi Hilkia, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz, wszystkich synów i braci 13. Ci z przedniejszych mężów zostali rozdzieleni na odźwiernych, na przemian czuwając z swymi braćmi przy służbie w domu wiekuistego. Bowiem kładli losy o każdą bramę, tak mały jak i wielki, według domów swych ojców. I los Szelemiasza padł na wschód. Rzucili także losy jego synowi Zachariaszowi, mądremu doradcy, i jego los padł na północ, a Obed-Edomowi na południe, ale jego synom na dom zapasów. Szuppimowi i Hosowi na zachód, z bramą Szelleket, przy usypanej ścieżce idącej ku górze, więc straż była naprzeciwko straży. Na wschodzie było 6 Lewitów, na północy 4 na dzień, na południe 4 na dzień, a przy domu zapasów 2 na 2. Przy przybudówce na zachód 4 było na drodze, a 2 przy przybudówce. Takie są podziały odźwiernych z synów Korego i z synów Merariego. Nadto z Lewitów nad skarbami domu Boga był Achija, a nad skarbami rzeczy poświęconych synowie Ladana z potomków Gerszona. Przedniejszymi ojców z Ladana Gerszonity byli z Ladana Jehieli, a synami Jehielego, którzy byli nad skarbami domu wiekuistego, Zetam i jego brat Joel. Z Amramitów, Iccharytów, Hebronitów i Uzyelitów był Szebuel, potomek Gerszona, syna Mojżesza, przełożony nad skarbami. A jego braćmi z Elazara byli jego potomek Rehabijasz, jego syn Jezajasz, jego syn Joram, jego syn Zychry i jego syn Szelomot. Ten Szelomot i jego bracia byli nad wszystkimi skarbami rzeczy poświęconych, które król Dawid, przedniejsi z domów ojców, dowódcy nad tysiącami i nad setkami oraz zarządcy wojska ofiarowali jako świętość. Z wojen i z łupów poświęcono na wzmocnienie domu wiekuistego. I wszystko, co poświęcił widzący Samuel i Saul, syn Kisza, i Abner, syn Nera, i Joab, syn Cerui, i ktokolwiek, co poświęcał, oddawał do rąk Szelomita i jego braci. Z Iccharytów Kenaniasz i jego synowie byli w Izraelu do interesów na zewnątrz, jako urzędnicy i rozsądzający. Z Hebronitów, z Haszabiasza i jego braci, mężów sprawnych przy każdej pracy wiekuistego oraz w królewskiej służbie, było na zachodzie, za Jardenem, 1700 opiekunów nad Izraelem. Z Hebronitów był też Jeriasz, przedniejszy nad Hebronitami, według ich genealogii i przodków. Bowiem 40 roku królestwa Dawida szukano i znaleziono mocnych pomiędzy nimi mężów w Jaezer Gileatu. A jego braci, sprawnych mężów, było 2700 przedniejszych ojców,
więc król Dawid ich ustanowił na terenie Reubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Menasze, nad wszystkimi sprawami bożymi oraz sprawami królewskimi.

Rozdział 27. A synów Izraela według ich liczby, przedniejszych z ojców, dowódców tysiąca i setników oraz przełożonych tych, co służyli królowi we wszelkiej potrzebie w swych przydziałach, przychodzących i odchodzących każdego miesiąca, przez wszystkie miesiące w roku, było w każdym przydziale 24 tysiące. Nad przydziałem pierwszego miesiąca był Jaszobeam, syn Zabdiela, a w jego przydziale było 24 tysiące. Był on z synów Pereca i pierwszego miesiąca przedniejszym nad wszystkimi przełożonymi służby. A nad przydziałem drugiego miesiąca był Dodaj Achoanita ze swym przydziałem, a w jego przydziale 24 tysiące. A po nim władca Miklot. Trzecim przełożonym służby trzeciego miesiąca był przedniejszy Benajachu, syn kapłana Jehojady, a w jego przydziale 24 tysiące. Ten Benajachu był mocarzem 30 oraz nad 30, a w jego przydziale był także jego syn Ammizabad. Czwartym, czwartego miesiąca był Asachel, brat Joaba, a w jego przydziale 24 tysiące. A po nim jego syn Zebadiasz. Piątym przełożonym piątego miesiąca był Szamchut, Izrachita, i w jego przydziale 24 tysiące. Szóstym, szóstego miesiąca był Ira, syn Ikesza, Tekoańczyka, a w jego przydziale 24 tysiące. Siódmym, siódmego miesiąca był Helec Peletczyk z potomków Efraima, a w jego przydziale także 24 tysiące. Ósmym, ósmego miesiąca był Szybchaj Huszatyda z Zarychydów, a w jego przydziale 24 tysiące. Dziewiątym, dziewiątego miesiąca był Abiezer Anatotczyk z synów Jemina, a w jego przydziale 24 tysiące. Dziesiątym, dziesiątego miesiąca był Maharai Netowczyk z Zarychydów, a w jego przydziale 24 tysiące. Jedenastym, jedenastego miesiąca był Benajachu Piretończyk z synów Efraima, a w jego przydziale 24 tysiące. Dwunastym, dwunastego miesiąca był Heldaj Netowczyk z Otniela, a w jego przydziale 24 tysiące. Nadto nad pokoleniami izraelskimi byli nad Reubenitami władca Eliezer, syn Zychrego, nad Szymeonitami Szefatia, syn Maacha, nad Lewim Haszabiasz, syn Kemuela, nad Aaronem Cadok, nad Judą Elichu z braci Dawida, nad Issacharem Omri, syn Michaela, nad Zebulunem Jiszmajasz, syn Obadiasza, nad Naftalim Jerimot, syn Azriela, nad synami Efraima Hozeasz, syn Azazjasza, nad połową pokolenia Manaszy Joel, syn Pedai, zaś w Gilead nad drugą połową pokolenia Manaszy Jiddo, syn Zachariasza, nad Binjaminitami Jaasiel, syn Abnera, nad Danem Azarel, syn Jerohama. Ci są władcami pokoleń Izraela. Lecz Dawid nie włożył w ich liczbę żadnego, co miał 20 lat i niżej, bowiem wiekuisty powiedział, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy nieba. A Joab, syn Cerui, zaczął zliczać, ale nie dokończył, dlatego że na terenie Izraela wydarzył się gniew. Więc ta liczba nie weszła do relacji kronik o królu Dawidzie. Zaś nad skarbami króla był Azmawet, syn Adiela, a nad dochodami z pól, z miast, ze wsi oraz z zamków był Jonatan, syn Uzjasza. Nad oraczami, co uprawiali ziemię, był Ezri, syn Keluba. Nad winnicami był Szymej Ramatyda, a nad urodzajami winnic oraz nad piwnicami z winem Zabdi Szefamczyk. Nad gajami oliwnymi i figowymi, które są na polach, był Baal Hanan, Gederyta, zaś nad piwnicami oliwnymi Joasz. Nad bydłem, które wypasano w Szaron, Szitraj, Szaronita, a nad bydłem w dolinach, Szafat, syn Adiela. Nad wielbłądami był Obil, Iszmaelita,
a nad oślicami Jehdejasz, Meronotyta, zaś nad drobnym bydłem Jazis, Hagryita. Ci wszyscy byli przełożonymi nad majętnościami króla Dawida. A Jonatan, umiłowany Dawida, był doradcą. Mąż mądry i nauczony. Ten i Jehiel, syn Hakmoniego, przebywał z synami króla. Także Achitofel był doradcą króla, a Huszaj, Arkijczyk, królewskim przyjacielem. A po Achitofelu był Jehojada, syn Benajachu i Abiatar. Zaś Joab był dowódcą królewskiego wojska.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

Rozdział drugi. Wojny oraz odgłosy i pogłoski wojenne. Kiedy więc usłyszycie o wojnach i odgłosy wojenne, nie trwóżcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. To jest dopiero początkiem boleści. Ewangelia Marka, 13 rozdział, wiersze 7 i 8. Chłopiec ze strachem patrzył na mężczyznę w czarnym kapturze. Broń wycelowana w jego głowę przyprawiała go o przerażenie i drżenie. Nie miał nawet odwagi spojrzeć na naczynie z żółtym płynem, które mężczyzna trzymał w lewej ręce. Wreszcie zaczął płakać. Co innego może zrobić sześciolatek w tak trudnym położeniu? Wypij to, albo cię zabiję. Głos mężczyzny brzmiał groźnie. Iwan nie miał innego wyjścia, jak tylko wypić własny mocz. Jakimi słowami moglibyśmy skomentować taką scenę? Cokolwiek powiemy, będzie za mało dosadne. Większość z nas woli udawać, że takie zdarzenia nigdy nie miały miejsca. Być może w ten sposób próbujemy pokonać zakłopotanie spowodowane świadomością, że my także jesteśmy ludźmi i że wielu podobnych do nas znikczemniało tak bardzo, że nie zasługuje nawet na miano zwierzęcia. Stało się to w środę, 1 września. Wielki zegar na centralnym budynku szkoły podstawowej wskazywał godzinę 9:40. Był to typowy letni poranek. W szkole uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowywali się do przedstawienia programu zatytułowanego Święto Nauki. Nagle rozległy się strzały, a po nich przekleństwa, groźby i odgłosy uderzeń. Po kilku chwilach 32 mężczyzn i kobiet opanowało szkołę. Następnie wzięli jako zakładników 1300 osób, dzieci, rodziców i nauczycieli. Napastnicy zagonili zakładników do sali gimnastycznej i zaczęli rozmieszczać silne ładunki wybuchowe, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem wojsk rządowych. Siły specjalne szybko otoczyły szkołę, gotowe ruszyć do walki przy pierwszej nadarzającej się okazji. Zakładnicy, którzy przeżyli, nigdy nie zapomną tamtych 3 dni spędzonych w niewoli terrorystów. W ich spokojnej zazwyczaj szkole rozpoczął się konflikt zbrojny. Jezus powiedział dawno temu: będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. To miał być jeden ze znaków poprzedzających jego powtórne przyjście. Początkowo napastnicy nie stawiali żadnych żądań. Zagrozili jednak zabiciem 20 zakładników za każdym razem, gdy siły specjalne choćby zranią któregoś z członków ich grupy. Ich dowódca oznajmił przedstawicielom prasy, że nie da dzieciom nic do jedzenia ani do picia. Dzieci opowiadały później, że gdy prosiły o wodę, terroryści kazali im pić własny mocz. Piątek, 3 września, był upalny. Dzieci z trudem oddychały w zamkniętej sali gimnastycznej. Nikt nie przewidział zbliżającej się tragedii. 114 dni później wydarzy się inna tragedia, która wstrząśnie światem. Katastrofalne tsunami zmiecie z powierzchni ziemi całe miasta i pochłonie 300 tysięcy ofiar. Świat w napięciu oczekiwał na to, co się wydarzy. Nagle nastąpił wybuch. Rozpaczliwe krzyki napełniły salę gimnastyczną. Siły specjalne skorzystały z paniki i ruszyły, by odbić zakładników. Rozległy się strzały, polała się krew, padli zabici. Zapanowało przerażenie i rozpacz. Okupacja szkoły zakończyła się. W wyniku szturmu wojsk rządowych 376 osób zostało zabitych, a ponad 700 odniosło rany. Ta tragedia była tylko jedną z kropel we wzbierającej rzece. Ludzie walczą między sobą i zabijają się nawzajem
niemal bez powodu. Gdy pisałem te słowa, środki masowego przekazu podały informacje o trzech mężczyznach, którzy napadli na ciężarną kobietę. Spieszyli się gdzieś, a ona stanęła im na drodze. Nie usunęła się w porę. Czas, który spędzili na biciu jej, był dużo dłuższy od tego, który poświęciliby, by ją przepuścić i pójść dalej swoją drogą. Zaczęliśmy się już przyzwyczajać do życia w klimacie ciągłej wrogości. Jedna z toczących się właśnie wojen już kosztowała życie tysięcy niewinnych ludzi. A przecież nie mieli oni nic wspólnego z politycznymi interesami, w imię których ów konflikt się toczy. Początkowo wszyscy uważnie śledzili losy tej wojny. Teraz, choć nadal podczas niej giną dziesiątki ludzi każdego dnia, przestaliśmy się tym interesować. Walki zbrojne i śmierć stały się czymś tak zwyczajnym, iż mało kto jeszcze zwraca na nie uwagę. Dzisiaj nie wiadomo, kto może mieć przy sobie bombę. Wróg podobno jest wszędzie, a jednocześnie nie wiadomo gdzie. Wszyscy muszą się bać. Kiedyś, gdy leciałem samolotem, pasażer obok mnie zapytał: czy wojny nie toczyły się zawsze, odkąd ludzie pojawili się na ziemi? Czy Kain nie zabił Abla? Jak więc wojny i pogłoski wojenne mogą być znakiem powtórnego przyjścia Chrystusa? To prawda, że odkąd grzech zapanował na ziemi, ludzie żyją w atmosferze nieustannej wojny. Jest to efekt ich własnych wewnętrznych walk, nieporozumień, nieszczęść, wyobcowania od Boga. Jednak nigdy w dziejach ludzkości nie było tak wielu napięć, konfliktów i przemocy jak obecnie. W minionym stuleciu światem wstrząsnęły dwie wojny światowe. Do tamtego czasu ludzkość nie doświadczyła takich zniszczeń. Podczas I wojny światowej zginęło 10 milionów ludzi, a podczas II wojny światowej 55 milionów. W sprawozdaniu radiowym z Hiroshimy po wybuchu bomby atomowej w 1945 roku William Ripley powiedział: stoję w miejscu, w którym zaczął się koniec świata. Jednak te wojny nie były znakiem końca. Jezus powiedział: będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, nie trwóżcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Nastrój wojny panujący dzisiaj jest częścią naszego życia. Nie jest on wywołany tylko międzynarodowymi konfliktami. Obecnie na stabilność większości krajów osłabiająco wpływają konflikty wewnętrzne. Wojny międzynarodowe stają się wyjątkiem. Z 56 ważnych konfliktów zbrojnych w minionej dekadzie tylko 3 były konfliktami międzynarodowymi. Pozostałe to konflikty wewnętrzne, choć w 14 z nich po jednej ze stron interweniowały obce wojska. Z drugiej strony, choć wojny między bogatymi krajami dominowały w pierwszej połowie XX wieku, większość współczesnych konfliktów zbrojnych rozgrywa się w najbiedniejszych państwach świata. Kraje, które nawet nie mogą wyżywić swoich mieszkańców, wydają ostatnie środki finansowe na zbrojenia, by walczyć z własnymi obywatelami. Badania prowadzone przez specjalistów wskazują, że istnieje określony związek między konfliktami zbrojnymi a głodem na świecie. Jeden problem prowadzi do drugiego. Gospodarcze zacofanie, katastrofy naturalne i wojny skazują miliony ludzi na nędzę i głód. W naszych czasach wiele krajów cierpi wskutek walk prowadzonych przez oddziały partyzanckie. Wojna domowa toczy się zazwyczaj w wiejskich okolicach, gdzie bezbronni rolnicy cierpią ze strony partyzantów. Tak oto zło dotyka najmocniej tych, którzy są za nie najmniej odpowiedzialni. Walki partyzanckie zakłócają uprawę roli, co skazuje mieszkańców wsi na głód. Ponadto partyzanci rabują żywność i inwentarz. Przemieszczanie się wojsk nie pozwala rolnikom spokojnie pracować na roli i ogranicza możliwość transportowania i sprzedaży produktów rolnych.
Strony konfliktu zmuszają młodych ludzi, by wstępowali do oddziałów zbrojnych, wskutek czego brakuje rąk do pracy. To prowadzi do zubożenia społeczeństwa, nędzy i głodu, które utrzymują się długo po ustaniu konfliktów zbrojnych. Co może zrobić kraj, którego majątek został zniszczony? Osoby zdolne do pracy zginęły, pozostała ludność została zmuszona do opuszczenia domów celem ratowania życia, a wskutek działań wojennych doszło do skażenia środowiska. Straszliwym zagrożeniem są zakładane w wiejskich okolicach miny, które zabijają i okaleczają wielu rolników, a pozostałych zniechęcają do uprawy ziemi przez wiele lat po ustaniu walk. Po zakończeniu II wojny światowej wielu ludzi sądziło, że na świecie zapanuje wreszcie pokój. W tych latach sprzedaż broni zmalała o 37%, a ludzie mówili o ogólnoświatowym pokoju i zgodzie. Okazało się to utopią. Proroctwo zapowiedziało, że stan świata będzie się pogarszał. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada. I tak się dzieje. Marzenie o pokoju ostatecznie prysło w roku 1988. Od tego czasu wydatki na zbrojenia na świecie rosną w zawrotnym tempie. Obecnie osiągnęły skandaliczną wysokość 835 miliardów euro rocznie. To 15 razy więcej niż wszystko, co przeznacza się na pomoc humanitarną i wszelką inną pomoc na całym świecie. Co gorsza, wzrost wydatków na zbrojenia jest największy w najbiedniejszych krajach świata. Szczególnie w ostatnich latach wzrosły zamówienia w przemyśle zbrojeniowym. Jak na ironię, 5 głównych dostawców broni to kraje będące stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Czy w takiej sytuacji można liczyć na to, że będą dążyć do pokoju na świecie? Ale ja nic takiego nie czuję, powiedział mi kiedyś młody człowiek studiujący na uniwersytecie. Być może i ty, drogi słuchaczu, nie czujesz, że świat jest w stanie wojny, zwłaszcza jeśli mieszkasz w bezpiecznym mieście i nie jesteś narażony na skutki walk partyzanckich. Ale nawet wtedy możesz paść ofiarą innego rodzaju przemocy. Czy wahasz się, by przejść przez park po zmroku, choć znajduje się zaledwie kilka minut spacerkiem od twojego osiedla? Czy w twoim mieście są miejsca, gdzie nie poszedłbyś pieszo, nawet w dzień? Przemoc w miastach to kolejna niekończąca się wojna, która jest stałym elementem życia ludzi mieszkających w dużych ośrodkach miejskich na całym świecie. Zwykle myślimy, że współcześnie wojny toczą się tylko na Bliskim Wschodzie i w górskich regionach świata, gdzie ukrywają się partyzanci. To prawda, że najgorsza wojna początku XXI wieku kosztowała życie 226 tysięcy osób. Podczas samej tylko inwazji na ten kraj zginęło 11 405 żołnierzy, partyzantów i cywilów. W innym dużym kraju toczy się cicha wojna domowa, ledwie zauważalna w mediach, pochłania około 48 tysięcy ofiar rocznie. W ciągu 5 lat na ulicach tamtejszych miast zginęło 240 tysięcy ludzi. Przestępczość zorganizowana skutecznie paraliżuje główną metropolię, mordując 20 policjantów dziennie. Uprowadzenia samochodów ciężarowych są normą na drogach. W ubogich dzielnicach miasta sprzedaż narkotyków odbywa się w biały dzień, a handel bronią i przemyt kwitną w najlepsze. Obywatele tego państwa są zastraszeni, a jednak oficjalnie kraj nie jest w stanie wojny. Przy średniej liczbie 500 porwań dla okupu miesięcznie, ponad 16 dziennie, inna wielka metropolia światowa jest uważana za jedno z najbardziej niebezpiecznych miast. W tym mieście porwania dla okupu kosztują 70 milionów dolarów rocznie, a klasa średnia jest zmuszona do wyposażenia swoich samochodów w specjalne zabezpieczenia.
Podobna sytuacja panuje w wielu innych wielkich miastach świata. W minionym roku 4,2 miliona ludzi padło ofiarą zbrodni i przestępstw w jednym tylko mieście. Niewiele mniejsze liczby wykazują statystyki innych wielkich miast. Dla milionów ludzi przemoc na ulicach stała się częścią ich codziennego życia. Widzimy więc, jak każdego dnia spełniają się słowa Jezusa o wojnach i wieściach wojennych, bratobójczych konfliktach i bezsensownym niszczeniu dóbr materialnych na każdym kroku. Myślący ludzie na całym świecie starają się zrozumieć, co się dzieje, ale nie mogą w tym dostrzec żadnego sensu. W 1984 roku prowadziłem wykłady ewangelizacyjne na Stadionie Narodowym w stolicy Peru, Limie. 40 tysięcy ludzi wypełniało stadion każdego wieczoru. Pragnęli oni usłyszeć Ewangelię, dobrą nowinę. Miesiąc później otrzymałem list od partyzanta, którego oddziały zbrojne wyrządziły wielkie krzywdy moim rodakom. Napisał on: poszedłem na Stadion Narodowy nie dlatego, że byłem zainteresowany tym, co masz do powiedzenia. Dostałem taki rozkaz od dowódcy oddziału. Jesteśmy wszędzie i mamy oczy i uszy otwarte. Poszedłem na stadion w ramach służbowych obowiązków. Nie jestem złym człowiekiem. Po prostu jestem marzycielem. Marzę o wolnym kraju, w którym dzieci przychodzą na świat w nadziei, że nie będą skazane na wyzysk i cierpienie. Niestety, aby zbudować taki kraj, trzeba zburzyć istniejący porządek społeczny. Myślałem, że aby to uczynić, muszę zapłacić cenę, a ceną jest przelew niewinnej krwi. Ale tamtej nocy usłyszałem od Ciebie o Jezusie. Zrozumiałem, że krew już została przelana na krzyżu Golgoty. Co mam teraz zrobić z pamięcią o zbrodniach, jakich się dopuściłem? Co mogę zrobić z koszmarami nawiedzającymi mnie nocą, tak iż budzę się z krzykiem, gdy tylko uda mi się zasnąć? Jak mam wyrzucić z umysłu obraz niewinnych ludzi na kolanach, błagających mnie, bym darował im życie? Dokąd mam się udać z moim bólem, moją przeszłością i straszliwym ciężarem winy? Było to rozpaczliwe wołanie, wydobywające się z głębi serca. Co mam zrobić? Dokąd mam pójść? Pośród zawieruchy, zmagań i cierpienia zapraszam Cię, byś usłyszał łagodny głos Jezusa. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. W tych czasach wojny, walki, niepokojów i braku bezpieczeństwa nie ma lepszego zaproszenia. Przyjmiesz je? Wybór należy do Ciebie.

Rozdział trzeci. Fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 24 wiersz. Jego ruchy są wyreżyserowane. Wypowiada się w sposób odważny, z domieszką ironii. Na ręku nosi zegarek wysadzany brylantami. Podróżuje luksusowymi samochodami i mieszka w rezydencji za 7 milionów dolarów. Twierdzi, że jest wcieleniem Chrystusa. Gdy dziennikarze pytają go, dlaczego ubiera się w kosztowne garnitury, skoro Jezus chodził po ziemi w skromnej tunice i znoszonych sandałach, odpowiada: podczas mojego pierwszego przyjścia miałem cierpieć i umrzeć. Teraz przyszedłem powtórnie, by panować. José Luis Miranda, urodzony na Puerto Rico, ma na przedramieniu dwa tatuaże zawierające liczbę 666. Twierdzi, że jest jednocześnie Chrystusem i Antychrystem, jako że jego nauki różnią się od tych, które głosił Jezus cierpiący. Miranda twierdzi, że teraz to on jest wcielonym i zwycięskim królem. Nie jest to współcześnie jedyny tego rodzaju Mesjasz. W Curitibie w Brazylii mieszka 49-letni Luri Tais, były handlarz warzywami. Ubiera się w białe szaty i nosi czerwony czepiec, a na nim koronę cierniową. W lewej dłoni trzyma drewniane berło. Zasiada na tronie i autorytatywnie oświadcza: jam jest Inri Chrystus, Syn Boga, wcielenie Jezusa, droga, prawda i życie. Przez jakiś czas ów Inri Chrystus podróżował po świecie. Wydalony z Anglii udał się do Francji. Od kilku lat przebywa w Brazylii. Tymczasem w dalekim zakątku Syberii, w niewielkiej wiosce o wdzięcznej nazwie Dom Jutrzenki, łagodny człowiek w białej tunice o długich, brązowych włosach i nieśmiałym, zagadkowym uśmiechu twierdzi, że to on jest Chrystusem, który przyszedł powtórnie, by uratować ludzkość. Nie mówi tego wszystkim, tylko swoim uczniom. Jednak są ich tysiące, a czczą go jak prawdziwego Boga. Wierzą, że jest wcieleniem Jezusa. Siergiej Torop jest byłym rosyjskim żołnierzem, nazywa siebie Wisarion i twierdzi, że jest dawcą nowego życia. Kevin Sullivan, dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, zamieścił w dzienniku Washington Post wywiad z kilkoma uczniami Wisariona. Sullivana zaskoczyło to, co mu powiedzieli. Na przykład Lula Derbina była tłumaczką w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, a w Wisarionie znalazła to, czego szukała przez całe swoje życie. Całkowicie wierzę, że on jest Jezusem Chrystusem. Jestem tego tak pewna, jak tego, że oddycham. Galina Oszepkowa, lat 54. Była świeżo rozwiedzioną kobietą z dwojgiem dzieci, gdy ktoś pokazał jej film, w którym Wisarion stwierdził, iż powrócił na ziemię, bo ludzie zapomnieli o nauczaniu sprzed 2000 lat. Wyznała: poczułam, że serce mi zabiło i wiedziałam, że to prawda. To naprawdę on. On jest drugim wcieleniem Chrystusa. Jezus zapowiedział pojawienie się fałszywych Mesjaszów jako znak swego powtórnego przyjścia. Ale wydaje się oczywiste, że miał na myśli nie tylko tych, o których wspominałem, czy nawet setki innych, którzy pojawili się w przeszłości i będą się pojawiać w przyszłości. Mówił także o fałszywych prorokach, ludziach przekonanych, że Bóg posłał ich, by przynieśli natychmiastowe rozwiązanie problemów. Obiecują oni cudowne uzdrowienia i powodzenie materialne. Wielu z nich twierdzi, że błogosławieństwa są zarezerwowane dla tych, którzy mają wiarę mierzoną ilością pieniędzy, które im przekażą. Tacy fałszywi prorocy rozmnożyli się w ostatnich latach. Każdego dnia przybywa kilku nowych. Nauczyli się posługiwać radiem, telewizją i innymi środkami masowego przekazu, by docierać do nas. Niektórzy z nich zgromadzili pokaźne fortuny.
Swoje twierdzenia popierają świadectwami ludzi, którzy wyznają, że w ich życiu dokonały się cuda. Cytują nawet Biblię, by potwierdzić, że nikt nie mógłby czynić takich znaków, gdyby Bóg nie był z nimi. Oto co Jezus powiedział o nich. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia? I nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia? I nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Jak to możliwe, że ludzie, którzy czynią cuda i dokonują wspaniałych rzeczy w imieniu Jezusa, mogą nie mieć Jego aprobaty? Odpowiedź jest w zacytowanych w słowach Pana. Nie czynili woli Ojca. Postępowali na swój sposób, kierując się swoją wolą. Tak oto fałszywi prorocy i fałszywi Mesjasze spełniają proroctwo. Ale kwestia ta nie dotyczy tylko zwodzicieli, którzy czerpią korzyści z cudzej naiwności i fanatyzmu. Gdy Jezus mówił o fałszywych Mesjaszach, powiedział, że czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Wybrani, ci, którzy przyjęli Boże zaproszenie do porzucenia kłamstwa, zwiedzenia i wszelkiego fałszu, aby żyć prawdą, nie dadzą się łatwo zwieść cudownymi uzdrowieniami czy twierdzeniami, że ktoś jest wcieleniem Jezusa. Skoro nawet ci, którzy przyjęli światło prawdy, mogą zostać zwiedzeni, sprawa jest znacznie poważniejsza, niż mogłoby się nam wydawać. Kluczowe jest tu słowo zwieść. Według Jezusa w czasach końca nastąpi zwiedzenie tak trudne do rozpoznania, tak potężne, iż ulegną mu miliony ludzi. Kto będzie stał za tym zwiedzeniem i jak do tego dojdzie? Biblia daje nam odpowiedź. W Apokalipsie Jana czytamy, że autorem owego mistrzowskiego zwiedzenia w czasach końca będzie sam ojciec kłamstwa, który niegdyś w niebie zwiódł swymi podstępnymi oszustwami trzecią część aniołów. Apostoł Jan ujrzał to w wizji. Został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkaną ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Zwróć uwagę, iż jedną z cech tej złej istoty jest to, że zwodzi całą zamieszkaną ziemię. Wyspecjalizowany raczej w zwodzeniu niż przemocy, szatan przekonuje ludzi, by spełniali jego wolę. Wierzą oni w jego kłamstwa i są przekonani, że postępują słusznie. Strategia, którą on się posługuje, by przekonać tłumy do realizacji swoich planów, jest oparta na kłamstwach. Jezus opisał zwodziciela jako tego, który nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ostatni konflikt, który Apokalipsa Jana nazywa Armagedon, a który rozegra się tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, nie będzie bitwą z udziałem armat i rakiet, nie będzie walką wschodu z zachodem czy socjalizmu z kapitalizmem. Ostatnia wojna na ziemi rozegra się między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem. Prawdziwym miejscem tej bitwy będą ludzkie serca. Nasz wróg jest z natury kłamcą i będzie usiłował zwieść jak najwięcej ludzi w ostatnich dniach historii świata, w tym także tych najbardziej ostrożnych. Aby to osiągnąć, oczywiście nie wystąpi otwarcie. Gdyby to uczynił, nie zyskałby wielu zwolenników. Apostoł Paweł mówi, że wróg zakamufluje się skutecznie. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.
Skoro podaje się za anioła światłości, to znaczy, że pojawi się jako duchowa, religijna postać czyniąca cuda. W przeciwnym razie nie udałoby się mu oszukać tak wielu ludzi i nakłonić ich do tego, by poszli za nim. Apostoł Paweł opisał sposób, w jaki zwodziciel będzie usiłował osiągnąć swoje zamierzenia. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem, lub co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Oto klucz do zrozumienia tej kwestii. Apostoł stwierdza, że zanim Pan Jezus przyjdzie na ziemię, nastąpi odstępstwo i pojawi się człowiek grzechu. Kim jest ów człowiek grzechu? Czym jest odstępstwo, o którym mówił apostoł i kiedy do niego dojdzie? Paweł wymienił także inne cechy owego człowieka grzechu. Powiedział, że jest to ten, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera boską cześć. Jednak wynosi się on ponad Zbawiciela w dziwny sposób. Otóż będąc przeciwnikiem Pana, jawi się zgoła nie jako jego przeciwnik. Zamiast występować otwarcie przeciwko Stworzycielowi, udaje kogoś, kim nie jest, dowodząc, że sam jest Bogiem i zasiadając w świątyni Pana. Człowiek grzechu walczy przeciwko Bogu, udając Boga. Tłumy wierzą mu, idą za nim i przyjmują jego naukę. Jednak czyniąc to, popadają w odstępstwo, bunt przeciwko Panu. Czy znasz jakąś religijną potęgę w naszych czasach, która przypisuje sobie boską moc? Czy spotkałeś się z religijną instytucją, która twierdzi, że ma autorytet zmieniać nawet Słowo Boże? To byłoby przerażające, prawda? Gdy spotkasz kogoś, kto wynosi się ponad wszystkich, mieniąc się wyłącznym reprezentantem Wszechmogącego, możesz być pewny, że spełniła się ta część proroctwa. Jezus powiedział, że gdy jego powtórne przyjście będzie już bardzo bliskie, ujrzymy ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte. Kto czyta, niech zrozumie. Wyrażenie kto czyta, niech zrozumie, jest wtrąceniem. Nie wszyscy zrozumieją, będzie to zależeć od postawy, z jaką ludzie będą poszukiwać prawdy. Bóg objawia się tylko tym, którzy pragną Go znaleźć szczerym i pokornym sercem. Czym jest owa ohyda spustoszenia, którą przepowiadał prorok Daniel? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, musimy sięgnąć do Księgi Daniela, gdzie czytamy o religijnej potędze, która będzie wypowiadać słowa przeciw Najwyższemu, wytracać świętych Najwyższego i postanowi zmienić czasy i prawo. Czytamy, że potęga ta wzniosła się aż do wojska niebieskiego. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. Skąd taka nienawiść do prawdy? Gdyż za taką potęgą stoi nie kto inny jak ojciec kłamstwa. Prawda i kłamstwo są jak światło i ciemność. Nie mogą współistnieć. Wróg Pana wymyślił nawet fałszywe przykazania, by odciągnąć ludzi od zachowywania prawdziwego prawa Bożego. A wszystko to osiągnął, posługując się swoją ulubioną bronią, zwiedzeniem i oszustwem. Zwiedzenie jest kluczowym słowem dla zrozumienia planu szatana. Zwiedzenie to nadawanie kłamstwu pozoru prawdy. Jest nakłanianiem kogoś, by wierzył w coś i był pewny czegoś, co w rzeczywistości jest kłamstwem. Zatem zwiedzenie jest jednoznaczne z wprowadzeniem kogoś w błąd i kierowaniem na manowce.
W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus wielokrotnie powtórzył ostrzeżenie przed zwiedzeniem, podkreślając, iż będzie to najpotężniejsze narzędzie wroga w czasach ostatecznych. Apostoł Paweł, kontynuując opis człowieka grzechu, stwierdza, że ci, którzy pójdą za nim, będą zgubieni, gdyż nie przyjęli miłości i prawdy. Zamiast tego woleli wierzyć kłamstwu. W tym momencie musimy zapytać, jaką prawdę miał na myśli apostoł? Jezus przed wiekami odpowiedział na to pytanie, gdy modlił się za swoich uczniów. Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Są chwile w naszym życiu, gdy powinniśmy się zatrzymać i zastanowić. Spojrzenie prawdzie w oczy może być trudne i wymagać odwagi, gdyż jawi się ona jako coś niewidomego, a zatem jej przyjęcie kojarzy się nam z ryzykiem i budzi lęk. Ale czy pomyślałeś kiedyś, co by było, gdyby Isaac Newton nie chciał uznać prawdy, gdy jabłko spadło mu na głowę? Albo co by było, gdyby Krzysztof Kolumb nie odważył się wyruszyć w nieznane? Biblia mówi nam, że w czasach poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa wielu ludzi będzie wolało wierzyć w kłamstwo. Być może wydaje się im ono wygodniejsze i mniej bolesne niż prawda, jak w przypadku człowieka, który podejrzewa, że ma raka płuc, ale nie idzie do lekarza, żeby jego obawa się nie potwierdziła. Jednak apostołowi Pawłowi objawiono jeszcze więcej. Napisał, że człowiek grzechu przygotuje największe i najbardziej bezczelne oszustwo, majstersztyk zwiedzenia, podrobi powtórne przyjście Chrystusa. W ten sposób jego pojawieniu się, jak mówi apostoł, towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, aby dostąpić zbawienia. Apostoł mówi tu o fałszerstwie, podrobieniu powtórnego przyjścia Chrystusa, tak sprytnym, iż nawet lud Boży niemal da się nabrać. Należy tu zwrócić uwagę na słowo pojawienie się. Jest ono tłumaczeniem greckiego paruzja. Paweł stosuje to słowo w odniesieniu do zwiedzenia przygotowanego przez niego dziwca. Ale to samo słowo w Nowym Testamencie oznacza autentyczne przyjście Pana Jezusa Chrystusa w chwale. Czy to przypadek? Oczywiście, że nie. Apostoł świadomie użył tego słowa, by podkreślić niemal doskonałe podrobienie powtórnego przyjścia Chrystusa przez niegodziwca. Diabeł wszystko starannie zaplanował, aby tłumy uwierzyły w fałszywe pojawienie się Jezusa i uznały niegodziwca za przychodzącego Zbawiciela. To będzie kulminacja diabelskiego zwiedzenia. Szatan już przygotowuje świat na to wydarzenie. Przyjrzyj się popularnym motywom filmów, powieści i gier komputerowych, którymi fascynują się miliony ludzi na świecie. Żyjemy w kulturze nasyconej magią, zjawiskami nadprzyrodzonymi i pozaziemskimi. Dzieci wierzą, że takie rzeczy naprawdę istnieją. Z drugiej strony zwróć uwagę na paranormalne zjawiska towarzyszące praktykom spirytystycznym. Co miałoby uchronić ludzi przed uwierzeniem złemu duchowi, który pojawi się jako Chrystus i będzie dokonywał widowiskowych wyczynów na oczach nieświadomej publiczności? Zwróć uwagę na dwa fakty wskazane we wspomnianym wersecie biblijnym. Po pierwsze, ta fałszywa paruzja nastąpi dzięki działaniu szatana z całą mocą. Będzie więc zjawiskiem nadprzyrodzonym. Ponadto będzie manifestacją złego. Choć będą jej towarzyszyć znaki i cuda, zło da o sobie znać. Apostoł Jan tak opisał ów wyczyn szatańskiej mocy. Czyni wielkie znaki, tak iż nawet na jej rozkaz ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.
Szatańska moc zwodzi mieszkańców ziemi. Znaki i cuda mają przekonać ludzi. Przyjmą oni zwiedzenie jako prawdę pochodzącą od Pana. Zatem znaki i cuda niekoniecznie są przejawem Bożego działania. Złemu dano czynić znaki i cuda. Pan dopuścił do tego, że szatan może dokonywać cudów. Wskutek tego ludziom grozi to, że mogą zostać zwiedzeni i stać się narzędziem złego, wierząc, że działają w imię Jezusa, zwłaszcza w obliczu nadprzyrodzonych zjawisk. Druga myśl, jaka nasuwa się po przeczytaniu tego wersetu, jest następująca. Diabłu uda się zwieść tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy.

błędy tych, którzy nie studiują pilnie Słowa Bożego. Nie są chętni przyjąć Go i być Mu posłuszni, bez względu na to, czy czynili to ze strachu, czy z powodu odmiennych poglądów, czy jakiejkolwiek innej przyczyny. Nie przyjęli prawdy znajdującej się wyłącznie w Słowie Bożym. To właśnie ze względu na podrobienie Jego powtórnego przyjścia Jezus ostrzegł swoich uczniów. Wtedy, jeśli wam ktoś powiedział, oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. Jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Niedawno rozmawiałem z Armandem Juarezem, meksykańskim pisarzem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Powiedział mi, wyobraź sobie, co by się stało, gdyby pewnego dnia pozaziemski statek kosmiczny wylądował w stolicy jakiegoś dużego kraju. Wszystkie agencje informacyjne wysłałyby reporterów, by przekazać sprawozdanie z tego wydarzenia. A teraz wyobraź sobie, że na oczach całego świata ukazuje się świetlista, charyzmatyczna postać zstępująca z nieba i oświadczająca, że jest Chrystusem. Czy śmiałbyś wątpić w Niego, gdyby ów przybysz dokonywał cudów przechodzących ludzkie pojęcie? Jedynym zabezpieczeniem przed tego rodzaju zwiedzeniem jest gruntowna znajomość Słowa Bożego. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Niestety, w naszych czasach niewielu ludziom zależy na poznaniu prawdy. Nie znając podstawowych zasad Słowa Bożego, ludzie nie mają pojęcia o biblijnym obrazie rzeczywistości, w której żyjemy. Angażują swoje wysiłki i energię w fantazję, zamiast poświęcić czas na studiowanie Biblii i zrozumienie jej. Pan Jezus objawił swoim uczniom, jaka sytuacja będzie panować na świecie przed Jego powtórnym przyjściem. Powiedział, jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Powtórne przyjście Chrystusa będzie widzialne dla wszystkich. Niezliczone miliony mieszkańców świata ujrzą Jego przyjście w chwale. Apostoł Jan napisał, że ujrzy Go wszelkie oko. Potem swoimi słowami starał się opisać to, co Pan ukazał mu w symbolicznej wizji. Ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Ten wspaniały jeździec to oczywiście Jezus, a Pismo Święte nazywa Go prawdziwym. On jest autentycznym Zbawicielem. Ten drugi jest podróbką, ojcem kłamstwa i zwodzicielem. Jan kontynuuje opis. Oczy Jego jak płomień ognia, a na Jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna, prócz Niego. Nazwano Go imieniem Słowo Boga, a wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Chrystus przychodzi, by położyć kres dziejom grzechu. Potem nie będzie już więcej cierpienia ani łez. Śmierć nigdy więcej nie zabierze nam tych, których kochamy. Smutki i tragedie nie dotkną nas już nigdy. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Gdy byłem małym chłopcem, pewnego dnia uciekłem z domu z obawy przed skarceniem. Zrobiłem coś złego i wiedziałem, że mama wkrótce się ze mną rozliczy. Uciekałem coraz dalej, wierząc, że w końcu znajdę miejsce, w którym ukryję się przed moją winą i karą. Bałem się zatrzymać, więc biegłem przed siebie, nie wiedząc dokąd. Po prostu biegłem. Słońce zachodziło nad polami pszenicy. Mrok nadchodzącej nocy napełniał mnie przerażeniem. Pochukiwanie sowy brzmiało jak szyderczy śmiech złego. Zmęczony, zmarznięty i głodny skuliłem się pod ścianą opuszczonego domu, zupełnie wyczerpany. Nie miałem pojęcia, jak długo spałem. Gdy się obudziłem, nie mogłem uwierzyć własnym

Teraz Jezus mówi do ciebie: już wystarczająco długo biegłeś, moje dziecko. Czas wrócić do domu. Pójdź za mną, ja wskażę ci drogę. Przyjmiesz to zaproszenie? Wybór

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał szabat? Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko Jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzenia demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa. Wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem. Chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
2: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w sabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewne opory, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny pierwszy dzień tygodnia.
1: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
3: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
2: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu. Natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
1: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział, od 1 wersetu Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
2: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda, bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i niósł gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią, dlaczego pracujesz w sabat, dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy. I wtedy ten człowiek odpowiada, no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
3: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
2: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18 wiersz mówi, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I nie zapomnijmy, że to stwierdzenie, że Jezus łamał sabat, jest oceną faryzeuszy dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. To nie jest stwierdzenie, że Jezus łamał szabat w odniesieniu do biblijnej definicji tego, co to jest łamanie szabatu. Nie. To zdarzenie dokonuje się w kontekście reakcji nauczonych w piśmie, którzy stoją na straży nie tylko Tory, ale istniejącej już w czasach Jezusa Chrystusa tak zwanej tradycji starszych, czyli niespisanych jeszcze, ale istniejących i praktykowanych przepisów, które były rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
1: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
2: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie, prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w sabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
3: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
2: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwające już od dłuższego czasu, daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów drugiej świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. I natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to były rzeczy, to był proces, który trwał przez wiele lat.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę, i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił, no fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat, innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
2: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy. I to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
1: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
3: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego. Była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym. A ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak? To nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć. Ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne. To też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
2: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście, i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
3: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
1: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych, ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 1 wersetu. Czytamy, w tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż i uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego, oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej dwa teksty biblijne faktycznie można by było tutaj wskazać, właśnie z Tory, które mogłyby świadczyć o tym, że uczniowie Jezusa złamali szabat, a Pan Jezus w ogóle nie zareagował, w ogóle ich nie zganił. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 werset mówi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie, nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl, 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną, mówił 6. dnia przygotujcie się na sabat i 7. dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola. No, tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
2: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę i manny nie ma, prawda? I spotykają się z naganą, dlaczego wychodzicie? Było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6 dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
1: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
2: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego i praca na polu. Natomiast w tradycyjnym rozwinięciu rabinistycznym pojęcia żniwa wyciągnięcie ręki w czasie spaceru ścieżką, która prowadziła przez pole, zerwanie kłosu, wygniecenie tego kłosa w ręce było równoznaczne z żęciem zboża, z młóceniem zboża i z przygotowywaniem posiłku. A więc znowu nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
1: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień?
3: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus tłumacząc to chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze. A to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc to jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem szabatu, jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i On jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące 7 dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
2: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To On jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zrzęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów szabatu w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
3: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
1: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu. Ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem. Tymczasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
3: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź. No to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
2: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. To nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo On nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 parę dni dodatkowego urlopu.
1: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
4: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. Zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę i na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu. Choć nie był Izraelitą, udzielił Mojżeszowi dobrej rady, zachęcając go do zaangażowania w rozwiązywanie codziennych problemów ludu większej ilości osób. Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie tylko odciążyło Mojżesza, dając mu możliwość zajmowania się sprawami najważniejszymi, ale dało też możliwość zdobywania doświadczenia przez większą grupę liderów narodu. Reuel, jako kapłan i mądry doradca, reprezentuje tych, którzy pomagają w przygotowaniu drogi dla wypełnienia Bożego zbawczego planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
1: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i

0: wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
1: Więcej, oznaczałoby to to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
2: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
1: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
0: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
2: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, no ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
1: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
0: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych, pozabiblijnych, a mamy takie, pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza 5 wieków wcześniej niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w 1 wieku.
2: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że on w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
1: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro On ustanowił szabat, skoro On wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
2: Zresztą on nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3 rozdział, 6 werset mówi tak: ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1 rozdział, 17 werset. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia, czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył?
0: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? Ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, wiersz 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z 2 listu do Koryntian z 5 rozdziału, wiersz 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny, przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
1: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z 1 listu Jana, 3 rozdział, wiersz 5. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
0: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. Były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
2: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym, jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że ludzie mają całkowicie złe zrozumienie, że powinni absolutnie zrozumieć, że szabat faktycznie jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, że szabat jest Bożym darem dla człowieka ustanowionym od samego początku właśnie po to, żebyśmy znaleźli odpocznienie, żebyśmy znaleźli w tym dniu radość, żebyśmy mieli czas dla naszych bliskich, dla samego Boga. Wyjątkowy czas, który jest wyłączony ze wszystkiego, co powszednie. Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

0: kazanie jest stąd.
1: Właśnie nie wiedziałem, gdzie mam wyjść. Witam was serdecznie, moi drodzy. Powiedzcie mi, czy chociaż trochę życia w was jest dzisiaj, czy nie? Jest? Naprawdę? Jacy jesteście dzisiaj? Radośni? Przyszliście wielbić Boga, czy przyszliście się posmucić trochę? O, widzę, że radość z was bije. Aż och, jej, jaka radość. To ci, którzy chcą troszeczkę radości przeżyć dzisiaj, to niechaj mi to potwierdzą słowem amen. Zgoda? No, to teraz już troszkę więcej wiem, bo już zwątpiłem. Tak smutno, jakbyście zamarzli, a wcale nie jest tak zimno dzisiaj znowu. Tak smutno, tak stęsknieni wszyscy są, łącznie z pieśniami, które śpiewamy. Wiecie, ta dusza tak jak jeleń woła. Ja wam powiem, to nie jest to, co ma być w sabat. Musi być zupełnie inaczej. No wreszcie widzę jakieś uśmiechy u was. Cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę być tutaj w zborze po roku. W styczniu byłam ostatnio. Popatrzyłem sobie na moje notatki, a zatem wiele miesięcy minęło, nic dziwnego, daleko mamy do siebie, w związku z tym nie było możliwości wcześniej. Cieszę się bardzo, cieszę się z tego powodu, że spróbuję z pomocą Bożą jakoś was ruszyć troszeczkę, bo to jest takie strasznie ciężkie, że aż mi się wierzyć nie chce. Zacznę od takiej prostej rzeczy. Zacznę wam od opowiadania o pewnej grze komputerowej. Wiecie, mój syn przyniósł kiedyś grę komputerową do domu. Nazywa się SimCity. Niektórzy z was wiedzą pewnie, co to jest. To jest budowanie miasta. Siadł do klawiatury i zaczął od razu budować miasto przy pomocy myszki. I wiecie, od czego zaczął? Od ulic, od ulic. Zanim jakikolwiek dom powstał, to powstawały ulice. Tu ulica, tam ulica, skrzyżowania, jakieś mosty, a potem dopiero stawiał domy. Ciekawa gra. Mało brakowało, a sam bym zaczął. Tak się przyglądałem, jak to wszystko powstaje. Ale zafascynowało mnie to, że zawsze, kiedy zaczynamy budowę miasta, czy to na papierze, czy czegokolwiek, czy gdziekolwiek, to zawsze zaczynamy od ulicy. Zauważyliście, że tak to jest? To tak jakoś dziwnie działa. Patrzyłem na moje dzieci, jak były małe. Nieraz brały kredki, kartkę i zaczęły rysować. Tatusiu, co narysować? No narysuj domek. Ulica i domek. Zauważyliście, że tak zawsze jest? Zawsze tak kojarzymy. Ja powiem wam, że to wcale nie jest złe skojarzenie, to jest zupełnie oczywiste. Ten dom nie może stać gdzieś w próżni, na pustyni, on zawsze stoi przynajmniej, nawet gdy na pustyni, to przy jakiejś drodze, która do niego prowadzi. Zawsze tak jest. I Pan Bóg też tak mówi. I dom, do którego zmierzamy, stoi przy drodze, którą musimy kroczyć. Jest tekst, na którym opieram to wszystko, o czym dzisiaj chcę wam powiedzieć. Nie wiem, ile godzin będę mówił, muszę popatrzeć, bo wiecie, każdy kaznodzieja to już ma tak zakodowane, że jak zaczyna po 11, znaczy w Podkowie to ja zwykle zaczynam za 5, no za 10, 12, czy tak różnie to bywało, już wam nieraz mówiłem, nie wiem, czy już mam kończyć, czy dopiero zaczynać. Chcę wam powiedzieć, że każdy kaznodzieja to już ma taki czas, od razu jak w tym momencie zegar rusza, to już wie, kiedy kończyć. A teraz to ja nie wiem, kiedy mam kończyć, nie liczyłem tego, spróbujemy. Jakoś wytrzymacie, mam nadzieję. Chciałbym mówić z wami na bazie jednego tekstu Słowa Bożego z proroctwa Izajasza. 35 rozdział proroctwa Izajasza i tam wiersz 8, nawet niecały wiersz 8, na początku niecały. Zerkniecie tam? Bardzo proszę. Zerknijcie i znajdziemy tam bardzo interesujący fragment, ale jeśli macie 35 rozdział otwarty, to pozwólcie, że tak jak mam to w zwyczaju, zanim cokolwiek zrobicie, chcę was zaprosić, abyście na moment siedząc schylili swoje głowy do naszej jeszcze wspólnej modlitwy. Nasz ukochany Boże i Panie, chcemy z Twoim błogosławieństwem korzystać z mądrości i mocy Twojego Słowa. Proszę Ciebie, abyś pobłogosławił nam. Proszę o to, abyś Twoim Duchem dotknął nas wszystkich, naszych serc, naszych myśli i moich ust, Panie, które niechaj będą dla Ciebie uwielbieniem w tych chwilach naszego wspólnego grudniowego nabożeństwa. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę z całego serca. Amen. Jesteście gotowi do tekstu? 8 wiersz. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Od razu pojawiło się mnóstwo pytań w mojej głowie. Po pierwsze, dlaczego ta droga jest bita? No, powiecie, żeby się lepiej szło. Dlaczego ona jest święta? A, to tego to już nie wiemy w ogóle. I wiecie, jeśli stoimy u progu kolejnego roku, chciałbym powiedzieć wam o drodze, jaką przyjdzie nam iść. Może inaczej, o drodze, jaką powinniśmy kroczyć. O drodze, która powinna być przed nami stale i którą dobrze znamy i którą wiemy, jak kroczyć. Dlaczego ta droga jest święta? W jakim stopniu? Gdzie tu świętość tej drodze? W tym, że jest bita, że jest wybrukowana, że jest utwardzana, żebyśmy nie ugrzęźli gdzieś w drodze? Gdzie tu świętość? Dlaczego? Pozwólcie, moi drodzy, że zwrócę waszą uwagę na trzy cechy tej drogi, bo te trzy cechy jasno wynikają z tego tekstu. Moi drodzy studenci homiletyki od razu pewnie się uśmiechają pod nosem, dlatego że wiedzą o tym, że jeżeli uczę ich, jak to budować kazania, to wiedzą o tym zawsze, że mówimy o punktach, mówimy o pewnych myślach, które jasno wynikają z czegoś. Zatem mamy znowu trzy rzeczy, które jasno wynikają z tego tekstu i kiedy popatrzyłem na ten tekst, pomyślałem sobie, to jest to. Czegoż mógłbym wam życzyć przed nowym rokiem, który nadchodzi? Właśnie tego, abyśmy szli drogą, która jest drogą bitą i drogą świętą. Jaka to jest droga? Popatrzmy. Ósmy wiersz mówi dalej bardzo ciekawe słowa. Nie będzie na nią chodził nieczysty. To już coś więcej niż jedynie droga bita. I chyba jaśniej nam to brzmi, kiedy myślimy o świętości tej drogi. Jest to droga, na którą nie wejdzie nic nieczystego. Co Bóg ma na myśli? O, moi drodzy, nie sądzę, że istnieje jakakolwiek potrzeba, abym mówił na temat nieczystości, z jaką spotykamy się dzisiaj w świecie na co dzień. Nie sądzę, aby istniała jakakolwiek potrzeba, aby mówić o tym, jakie zło panuje dzisiaj na co dzień, z którym musimy się spotykać, z którym przychodzi nam walczyć. Nie sądzę, aby istniała jakakolwiek potrzeba mówienia o tym. Tak a propos, zdradzę wam, że ostatnie dwa tygodnie to wciąż trafiają do moich rąk przeróżne artykuły, które mówią na temat właśnie nieczystości. I to jest zdumiewające. Czy to artykuł z Newsweeka, czy to artykuł z Gazety Wyborczej, czy z jakichś innych czasopism. Co chwilę czytam na temat tego, w jakim świecie dzisiaj żyjemy. I ponieważ, jak wiecie, zajmuję się sprawami rodzinnymi, prowadzeniem różnego rodzaju spotkań na tematy rodzinne, jestem zdumiony, kiedy zauważam, jesteśmy w czasach, w których niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, jak straszliwie są to czasy nieczyste. Pod każdym względem. Chcecie moralnym? O, nie muszę wcale o tym mówić. Przeczytałem właśnie teraz, niedawno, że przeciętna osoba w naszym kraju, o Polsce mowa tylko, rozpoczyna, inicjuje swoje życie seksualne już w wieku 12 lat. Pomyślałem, że ludzie kochani, gdzie ja żyję? To jest niesamowite. Przeczytałem w innym czasopiśmie bardzo ciekawą rzecz, że przeciętna młoda Polka, która wstępuje w związek małżeński, bierze sobie za męża już swojego 8. partnera, którego ma. Pomyślałem, że jeszcze gorzej. To jest coś, co nazywamy nieczystością, z jaką spotykamy się na co dzień dzisiaj. Jesteśmy tego pełni. Jesteśmy tak ocieramy się o to tak często, tak wiele. I nie myślcie, że to chodzi tylko o tych za płotem, o tych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Chrystusem, nie mają nic wspólnego z Kościołem. To są ludzie, którzy robią miny niezwykle pobożne. Ba, to są często ludzie, którzy znajdują się także i w naszym gronie. I to jest zdumiewające, ba, przerażające. Zaskakujące. Bóg mówi, że droga, Jego święta droga, jest drogą czystą. Drogą, na którą nic nieczystego nie wejdzie. Tak a propos, chodzi to tutaj o czystość serca, nie tylko o czystość ciała. Wiecie, na czym polega czystość serca? Jaki detergent potrzebny jest, aby serce nasze było czyste? Na co liczył i czego spodziewał się z taką ogromną nadzieją Dawid, kiedy modlił się, jak czytamy w 51 psalmie, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Co miał na myśli sam Jezus, kiedy w kazaniu na górze, jak czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza i tam w wierszu 8 powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Miał bezsprzecznie na myśli życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Miał niewątpliwie na myśli posłuszeństwo Jego woli, a jeśli mamy być czemuś posłuszni, musimy to coś znać, musimy o tym mówić, musimy to czytać, musimy w tym się delektować, musimy w jakiś sposób sprawdzać, kontrolować swoje życie. A propos, nie mam zamiaru wam podpowiadać, żebyście swoje życie prowadzili od tego momentu na zasadzie takiej, że w 2002 rok wchodzimy z lusterkiem w ręku, lusterkiem, które nazywamy zakonem oczywiście, i przyglądamy się w taki sposób cały czas, jeszcze to. I pracujemy ciężko nad usunięciem jednej plamy. Potem druga rzecz. I pracujemy ciężko nad usunięciem drugiej plamy. Nie, nie to mam na myśli. Mam na myśli, abyśmy w 2002 rok weszli z innym lustrem. Wiem, że w naszych wykładach żeśmy tego nie głosili dotąd i nie nazywali przynajmniej lustrem Jezusa Chrystusa, w którego jesteśmy zapatrzeni. Zawsze nazywaliśmy tylko przykazania Boże i słusznie lustrem. Ale chciałbym wam zasugerować, że znacznie lepiej działa ta druga metoda, o której mówię. Patrząc na Jezusa, stajemy się do Niego podobni. Obcując z Jezusem, stajemy się takimi jak On. Będąc z Nim w łączności, przejmujemy pewne sposoby życia. Wiecie, często słyszę na temat naśladownictwa Jezusa Chrystusa i to mnie fascynuje, że niektórzy ludzie chcą naśladować Jezusa Chrystusa, nie mając ani trochę czasu dla Jezusa, żeby Mu się przyjrzeć. Kiedyś słuchałem audycji radiowej, Tadeusz Ross wypowiadał się na temat naśladownictwa i mówił o tym, jak pracuje na tym, aby parodiować jakichś ludzi. I mówił o tym, że słucha mnóstwo godzin taśm z głosem danej osoby i cały czas próbuje się podstawiać, żeby mówić tak jak ta osoba, żeby mówić równie szybko, żeby mówić równie wyraźnie, żeby artykułować słowa w taki sam sposób, akcentować, intonować tak samo. I wtedy dopiero jest to w stanie. Potem ogląda filmy, naśladuje każde gesty, ćwiczy się w tym. I to jest to. I pomyślałem sobie, ile czasu oglądamy filmów, ile czasu oglądamy, słuchamy taśm z głosem Jezusa Chrystusa, aby Go naśladować. Nie da się naśladować kogoś, dla kogo nie mamy w ogóle czasu, aby Go poznać, nieprawdaż? To jest zupełnie oczywiste. A jednak nam się wydaje, że się da. Odłożyliśmy już dawno czas z Jezusem, osobisty czas, na bok, no bo już żeśmy słyszeli o Nim, nieprawdaż? Już tam trochę wiemy, kim jest. I w związku z tym jesteśmy zdumieni nad faktem, że nie wychodzi nam naśladownictwo. Żeby kogoś naśladować, trzeba za nim iść. Żeby za kimś pójść, trzeba go widzieć przed sobą, trzeba na niego patrzeć. I na tym polega cała świętość. To jest właśnie to. Tym bardziej, że Duch Święty jest nam obiecany jako moc, która wspierać nas będzie i prowadzić. Dobrze, koniec z czystością drogi. Chcecie dalej? Popatrzcie na 9 wiersz. Dlatego, że tutaj jest napisane na samym początku 9 wiersza coś takiego, nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Pomyślałem sobie od razu, fantastyczna droga. Chociaż to dziwnie brzmi w Polsce, bo żaden lew nie chodzi po naszych drogach, ani żaden zwierz drapieżny dzisiaj nie chodzi. Raczej nawet drapieżne zwierzęta uciekają z dróg, bo wiedzą już instynktownie, że mogą zostać potrącone przez przejeżdżające samochody. Zatem nie ma szans na coś takiego. Co Izajasz ma na myśli? Może inaczej, co Pan Bóg ma na myśli? Ma na myśli jedną rzecz. Droga, która jest drogą bitą i świętą, nie tylko jest drogą czystą, ale jest drogą bezpieczną. Jak się czujecie, kiedy słyszycie o bezpieczeństwie? Tak a propos, na ile zamków zamknęliście domy dzisiaj wychodząc tutaj, co? To jest to właśnie, czego nam potrzeba. Bezpieczeństwa. Myślałem przez chwilę na temat bezpieczeństwa, na czym ono polega. I pomyślałem sobie, że jeśli moja droga, którą kroczę, jest bezpieczną drogą, to na pewno idę po niej z satysfakcją. Wiedząc, za kim kroczę, to już powiedzieliśmy przed chwilą, i wiedząc o tym, że to jest bezpieczne kroczenie, dlatego że nic mi nie zagraża. To jest coś, co daje satysfakcję. Po drugie, zauważyłem, że droga, jeśli jest bezpieczna, to jest droga, po której idę bez jakiejkolwiek bojaźni. Idę śmiało, odważnie. Nie muszę co chwileczkę patrzeć z boki i z do tyłu. Nie ma takich obaw, jak to często się zdarza, moja córka wczoraj mówi, czy tatuś mnie zawiezie w pewne miejsce, wcale nie tak daleko od domu, gdzie mieszkamy. Bo tam jest park po drodze, ja się boję, jak jest ciemno tamtędy iść. Tak, to jest zupełnie normalne. Dzisiaj żyjemy w takich czasach. Droga, która jest bezpieczna, to droga, po której idziemy zupełnie bez bojaźni. Wiecie, że droga bezpieczna jest wtedy, jeśli idziemy w określonym towarzystwie. Prawda, że tak jest? Wystarczy mieć obok siebie kogoś, kto zapewnia nam pewność. Możecie iść nawet przez park, jeśli widzicie, że radiowóz jeździ ulicami tego parku tam i z powrotem, idziecie zupełnie śmiało. Chociaż i to dzisiaj nie jest takie pewne, dlatego że dzisiaj jeżdżą radiowozy i to takie przyszywane, które wcale nie wożą funkcjonariuszy prawdziwych. To też bywa. A propos bezpieczeństwa tej drogi, posłuchajcie, co napisał apostoł Piotr. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w 5 rozdziale i wierszu 8 pisze tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Znamy ten tekst. Może dlatego już w ogóle na niego nie zwracamy uwagi. Znamy ten tekst dobrze. Nasz przeciwnik chodzi jak lew ryczący i nadal chodzi. Ta droga wcale nie jest taka bezpieczna. Ta droga naszego życia na co dzień, jeśli jest drogą, po której kroczymy sami, bez towarzystwa, jeśli jest drogą, na której nie czujemy pełnej satysfakcji i idziemy z bojaźnią, to jest drogą, na której możemy co krok spodziewać się niebezpieczeństwa w postaci lwa. Nie bardzo sobie wyobrażam mojego spotkania z lwem. Wcale sobie tego nie wyobrażam. Wydaje mi się to dość dziwnym spotkaniem i prawdopodobnie ktoś z nas nie miałby szans. Nie bardzo sobie wyobrażam mojego spotkania z lwem, o którym pisze apostoł święty Piotr. I wydaje mi się, że ktoś z nas nie ma szans. Jedyna szansa, aby takie spotkanie przeżyć i żeby czuć się bezpiecznie, to być z tym, który już dawno tego lwa pokonał. Prawda? Już was uśpiłem odpowiedzieć. Niektórzy jeszcze na pytanie, prawda, ruszyli głową w taki sposób. Jeśli to jest prawdą, że trzeba pójść w towarzystwie kogoś, kto daje gwarancję bezpieczeństwa, no to co wy na to powiecie? Amen. To was wspomogę jeszcze jednym tekstem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8 napisał wiersz 37. Tak lubię ten tekst. Dlatego, że apostoł Paweł w ogóle ma swoją logikę, swój sposób myślenia i to jest coś fascynującego dla mnie zawsze. Wiecie, ta pawłowa retoryka daje jeszcze jedną rzecz. Paweł lubi się bawić pewnymi przyimkami. I zwróćcie uwagę na 37 wiersz. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Brakuje mi jeszcze słowa tak umiłował. To byłoby w pełni już retoryką pawłową. Pozornie ten tekst nikt nie mówi, jeśli nie znamy kontekstu, ale jeśli znacie to, co pisał wcześniej, kiedy mówił, że któż będzie potępiał i jest pewien Paweł o tym, że nie ma żadnej siły, która by mogła nas oderwać od miłości Chrystusowej, która by nas mogła oddzielić od tej jedynej gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy Paweł dodaje, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Halleluja za coś takiego, chwała Bogu za coś takiego, moi drodzy. Zbór zaczyna żyć, to mnie cieszy. To jest coś, czego mi brakuje. Powiem wam tak, a propos brakuje mi tego, za chwilę jeszcze o tym więcej wam powiem. Brakuje nam autentyzmu naszego adwentyzmu. No, jakoś do Rymu się powiedziało. Autentyzmu naszego chrześcijaństwa, naprawdę. My się nawet cieszyć za bardzo nie potrafimy. Nie wiem dlaczego tak jest. My Polacy, bo inni jakoś potrafią się cieszyć gdzie indziej i my czasami mówimy, to nie jest szczere. To jest ich problem, czy szczere, czy nieszczere. Ja wcale nie mam ani chwili chęci poświęcać temu, żeby oceniać czyjąś szczerość w radości. Zauważam fakt, że ktoś się cieszy i od razu też mi się chce. To jest zupełnie to, co powinno cechować, wydaje mi się przynajmniej, chrześcijanina. Chrześcijanin, który idzie po drodze bezpiecznej i czuje się bezpiecznie dlatego, że jest z Jezusem, dlatego, że ten jest gwarancją naszego zwycięstwa. W tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Chwała Bogu za coś takiego. To nie jest coś, co dotyczy dopiero roku 2086 czy 2800 któregoś. To jest coś, co dotyczy dzisiejszego dnia. Droga, po której mamy kroczyć, jak Izajasz mówi, to jest droga bita, nazwana drogą świętą. Dlaczego? Dlatego, że jest to droga czysta, po pierwsze, i po drugie, dlatego, że ta droga jest drogą bezpieczną. Popatrzcie po trzecie, jaka to jest droga. To będzie 10 wiersz. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Przepiękny tekst. Przepiękny tekst. Mowa o czymś, czego nam właśnie brakuje. Ja nazwałem, że ta droga jest drogą przyjemną, po której mamy kroczyć. Tu jest tylko kwestia, którą musimy sobie ustalić przez następne chwile. Co dla nas sprawia przyjemność? Co nam sprawia przyjemność? Co dla nas oznacza słowo droga przyjemna? Wiecie, różne są przyjemności dla dzisiejszych ludzi. Doskonale wiemy, że trochę nam się tego udziela. Niektórzy znajdują dzisiaj przyjemność w siedzeniu przed telewizorem godzinami i ślęczeniu przeróżnych rzeczy i surfowaniu po tych wszystkich programach, a im mają bardziej okrągłą antenę na dachu, tym łatwiej im to kręcić i zmieniają te programy bez przerwy i zmieniają. Kiedyś byłem w takim domu, wiecie, że niczego nie obejrzałem. Może i dobrze. Dlatego, że bez przerwy zmieniali program. Mam jedną rodzinę zaprzyjaźnioną w naszym kraju, którą odwiedzam. Tam, jeżeli pan domu jest w domu, to nigdy nie obejrzy niczego. Dlatego, że ledwie coś zaczął oglądać, już zmienił, bo to go nie interesuje. I tamto, i tamto. Pytałem go kiedyś, po co ty masz ten telewizor w ogóle? No jak to po co? Żebym oglądał. Ja mówię, aha, no dobrze. Też tak można. Wiecie, niektórzy mają w tym przyjemność. Inni mają przyjemność w zakosztowaniu wszystkiego, co jest na tym świecie dostępne dzisiaj. A to, co nazywają dzisiaj na świecie przyjemnością, jest to bardzo złudne, ale tak to często bywa. Inni mają przyjemność w gromadzeniu bogactwa. To jest ich pasja. Mam tu taki artykulik ciekawy, który kiedyś znalazłem w jednym czasopiśmie na temat bogactwa. Bill Gates podobno uchodzi za najbogatszego człowieka na świecie. Nie wiem, czy jeszcze, ale przynajmniej tak go wtedy, gdy pisano ten artykuł, oceniano. Jego majątek oblicza się na 58 miliardów dolarów. Całkiem nieźle. Ktoś by to przeliczył z kolei na bomby, które zrzucano na Afganistan, to wtedy by powiedział, no to znowu nie tak dużo. Różnie bywa. Podobno sułtan z Brunei jest tuż za nim. Ale przeczytajcie o pewnej ekstrawagancji, posłuchajcie o pewnej ekstrawagancji bogactwa. Pewien multimilioner amerykański wybudował sobie dom, który go kosztował 93 miliony dolarów. Nie mam pojęcia, co tam robił w tym domu takiego, że co tyle kosztowało, czy chodził po złocie, czy chodził pod złotem, czy chwytał za złoto. Nie mam pojęcia, co tam może tyle kosztować, ale w każdym razie ten dom tyle kosztował. Inny super bogaty człowiek w Hongkongu kupił sobie dwa Boeingi 747. To są te jumbo jety, żeby podróżować. W jednym podróżuje sam, a w drugim podróżuje jego służba. Też tak można. Posłuchajcie, inny człowiek bardzo bogaty tam w Hongkongu wybudował sobie dom na Morzu Chińskim. No, przynajmniej nie ma kłopotu z sąsiadami, nieprawdaż? Spokój zupełny. Jedyny sposób dojechania do domu to helikopterem albo jakąś łodzią motorową. Nie ma szans inaczej. Jest bardzo oddalony, dom jest zbudowany na wysokich palach. Bezpieczny podobno całkowicie, chociaż ja zupełnie wątpię w te całkowite bezpieczeństwo czegokolwiek na tej ziemi. Ten rok, który mija, nas nauczył tego, że to, co najbezpieczniejsze, to nie jest wcale bezpieczne. No, w tym momencie przypomina mi się przepiękny psalm, 46. Znacie ten psalm, prawda? To jest chyba psalm synów Koracha. W psalmie 46 czytamy, choćby się i góry zachwiały. Czyli tam wyraźnie psalmista mówi, choćby zachwiało się to, co się już zachwiać nie może, co jest ostoją i gwarancją pewności, bezpieczeństwa, to i tak powinniśmy pamiętać, że warownym grodem jest Bóg Jakuba. wtedy cała nasza nadzieja, całe oparcie powinno się sprowadzać do tego. Nie skończyłem jeszcze tej listy ekstrawaganckich wyczynów ludzi. Pewna kobieta urządziła wielkie przyjęcie w swoim domu dla dwóch wielbłądów. A propos, jej dom ma 114 sypialni, 132 łazienki i to tylko dla siebie i dla swojego męża. No cóż, nieźle. Współczuję tylko tym, którzy muszą to wszystko sprzątać. To jest właśnie to. Inne małżeństwo, bardzo bogate, zabrało swoich 200 przyjaciół z Ameryki na przyjęcie, które zorganizowało we Włoszech. Co za problem, prawda? To jest dokładnie to. Popatrzcie, ludzie szukają przyjemności w tym świecie. Szukają różnych sposobów na zadowolenie siebie. Ciekawe, jak ci, którzy przede mną siedzą w tej chwili, zaspokajają swoje przyjemności. W czym znajdujecie przyjemność? W jaki sposób chcecie przyjemności? Podzielę się z wami czymś. Normalnie w tym czasie byłby teraz apel ewangelizacyjny. Apel będzie też, nie martwcie się, troszkę inny. Ale pozwólcie, że w ramach tego powiem wam o jednej pięknej rzeczy. Jestem wdzięczny mojemu Bogu za to, że oprócz mnóstwa różnych obowiązków, które postawił na mojej drodze i które wciąż mnie zajmują, Bóg daje mi jedną z największych przyjemności, jaką mogę znaleźć w życiu. Daje mi możliwość pracowania z ludźmi i przygotowywania ich do chrztu. I faktycznie ledwie kogoś ochrzczę, już jest następna osoba do chrztu, która się przygotowuje i znowu, i cały czas tak jest. I wiecie, w ogóle, proszę nie śmiejcie się, ale ostatnio bez przerwy udzielam lekcji biblijnych samym młodym kobietom. Businesswomen, women przychodzą do mnie, jak się to ładnie nazywa, takie młode osoby, które już potrafią prowadzić różne firmy, ale pozwólcie, że wam powiem o jednej. Ma na imię Kasia. Jest miłą dziewczyną, ma dopiero 22 lata, jest już wiceprezesem bardzo dużej firmy, zarabia bardzo duże pieniądze, jest bardzo aktywną osobą, działającą niezwykle spontanicznie. Kasia, kiedy otrzymuje po każdym studium biblijnym pełny konspekt lekcji, którą przestudiowaliśmy ode mnie, zdradziła mi pewnego razu, powiedziała: panie Rałanie, ja każdy konspekt przepisuję w domu. Pierwsza myśl przyszła mi, przecież ja mogę jej to wydrukować z komputera kilka razy, ale powiedziałem: o nie, niech przepisuje, przynajmniej gruntuje się jej materiał. Ale wiecie, powiedziałem, a po co ty przepisujesz? Bo ja mam jeszcze takie spotkania też. Ja mówię: jakie spotkania? No takie, jakie my mamy. Mam jeden konspekt, wysyłam do siostry. Ona mieszka w Niemczech i ona studiuje z nami Słowo Boże. Ja jej odpowiadam na wszystkie pytania, bo jak pana coś pytam, to często to są jej pytania. Uśmiechnąłem się, ale ona powiedziała: jeszcze drugi raz przepisuję i wysyłam do koleżanki, do Iwonki, ona mieszka w Krakowie. Tak a propos, muszę wam powiedzieć, że Iwonkę poznałem osobiście, studiowaliśmy razem trochę Słowa Bożego, ale ponieważ jest w Krakowie, nie mamy możliwości, pastor Rakowski już ją przygotowuje do chrztu. Spotkałem się z Iwonką w minionym tygodniu, teraz w tym tygodniu. Powiedziała mi: spotykam się z pastorem Rakowskim, fantastyczne spotkania, jaki to jest kapitalny człowiek. I dodała: ale nie sama, przyprowadzę moją koleżankę, razem to robimy. Pomyślałem sobie: niesamowite. Słuchajcie dalej. Kasia nie wytrzymała i powiedziała: ja mam jedno pytanie. Czy ja mogłabym przyjść na nasze studium z jeszcze jedną przyjaciółką? Uśmiechnąłem się, powiedziałem: no to trzeba by rozważyć, ale ewentualnie, jeżeli sobie życzysz. Od tamtego czasu spotykam się z Agnieszką. Agnieszka, kiedy w tym tygodniu wychodziła z lekcji biblijnej, a propos fantastycznej lekcji biblijnej, studiowaliśmy na temat zakonu Bożego. Ta osoba jeszcze nigdy nie czytała prawdziwych przykazań i nigdy nie wiedziała, że one są inne. I przeczytała i popatrzyła na mnie taka zaskoczona i powiedziała: czy to oznacza, że ja powinnam zmienić zupełnie w swoim życiu wiele rzeczy? Ja mówię: no nie wiem, bo mi się tak wydaje. Ja mówię: no to skoro tak ci się wydaje, to może by trzeba. To ja spróbuję. Niesamowite, prawda? Wychodząc, powiedziała: jestem taka wdzięczna Bogu, że studiujemy. Muszę się podzielić z tym z moją koleżanką. Znowu kolejna kobieta. No nie wiem. Będziemy mieli same żeńskie zbory teraz. Ale wiecie, to jest to. Ludzie mają przyjemność, kiedy studiują Słowo Boże, kiedy poznają Jezusa Chrystusa, kiedy wnikają coraz bardziej w prawdę, znajdują przyjemność w tym. Jaką macie przyjemność? No, młodzi bracia, siostry, adwentyści, którzy kochacie Jezusa Chrystusa, nie mam wątpliwości, że kochacie, nie byłoby was tutaj przecież dzisiaj, prawda? Wy, którzy żyjecie prawdą o Jezusie Chrystusie, jaką macie przyjemność w tym, że ten nasz Jezus Chrystus chce, abyśmy się zaangażowali w Jego dzieło, abyśmy służyli Jemu. To jest to, co powinno nas nieustannie mobilizować do szukania przyjemności w czymś innym. Apostoł Paweł w znanym nam dobrze tekście 23, 6 rozdziału listu do Rzymian mówi na początku o czymś, co najczęściej i najchętniej cytujemy, a ja nie lubię tego cytować, cytuję drugą część najczęściej. No, studenci po teologii systematycznej, co to za tekst, co? Rzymian 6, 23. Albowiem... zapłatą za... A, już niektórzy wiedzą. I ten dalszy ciąg tego wiersza, dalszy ciąg proszę. Ale... zgoda, powtórzycie to razem ze mną, moi drodzy, może was to jeszcze ożywi, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Co na to powiecie? To jest to, moi drodzy. To jest przyjemność, którą powinniśmy znajdować w naszym życiu. To jest coś, co powinno sprawić, że nasza droga staje się drogą przyjemną. Ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób. Wracam do 35 rozdziału Księgi Izajasza, 10 wiersza, tego czytanego przeze mnie już wiersza. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Drogi zboże, z radosnym śpiewem. Wam nie mówię, jaki jest kontekst tej mojej wypowiedzi, dzisiejszego śpiewu naszego. Och, jaki to był smutny śpiew. Naprawdę. Radosnym śpiewem pójdą. Popatrzcie, co dalej. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Nie tak dawno miałem kazanie. Niektórzy z was słuchali go, bo było ono nadawane później w naszym nabożeństwie radiowym, które mamy z głosem nadziei regularnym. Wiecie, to było kazanie, które zatytułowałem sobie Zadanie radości. I całe kazanie oparłem na jednym tekście. Filipian 4,4, który mówi o tym, apostoł Paweł mówi o tym, abyśmy się radowali zawsze w Panu i dodaje, powtarzam, radujcie się. I mówiłem o tym, że tam jest wyraźnie nakazana radość. My się musimy radować. To jest co? A my się wcale nie radujemy. Chodzimy takie smutasy, bez przerwy ze smutną, posępną miną. Nie potrafimy nawet dzielić się jakąś nadzieją, kiedy się spotykamy. Drodzy bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że jeśli rok 2002 nie zacznie się rokiem, który, jako rok, w którym pójdziemy drogą bitą, drogą świętą i świętą dlatego, że jest to droga po pierwsze czysta, po drugie bezpieczna, a po trzecie przyjemna, a zatem jeśli w 2002 roku nie zaczniemy chodzić promieniując miłością Jezusa Chrystusa, która będzie emanowała z nas, która będzie widoczna, która będzie nas porywała wszystkich. Jeden ma powody do jakiegoś smutku, drugi momentalnie go pociesza, nie na zasadzie, no bracie, jakoś będzie, to się nie martw, tylko zupełnie na innej zasadzie. Wiecie, jeżeli jesteście w towarzystwie człowieka radosnego, to jest rzeczą niemożliwą fizycznie, aby się smucić. Zauważyliście to? Nie da się smucić. Choćbyście nie wiem, jakie przeżycia mieli za sobą, choćby was gnębiło nie wiadomo co i choćbyście na początku powiedzieli, tak, kochany, ty się radujesz, ale wiesz, ja zauważyłem to. Bóg dał mi dość radosną osobowość. Osobowość, która jest otwartą osobowością. I powiem wam, że kiedykolwiek jestem w towarzystwie ludzi, nie wiem jak smutnych, w pewnym momencie zaczynają się uśmiechać. Nie śmiać, tylko uśmiechać. Zaczyna im się udzielać ta radość. Dlaczego? To jest normalne. Podzielę się z wami czymś, co ostatnio mówiłem, bo wciąż mi to przychodzi jakoś do głowy. To było dla mnie bardzo wiele mówiące zdarzenie. Zabawne zdarzenie. Jechałem pewnego bardzo posępnego, bardzo mokrego, chłodnego dnia. W Warszawie jechałem tramwajem. Mokro było, zimno było i wszyscy się tak tulili do siebie w tramwaju, żeby było cieplej. Jakaś pani, znowu pani, tak blisko stała i też tak do mnie przylgnęła w pewnym momencie i popatrzyła na mnie i odezwała się do mnie i mówi, pan to nie ma żadnych problemów, co? nie mogłem wytrzymać, jak to usłyszałem, buchnąłem śmiechem. Ja mówię, dlaczego pani tak sądzi? No to widać. Więc w tym momencie przypomniała mi się jedna bardzo cenna rzecz. Wiecie, Maurice Vanden w książce, aby poznać Boga, tak a propos, jeśli nie znacie tej książki, to grzech. To koniecznie ją poznajcie. Wydawnictwo wydało, Głos Nadziei wydał na kasetach. To była kryptoreklama teraz. Koniecznie, moi drodzy, starajcie się poznać tę książkę. Maurice Vanden napisał w tej książce ciekawą rzecz. Pisze o bzdurną historię o pewnym człowieku, który przesunął wszystkie problemy na kogoś innego, żeby się za niego martwił. Przypomniało mi się to, więc do tej pani się zwróciłem i powiedziałem, wie pani, ma pani rację, nie mam nikogo, nie mam żadnego problemu. Tym razem ona badawczo na mnie popatrzyła i już mi przestała wierzyć. Ja powiedziałem, nie mam, przesunąłem na kogoś innego. Skąd jej się to wzięło? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że myślałem o czymś radosnym, a propos zawsze o czymś takim myślę, nawet gdy mi smutno. Czasami nawet żona ma do mnie pretensje o to, że się nie przejmuje pewnymi problemami. A ja się przejmuję, tylko inaczej, bo wciąż nad problemem jest ktoś, kto powoduje, że staje się inny. Goran Bregović, bardzo znany kompozytor i piosenkarz, w jednym z wywiadów powiedział takie ciekawe słowo. Wypisałem sobie to zdanie. Na pewno nie ma człowieka, który w jakiś sposób nie próbuje określić swojego stosunku do Boga. Z tym się rodzimy. Ja szukam Boga przez całe życie. Pomyślałem sobie, człowieku, jakbym ci chciał dopomóc, żebyś go wreszcie znalazł. Żebyś mówił nie o szukaniu, tylko o tym, czy masz. Jeśli Bregović tak pisze, który styka się zupełnie z innym życiem, zupełnie w czymś innym, dlaczego my, którzy jesteśmy u źródła, nie mamy podobnie myśleć? Wybierzmy, kochani, właściwą drogę i idźmy we właściwym kierunku. To takie proste. I będzie tam droga wita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Nie będzie tam lwa i zwierzę drapieżne nie będzie po niej chodził. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Pójdziemy tą drogą razem. Obyśmy szli. To są moje życzenia dla Was na Nowy Rok. Całkiem szczere i tak zupełnie proste, jak prosta jest ta księga, którą mamy od Boga, abyśmy umieli inaczej kroczyć. Amen. Radio Nadzieja FM.
0: Słuchacie Radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Witam serdecznie. Przed mikrofonem Marek Rusek. Ten blok programowy nosi tytuł Z archiwum głosu nadziei. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy zgodę, aby móc korzystać z zasobów archiwalnych głosu nadziei. To znaczy, są to materiały zdigitalizowane z taśm magnetofonowych i wiadomo, będziemy spotykali pewne niedoskonałości techniczne, ale one wynikają tylko i wyłącznie ze stanu technicznego tychże. W latach 80. pojawiła się możliwość zaistnienia Kościoła w polskim radiu. Dziś przedstawiamy audycję, która została wyemitowana w polskim radiu w roku 1989. Tyle lat. Posłuchajmy.

Serdecznie witamy Was, drodzy bracia i siostry, mili przyjaciele, drodzy radiosłuchacze, na kolejnym radiowym nabożeństwie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dziś znów mamy okazję gościć w Waszych domach. Niechaj zatem ta godzina dzisiejszego poranka spędzona razem z nami będzie dla Was początkiem udanego, radosnego dnia. Niechaj przyniesie Wam wiele radości i optymizmu. Każdy dzień dość jest pełen trosk i kłopotów. Spróbujmy więc dziś, choć przez moment, pomyśleć o czymś, co może te nasze codzienne troski i kłopoty całkowicie zlikwidować. Tak, wiem, powiecie, już dawno przestaliśmy wierzyć, że cokolwiek może się stać lepszego w naszym życiu. A jednak? Przecież chyba każdy z nas tak bardzo tego pragnie, by wiodło mu się lepiej. Bo wciąż drzemie w nas jakaś nadzieja, że będzie lepiej.

Tak, chcę. Bardzo chcę, by moje życie było pasmem powodzenia, niezakłóconego szczęścia, wewnętrznego spokoju. Ale każdy dzień przynosi nam tyle nowych doświadczeń, tyle nowych wrażeń, przynosi nowe kłopoty, zmartwienia, że w przeżyźnie codziennej gonitwy czasem tylko to jesteśmy w stanie zauważyć. Kłopoty i zmartwienia. A przecież każdy, nawet najbardziej pochmurny, trudny, kłopotliwy dzień jest jednocześnie wspaniałym darem. Bo czas jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką zostaliśmy obdarzeni. Tak, czas jest wspaniałym darem. Poświęcić komuś swój czas tak bezinteresownie, to duże poświęcenie, to duża ofiara. Słyszymy raczej: przepraszam, ale nie mam dziś czasu. Już pędzę, pogadamy innym razem. Sorry, muszę już biec, bardzo mi się śpieszy dzisiaj. Słyszymy to niemal na każdym miejscu. Brak nam czasu, nawet dla siebie, a nasze życie to przecież upływający czas. Czas, który składa się z wielu chwil, z wielu momentów, czasem dobrych, czasem złych. I nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć do końca, ile takich chwil jest jeszcze przed nami. A gdybyś tak, drogi słuchaczu, dowiedział się nagle, że dzisiejszy dzień jest twoim ostatnim dniem życia, jak spędziłbyś resztę dzisiejszego dnia? Przypuszczam, że cenną stałaby się każda sekunda. A przecież dla wielu dzisiejszy dzień może być rzeczywiście ostatnim dniem ich życia. Czy umiemy zatem cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą, jaką możemy przeżyć? Czy potrafimy wykorzystać ją w najlepszy sposób? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca, modlił się prorok Dawid słowami Psalmu 90. Niechaj te słowa staną się także naszym pragnieniem i naszą modlitwą. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca.

Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy

Kiedy czytam w swojej Biblii te niesamowite słowa o nowej ziemi i o nowym niebie, w której nie będzie już ani śmierci, ani mozołu, ani łez, zadaję sobie pytanie, no a kiedy to się stanie? Podobne pytanie zadali kiedyś uczniowie Jezusowi. Zgodnie z opisem Pisma Świętego, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię ma być właśnie tym szczególnym momentem. Nasze dzisiejsze studium biblijne chcemy poświęcić właśnie temu zagadnieniu. Co Pismo Święte mówi na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa? A jest to przecież jeden z głównych tematów tej ważnej dla całego chrześcijaństwa księgi. Z pastorem Władysławem Polokiem rozmawiać będzie Piotr Stanisławski.

0: czy na podstawie Pisma Świętego możemy dokładnie opisać, jak wyglądać będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i jakie okoliczności towarzyszyć będą temu przyjściu?
1: Oczywiście, że na podstawie Pisma Świętego możemy mieć dokładny obraz przyjścia Jezusa Chrystusa. Pismo Święte to przede wszystkim księga mówiąca o Jezusie Chrystusie, a jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to dwa wydarzenia są tymi kluczowymi w Jego służbie, w Jego zbawczej misji. A mianowicie pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł, aby umrzeć za człowieka, i powtórne przyjście po to, aby zebrać owoce swojego pierwszego przyjścia i przywrócić ziemię do jej pierwotnego stanu. Mówi o tym całe Pismo Święte, a więc zarówno Stary, jak również i Nowy Testament. Już na pierwszych kartach Pisma Świętego, gdy pojawia się grzech jako zerwanie łączności z Bogiem, pojawia się obietnica Boża, że przyjdzie potomstwo niewiasty, a Pismo Święte mówi, że tym potomstwem niewiasty jest Chrystus, które zniszczy zło. I wiele innych wypowiedzi możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego, które zapowiadają zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Szczególnie Księga Daniela, tam są te wspaniałe łańcuchy prorocze. Od czasów współczesnych Danielowi, czyli czasów Imperium Babilońskiego, aż do jego powtórnego przyjścia, uczynienia Królestwa Bożego na ziemi. W Starym Testamencie bardzo często ten dzień powtórnego przyjścia był określany jako tak zwany Dzień Pański.
0: Proszę powiedzieć, czy możemy określić, kiedy to się stanie?
1: Jezus Chrystus na pytanie, kiedy się to stanie, odpowiedział, że dnia ani godziny nikt nie zna. Ale zapowiedział wiele znaków, wiele wydarzeń, po których możemy poznać, czy to wydarzenie jest bliskie, czy dalekie. Czy żyjemy w tym czasie, w tej epoce, w której to największe wydarzenie pojawi się. Poza tym mamy proroctwa, które dokładnie nakreślają, co po kolei na świecie się będzie działo. Począwszy od Imperium Babilońskiego, przez medoperskie, greckie, Rzym, poprzez cywilizację europejską, zachodnią, średniowiecze, czasy nowożytne, i ten ostatni odcinek zapowiada jako czas końca, który zakończy się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa i założeniem Bożego Królestwa na ziemi.
0: Jaka będzie sytuacja na ziemi przed powtórnym przyjściem Chrystusa?
1: Będzie to trudna sytuacja. W Piśmie Świętym jest około 2000 znaków, które wskazują okres schyłkowy cywilizacji, już nie jakiejś regionalnej, ale ogólnoświatowej. Czas wielkich kataklizmów w skali ogólnoświatowej. Czas wojen, czas nienawiści. I to nie tak jak w przeszłości kiedyś było lokalnych wojen, które zawsze niestety od chwili pojawienia się grzechu towarzyszyły ziemi, ale są to wojny światowe. Jest to kryzys moralny, czas nienawiści i tak dalej, do tego stopnia, że ludzie nie będą sobie wyobrażali już życia na ziemi. Będą sparaliżowani strachem przed rzeczami, które mają nadejść. Przyjście Jezusa Chrystusa to przede wszystkim nie jest katastrofizm, ale Jezus Chrystus przyjdzie w tym tragicznym momencie dziejów świata, skażenia, nienawiści, wojen, aby naszą ziemię uratować. Proszę czytać 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 24 rozdział Ewangelii Mateusza i wiele innych, listy Pawła, całe rozdziały, całe fragmenty Pisma Świętego o niczym innym nie mówią, jak o powtórnym przyjściu i o wydarzeniach, które będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu. Pismo Święte opisuje powtórne przyjście jako wydarzenie ogólnoświatowe, nie jakieś tajemnicze, skryte, lokalne. W Księdze Objawienia w rozdziale 1 i 7 wierszu jest powiedziane, że ujrzy go wszelkie oko. W Ewangelii Mateusza na przykład, 24 rozdziale 30 wierszu jest napisane, przyjdzie z wielką mocą i chwałą. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, 27 jest napisane, że przyjdzie w towarzystwie aniołów, czyli istoty niebieskie mu będą towarzyszyć. W tymże samym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane, że będzie ono widzialne jak błyskawica. Będzie słyszalne, usłyszą głos Pana, a więc będzie to największe wydarzenie o charakterze kosmicznym, jakie kiedykolwiek było zauważone przez wszystkich ludzi, tak jak przed chwilą wspominaliśmy.
0: Czy równie dokładnie możemy zobrazować, co będzie po tym, jak Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi?
1: Pismo Święte wymienia, jakie wydarzenia będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu. W Piśmie Świętym, na przykład w listach świętego Pawła, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 4 i wierszu od 15 po 17, czytamy takie słowa. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc wyraźnie jest powiedziane, że gdy Jezus Chrystus przyjdzie, użyje swojej mocy boskiej, powiedziałbym mocy stwórczej, aby wszyscy ci, którzy uwierzyli w Niego, przyjęli Jego zbawienie, będą mocą Bożą Jezusa Chrystusa zmartwychwzbudzeni. Czytam 15 rozdział pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian i 51 wiersz. Nie wszyscy zaśniemy, a trzeba podkreślić, że Jezus Chrystus i w ogóle Pismo Święte śmierć nazywa snem, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej i umarli w zbudzeniu zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A więc kolejne wydarzenie. Ci, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia, czytamy, że będą przemienieni. Te ich śmiertelne, schorowane ciała będą przemienione na ciała nieśmiertelne, więc nie będą to jakieś istoty duchowe, jakieś zjawy, będą to realni ludzie. Niestety nie wszyscy przyjmą Jezusa Chrystusa. W drugim liście apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale od wiersza 7 czytamy następujące teksty. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, poniosą karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. A więc co jest powiedziane? Że będą unicestwieni. Nie jest powiedziane, że oni będą wiecznie karani, tylko jest to kara wieczna, czyli nieodwracalna w swoich skutkach. I dlatego poniosą konsekwencje tych decyzji, które podjęli w postaci unicestwienia, w postaci śmierci.
0: A co z szatanem? Czy on w tym momencie również zostanie unicestwiony?
1: Ciekawy opis znajdziemy w Księdze Objawienia, inaczej Apokalipsy, w 20 rozdziale. Dlatego, że sprawiedliwi zostaną zabrani razem z Chrystusem do Ojca. Niesprawiedliwi zginą. Natomiast o sprawcy złego jest napisane w Księdze Objawienia w 20 rozdziale. Widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Pochwycił smoka, węża starodawnego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. A więc szatan na tej pustej ziemi pozostanie przez okres 1000 lat jako więzień. W tym czasie ziemia jest pusta, niekształtna, stała się otchłanią, miejscem pustym. Natomiast Jezus Chrystus będzie w niebie. Co wtedy będzie czynione? Jest opisane w Księdze Objawienia, że gdy się skończy 1000 lat, Jezus Chrystus wraz ze zbawionymi przychodzi z powrotem na ziemię, na tą pustą, bezkształtną ziemię, razem ze stolicą wszechświata, Nowym Jeruzalem. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. I otrze wszelką zęs oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nowa ziemia, nowe niebo, ale faktycznie to jest odrestaurowanie tego, co było na początku i ponowne stworzenie ziemi z tej ziemi, na wzór tej, która była zanim grzech na naszej ziemi się pojawił.
0: To Pismo Święte. Spróbujmy teraz spojrzeć na tę naukę w świetle historii Kościoła poapostolskiego. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa nie jest żywa, jeśli nie całkowicie zapomniana w nauce chrześcijańskiej. Czy historycznie rzecz biorąc, można określić, w jakim czasie ta najżywsza nauka Kościoła wczesnochrześcijańskiego spadła na dalszy plan, pozostając jedynie dogmatem wiary zapisanym gdzieś tam w kościelnych dokumentach?
1: Przyjście Chrystusa i odnowienie ziemi zostało przedstawione jako ponowne założenie Królestwa Bożego na ziemi. Nasza ziemia była częścią Bożego Królestwa, ale przez grzech jakoby znalazła się pod kwarantanną. I początek tego realnego Królestwa stanie się wtedy, kiedy Jezus Chrystus powróci. To była ta błogosławiona nadzieja wierzących. O tym śnili, o tym śpiewali, tego oczekiwali. Przez pierwsze stulecia tak wierzyli. Ale Imperium Rzymskie zdecydowanie przeciwstawiało się tej nauce. No bo jeżeli przyjdzie Królestwo Jezusa Chrystusa, no to wiadomo, że Imperium Rzymskie musi przestać istnieć i było to bardzo negatywnie przyjmowane. Gdy chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej potężne, ogłoszono tolerancję, trzeci, czwarty wiek, przełom, wpływano, aby chrześcijanie jakoś pogodzili się z rzeczywistością istniejącą, aby nie mówili tak bardzo o końcu świata, o końcu Imperium Rzymskiego. I za cenę tolerancji niektórzy chrześcijanie zaczęli iść na ustępstwo. Nauka o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa była coraz bardziej spychana na dalszy plan. Nie była to już ta apostolska nadzieja, tak mocno akcentowana przez Jezusa Chrystusa. Co więcej, początek temu jakoś wyraźny sposób dał ojciec Kościoła Orygenes, który zaczął te wszystkie rzeczy tłumaczyć alegoryczne, że to nie jest jakieś rzeczywiste Królestwo Boże, jest to tylko alegoria na zwycięstwo Ewangelii na ziemi. Potem pojawił się Eusebiusz, pierwszy historyk Kościoła, który zaczął coraz bardziej podkreślać, że zwycięstwo chrześcijaństwa na ziemi i ustępowanie pogaństwa przed chrześcijaństwem, że to jest wprowadzanie Królestwa Bożego na ziemię. A już szczyt tego wszystkiego był w pismach Augustyna, wielkiego ojca Kościoła, który wręcz przedstawiał, nauczał, ma to żywe odbicie w tym oryginalnym jego dziele De Civitate Dei o Państwie Bożym, którym wyraźnie mówił, że na świecie są dwa królestwa, królestwo ziemskie i królestwo Boże. Ziemskie, no to są te królestwa ziemskie, a chrześcijaństwo wraz z swoją nauką o Jezusie Chrystusie to jest Królestwo Boże. Czyli jeżeli Królestwo Boże już jest na ziemi, no to po co Jezus Chrystus ma przyjść, aby to Królestwo Boże zakładać? Jaki tego wynik? Nauka o powtórnym przyjściu coraz bardziej spychana jest na daleki plan, a w końcu zupełnie zaniechana. To, co jest głównym tematem Pisma Świętego, przyjście pierwsze Chrystusa i śmierć na Golgocie i zmartwychwstanie i drugie przyjście Jezusa Chrystusa już nie po to, aby umierać nie jako człowieka, jako Boga, niestety w niektórych kręgach chrześcijaństwa zupełnie zanika. Jedynie pozostały resztki ludzi, którzy dalej swoje zasady opierali na Piśmie Świętym, czyli na nauce Chrystusa i apostołów, i w dalszym ciągu dla nich błogosławioną nadzieją było powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.
0: Reformacja to okres powrotu do źródeł, powrotu do Biblii, do starych ksiąg, tak więc również do Pisma Świętego. Czy wtedy odżywa nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa, czy była bardzo żywa w tamtym czasie?
1: Musimy jedno powiedzieć, że jeżeli chrześcijaństwo w tym zasadniczym nurcie powoli zaczęło tracić pierwotną czystość, to nie stało się to nagle, tylko stopniowo. Tak samo jeżeli chrześcijaństwo później, albo niektóre jego kręgi zaczęły odzyskiwać, odkopywać, odgrzebywać, przywracać na światło dzienne te zapomniane prawdy, to też nie stało się to nagle, ale etapami. Przede wszystkim najpierw przyjęto z powrotem prawdę, że zbawienie jest w Chrystusie, nie w moich wysiłkach, ale w wysiłkach i czynach Jezusa. Później coraz bardziej studiowano Biblię, coraz nowe nauki odkrywano i odkryto również, że jedną z podstawowych nauk Pisma Świętego jest prawda o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza zaczęto studiować te księgi prorocze, o których wspomniałem na początku, o których Chrystus powiedział, czytamy w 24 rozdziale Mateusza, gdy go pytano, powiedz, kiedy się to stanie, jaki znak Twego przyjścia i końca świata. Mówił o pewnych znakach, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na księgę Daniela. I pojawili się ludzie, którzy to słowo prorocze zaczęli studiować i widzieć ten program wydarzeń. I nagle uświadomili sobie, że zbliżają się do czasu końca i że te czasy mają zakończyć się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa.
0: Ale dla apostołów czas, w którym wtedy żyli, był czasem końca. Dla tych odkrywających na nowo Pismo Święte był to także czas końca. Wśród apostołów nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa była bardzo żywa. W czasie reformacji również. Niektórzy z nich nawet przekonani byli, że stanie się to za ich życia. Niestety tak się nie stało. Tak. To przekonanie opierali zresztą na słowach Jezusa Chrystusa, który powiedział, że nie minie to pokolenie, aż to wszystko się stanie, aż nastanie Królestwo Boże. Czas minął, pokolenia mijały, a Jezus Chrystus nie przyszedł.
1: Tak. Wielu chrześcijan zadaje sobie to pytanie. Dla kościoła wczesnochrześcijańskiego nauka o powtórnym przyjściu była tak wspaniała, tak żywa, że oni tego pragnęli, żeby się to stało jak najwcześniej. Do tego stopnia, że czytamy w liście apostoła Pawła, że nawet musiał chrześcijan niektórych upominać i wyjaśniać im pewne rzeczy. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan, w drugim liście, w drugim rozdziale. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, przez mowę, czy przez list rzekomo napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Co tłumaczy? Nie dajcie się zbałamucić, jakoby to już, czyli mówiąc o pierwszym wieku, napisał. To się jeszcze teraz nie stanie. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości itd., itd. Czyli nakreślił, że między tymi czasami apostolskimi i wczesnego chrześcijaństwa, a czasem końca, będzie okres wielkiego odstępstwa. Później dopiero nadejdzie ten czas końca.
0: No tak, ale Jezus Chrystus powiedział, nie przeminie to pokolenie, aż to się stanie. Opierali to na słowach Jezusa Chrystusa.
1: Z tym, że my musimy pamiętać, co to znaczy to pokolenie. To nie znaczy to pokolenie w sensie chronologicznym, tylko Jezus Chrystus mówi o pewnych ludziach, którzy będą się naigrawali z powtórnego przyjścia i tak dalej, i tak dalej. I mówił, że takie pokolenie, że tacy ludzie zawsze będą aż do jego powtórnego przyjścia. A tam wcale nie mówił o jakiejś chronologii, o czasie, tylko mówił o ludziach, którzy na temat powtórnego przyjścia będą mówili różne fałszywe opinie. I dlatego mówił, takie pokolenie, taka generacja nie przeminie aż do jego powtórnego przyjścia. Nie muszę dzisiaj mówić, w jak tragicznych czasach żyjemy. To jest to, co Chrystus powiedział. Pozwólcie państwo nawet, że to przeczytam. Z Ewangelii Łukasza, 21 rozdziału. I będą znaki na słońcu, na księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Czy nie żyjemy w tym czasie? Widzimy, jakie zbrodnie dzisiaj się dokonują na całym świecie. Narody są bezradne, bezsilne. I dalej jest powiedziane, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios się poruszą. Następny wiersz mówi, a wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. Jedynym rozwiązaniem problemów, które dzisiaj są na ziemi, jest powrót Jezusa Chrystusa. Nie po to, aby ziemię zniszczyć, ale po to, aby tę ziemię uratować. Dlatego jedyną pewną nadzieją dla przerażonego, strwożonego świata, który w coraz większym stopniu staje się jednym wielkim morzem łez i krwi, jest powrót Jezusa Chrystusa na ziemię.

Gdy patrzymy wokół, w dzisiejszym świecie zauważymy jedynie pełno kłopotów, zmartwień, przemocy. Ale Ojciec Niebieski mówi: nie bój się, ja dałem mojego Syna, a Ty przecież uwierzyłeś Jemu. Jesteś więc mój. Niechaj się nie trwoży Twoje serce, widząc wokół tyle zła. To bowiem, pamiętaj, nie potrwa długo. A Jezus powiedział, że tak jak odchodzi, tak na pewno przyjdzie. A wtedy wszystko, co złe, zniknie. To, co teraz śmiertelne, stanie się nieśmiertelne. To, co skazitelne, nieskazitelne. Bo gdy się On pojawi, przemieni

Próbowałem pewnego razu wyobrazić sobie taką maszynę, która przy naciśnięciu odpowiedniego przycisku pozwoliła mi przenieść się w przyszłość, aby wyobrazić sobie rzeczy, które dopiero mają się wydarzyć. Wyobraźcie sobie, że siedzimy przy odpowiednim przyrządzie i za naciśnięciem przycisku przenosimy się w przyszłość o 2 lata, 3 lata. Ale co by było, gdyby każdy z nas mógł przez naciśnięcie jakiegoś przycisku rzeczywiście przenieść się w przyszłość, może nie aż tak bardzo odległą, ale przyszłość, która pozwoli nam spojrzeć na największe wydarzenie w historii ludzkości. Stoimy bardzo blisko tego wydarzenia. Nie myślcie, drodzy słuchacze, że w jakimkolwiek stopniu jesteśmy w stanie przewidywać datę, obliczać dzień. Nie o to chodzi. Ale jesteśmy tak blisko przyjścia Jezusa Chrystusa, iż chyba czas, aby gdzieś w naszych myślach nacisnąć na przycisk, który pomoże nam w wyobrażeniu sobie tamtej chwili. Lubimy w naszym życiu niesamowite sensacje. Zawsze przeżywamy w szczególny sposób jakieś wielkie wydarzenia. Kiedy myślałem o tym właśnie przyrządzie, pomyślałem sobie, jaka byłaby reakcja większości ludzi. Być może najchętniej wyłączyliby przyrząd, przełączając się z powrotem na rok 1993. A może właśnie niektórzy z upodobaniem staliby się uczestnikami owego wielkiego wydarzenia. Jakie będzie nasze przeżycie, kiedy pojawi się Jezus Chrystus? Wszystkie obserwatoria naszego globu, wszyscy skupią swoją uwagę nagle tylko na jednym, przybliżającym się obiekcie do naszej planety, który będzie zupełnie inny od UFO. Tego rodzaju wydarzenie będzie spektakularnym wydarzeniem, cudownym, ale jak my znajdziemy się właśnie wtedy? Będziemy tymi, którzy w tym momencie znajdą odpowiedź na długoletnie marzenia, tęsknoty? Czy rzeczywiście urzeczywistnią się nasze marzenia i to wszystko, co wiązało się z lepszą przyszłością? Należę do grupy ludzi, która myśli o przyjściu Chrystusa nieraz. Marzy o tym. Dlaczego? Na kartach Słowa Bożego wystarczająco wiele jest obietnic, rzeczy, które każą nam myśleć o przyjściu Chrystusa nie tylko jako o spektakularnym, fantastycznym zdarzeniu, którym poruszone zostanie niebo. O czymś bardziej osobistym. O czymś, co właśnie w naszym XX wieku może zaspokoić potrzeby, tęsknoty, może w jakimś stopniu wyjść naprzeciw temu, czego najbardziej nam potrzeba. Potrzeba nam na przykład wreszcie spokoju. O, ileż o tym pokoju mówimy. Faktycznie krzyczymy na cały głos, czy to jesteśmy przedstawicielami rządu, politykami, czy po prostu jakimiś zwykłymi, prostymi futurologami, którzy starają się tworzyć obraz przyszłości. Krzyczymy o potrzebie pokoju i bezpieczeństwa. I z przyjściem Chrystusa wierzę, właśnie to znajdzie swoje pełne wypełnienie. Przyjdzie czas, w którym nareszcie będziemy mogli popatrzeć, że nie zagraża nam żaden ucisk, jak napisał pięknie w 9 wierszu 1 rozdziału prorok Nahum. Że nie powtórzy się żadna wojna, że nie dojdzie do żadnego kryzysu, żadnego niebezpieczeństwa. Poczujemy się po prostu bezpiecznie. Bezpieczni, bo z Chrystusem. Jakaż może być ulga, kiedy myślimy o przyjściu Zbawiciela, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie wtedy, kiedy powróci, nie będzie więcej już śmierci. Apostoł Paweł nazywał kiedyś śmierć wrogiem, bo też stała się wrogiem. Ludzie wyliczyli, iż każdego dnia kilkaset tysięcy nas żyjących odchodzi, zabieranych przez śmierć. Czy to tą spokojną, czy nagłą na skutek kataklizmu, wypadku, jakiejś katastrofy czy wojny. To nie ma znaczenia, jak umieramy. Znaczenie ma to, że chcemy żyć. I wtedy Jezus da nam taką szansę. Właśnie otworzyłem 21 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. Jan z natchnienia Bożego opowiada o nowej ziemi.
O tym, co stanie się, kiedy to święte miasto, miejsce przygotowane przez Chrystusa w niebie, zstąpi na ziemię. To nieważne, abyśmy w tej chwili malowali obraz, jakie będzie to miasto, jak długie, szerokie czy wysokie, bo i taki wymiar podaje Słowo Boże. Ważne jest to, abyśmy zdali sobie sprawę, że w tym mieście Bóg otrze, jak czytam w 4 wierszu, wszelką łzę z oczu zbawionych. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Izajasz kiedyś zachwycał się obrazem nowej ziemi i właśnie obraz ten był bliski temu, o czym pisze Jan. Też mówił o tym Izajasz, że nie będzie tam śmierci, że nie będzie żadnej choroby, żadnego mozołu. Mówił o tym, że chromy skakać będzie. Mówił o tym, że nawet wszystko stanie się tak cudowne i idylliczne, że na pustyni zaczną płynąć rzeki. Czy można było dla wyobraźni ówczesnego, starożytnego człowieka znaleźć lepszy obraz nowej ziemi, miejsca szczęśliwego, miejsca z Jezusem? To jest chyba zresztą dokładnie takie samo, jak obraz, jakiego szukamy dzisiaj. Chcielibyśmy tak żyć. I tylko wydaje nam się nieraz, że ten pęd, to zagonienie, ta ilość spraw, problemów,

szczęściem. Ludzie przyjście Jezusa Chrystusa kojarzą często z innym terminem. Z czymś, co w religii zwykło się nazywać końcem świata. Wcale nie podważając słuszności tego rodzaju określenia, wciąż śmiem twierdzić, że nie o to chodzi, abyśmy o przyjściu Chrystusa myśleli w kategoriach końca, kataklizmu. O przyjściu możemy myśleć w kategoriach ratunku, zbawienia, ucieczki od tego, co nas dzisiaj trapi, nęka, co nam przeszkadza. Przyjście Jezusa jest faktycznie początkiem czegoś nowego, czegoś, co nazywamy wiecznością, początkiem czegoś, co nazywamy pełną satysfakcją, spełnieniem naszych pragnień, naszych potrzeb. Drogi przyjacielu, wtedy, kiedy będziemy z Nim razem, wtedy ubocznym produktem stanie się szczęście, o którym marzymy dzisiaj. Z jednym zastrzeżeniem, że nie będzie to szczęście przemijające, krótkotrwałe, będzie ono wieczne. Może trudno nam dzisiaj na wyobrażenie sobie tego, jak to będzie, będąc z Jezusem stale, na co dzień. Ale to jedyna nasza szansa, jedyny nasz ratunek. Autor Księgi Apokalipsy, pisząc innym razem jeden z listów powszechnych, pisze: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Cudowna nadzieja. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Chcę spotkać Jezusa właśnie wtedy. Chcę spotkać nie tylko dlatego, że ustaną troski i problemy. Chcę spotkać ze zwykłej mojej ciekawości, która wciąż każe mi zastanawiać się nad tym, co to będzie, skoro jeszcze się nie objawiło. Chcę przyjścia Jezusa Chrystusa. Chcę po pierwsze dlatego, żeby pozbyć się wszystkich problemów. Chcę dlatego, aby poznać to, co przygotował dla mnie. Chcę dlatego, aby znaleźć się na miejscu, które przygotował dla każdego, kto wierzy. Chcę spotkać się z Nim w chwili Jego przyjścia, bo stanie się to początkiem czegoś nowego, czegoś, czego nie znam jeszcze, a co Jezus zaplanował, początkiem wieczności. A skoro Bóg uczynił mnie po to, abym żył, wieczność jest naturalnym pragnieniem, czymś, o czym marzę i o czym wierzę, marzy wielu innych. Wieczność, czas, który nie ma końca, czas, który będzie zawsze najwspanialszy, skoro badać będę mógł ogrom Jego miłości. Chcę tam być, w miejscu przygotowanym przez Jezusa, u Jego boku, po to, bym mógł Mu podziękować, że choć nie zasłużyłem na to, że choć nie jest to wynikiem w najmniejszym stopniu moich starań, moich uczynków, mogłem znaleźć się już na zawsze z Nim. Czy miałoby to być tylko dla mnie? Dla nikłej grupy ludzi? Dla wybrańców? Ależ nie. To dla każdego z nas. Dla Ciebie także.

Drodzy radiosłuchacze, w ciągu tych kilkudziesięciu minut naszego spotkania usłyszeliście wiele słów. Teraz jednak chcemy także Wam dać możliwość mówienia. Już od tej chwili pod numerem telefonu 27 76 11 w Warszawie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeśli chcielibyście z nami porozmawiać, potrzebujecie pomocy duchowej, czujecie się samotni albo chcecie podzielić się swoimi refleksjami, zanotujcie nasz telefon. Nasz numer w Warszawie 27 76 11. Dla tych, którzy mogą jedynie napisać do nas, podaję także nasz adres. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam także numer naszego telefonu w Warszawie 27 76 11. Tym, którzy do nas zadzwonią lub napiszą, prześlemy bezpłatnie pierwszy zeszyt korespondencyjnego kursu biblijnego Start w życie, który zapewne stanie się ogromną pomocą w czytaniu i poznawaniu treści Pisma Świętego. Księgi, która, jak sami możecie się przekonać, nie jest wcale ani tajemniczą, ani trudną w zrozumieniu, a jest to ogromna skarbnica wiedzy.

Nasze dzisiejsze radiowe spotkanie dobiega końca. Zanim jednak pożegnamy się z Wami, chcemy przekazać kilka ogłoszeń i informacji związanych z życiem Kościoła. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lublina na serię spotkań z australijskim ewangelistą, pastorem Kevinem Townendem, który już od wczoraj do 8 maja gościć będzie w tym mieście. Bliższe szczegóły dotyczące spotkań znajdziecie Państwo na afiszach i plakatach lub w parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie przy ulicy Sławińskiego 6. Natomiast mieszkańców Krakowa zapraszamy na trwającą jeszcze do 16 maja sesję spotkań z ewangelistą Arturem Slewingerem ze Stanów Zjednoczonych. Cykl spotkań nosi tytuł Czas Apokalipsy. Spotkania odbywają się przy ulicy Limanowskiego 62 o godzinie 18, codziennie prócz wtorków i piątków. Wstęp wolny. W imieniu redakcji Radia Głos Nadziei pragnę zaprosić do codziennego słuchania programów Radia Głos Nadziei emitowanych na falach krótkich rano o godzinie 7.30 w paśmie 19 metrów oraz wieczorem o 21.30 w paśmie 41 metrów. Życzymy przyjemnego odbioru. Korespondencyjny kurs biblijny Start w życie to bezpłatna, łatwa, ciekawa i niezobowiązująca forma studiowania Biblii. Tych z Was, drodzy słuchacze, którzy nie mieli jeszcze dotąd w swoich rękach tej wspaniałej księgi, jaką jest Biblia, zapraszam do wzięcia udziału w kursie. Wszystkim chętnym wyślemy pierwszy zeszyt kursu Start w życie. A oto nasz adres. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Przypominam także numer naszego telefonu w Warszawie 27 76 11. Nasz dzisiejszy program dobiega końca. Było to ogromną radością spotkać się z Wami. Jeśli treści dzisiejszego nabożeństwa wniosły choć odrobinę wiary, nadziei i miłości do Waszych serc i do Waszego życia, cieszy nas to tym bardziej. Żegnamy Was słowami Jezusa Chrystusa, jakie zanotował na kartach swojej Ewangelii ewangelista Łukasz. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Niech pokój Boży zostanie z Wami. Maranata, Pan przychodzi.

O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

W Psalmie 90 czytamy: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ten kubek w dłoni, poranne światło za oknem, chwila ciszy przed startem dnia. To są te momenty, które łatwo przeoczyć, gdy skupiamy się wyłącznie na kalendarzu i zadaniach. A przecież życie nie składa się z dni policzonych w pośpiechu, ale z chwil, które mają sens. Z rozmów, które coś zmieniają, z decyzji, które, choć małe, niosą dobro dalej. Bóg nie zaprasza do życia na później, kiedy wszystko będzie idealne. On jest w teraz, w tym poranku, w tej jednej myśli, którą dziś można wybrać zamiast niepokoju, w tym geście życzliwości, który dla kogoś może być całym dniem. Każdy dzień ma swoją wagę, nawet jeśli z zewnątrz wygląda zwyczajnie. Czasem ten ślad dobra jest niemal niewidoczny. To cierpliwość zamiast pośpiechu, cisza zamiast ostrego słowa, zatrzymanie się przy kimś, kto nie potrafi sam o siebie zawalczyć. Takie chwile rzadko trafiają do planera, ale to one nadają dniom prawdziwą treść. I choć wieczorem trudno je policzyć, Bóg je widzi i pamięta, bo dla Niego każdy dzień ma sens wtedy, gdy jest przeżyty z sercem. A więc niech dziś liczy się nie to, ile uda się zrobić, ale ile dobra uda się zostawić po sobie, bo to właśnie takie dni naprawdę się liczą. Pięknego dnia!

0: W różnych miastach Polski z inicjatywy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odbywają się spotkania w ramach tak zwanych klubów zdrowia. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie w klubie zdrowia w Podkowie Leśnej.
1: Kochani, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Zdrowia. Jak zwykle przypominam, każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się co miesiąc. Dzisiaj nasza pani doktor, pani Ania, przedstawi nam temat naturalne sposoby wzmacniania odporności. Ja mam pytanie do was, kto z was lubi chorować?
2: Jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam.
1: Tak, jak dzieckiem, no ale...
2: Słucham?
1: Myślę, że...
2: Nie, jak byłam dzieckiem.
1: Myślę, że mało kto, witamy, zapraszamy serdecznie. Myślę, że mało kto z nas lubi chorować.
2: Byłam chora, to
1: a kto z państwa lubi brać leki? Nikt nie lubi brać leków. No i myślę, że pani Ania tutaj nam troszeczkę opowie coś, co nam pomoże, żeby po pierwsze nie chorować tak często, po drugie nie szpikować się tak lekami, ale w sposób naturalny wspierać odporność naszego organizmu. Kochani, jeszcze zanim zaproszę tutaj naszą panią Anię, panią doktor, to powiem, że po spotkaniu, w czasie spotkania oczywiście można zadawać pytania, zachęcamy do tego, pani Ania będzie odpowiadała jak będzie mogła, a po spotkaniu zapraszamy na malutki poczęstunek, zawsze mamy jedną potrawę wegańską i dzisiaj to jest smalczyk wegański z ogóreczkiem kiszonym domowej roboty. Także ja już próbowałam, przyznam się, jest pyszny, bardzo dobry. Obok leży przepis wydrukowany, więc jeżeli ktoś by chciał u siebie w domu zrobić taki smalczyk wegański, to przepis jest. No i kochani, chciałabym również już zapowiedzieć wykład, który będzie za miesiąc. Dzisiaj będziemy głównie mówić o zdrowiu fizycznym, chociaż zawsze zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne, a za miesiąc będziemy mówić o zdrowiu psychicznym. Będziemy mówić o tym, jak stres wpływa na organizm po 50, jak sobie z tym radzić i jak również radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Także za miesiąc będzie taki temat, a teraz już zapraszam serdecznie naszą panią doktor, panią Anię do wykładu.
2: Słuchajcie, to są oklaski po cygańsku, bo nie wiadomo, czy wykład będzie, czy ta prelekcja będzie dobra. Ale muszę was bardzo pochwalić i wam podziękować, że mimo trudnych warunków atmosferycznych jest was całkiem sporo. Spodziewałam się znacznie mniejszej ilości ludzi, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim liczniejszym gronie. I na początku chciałabym powiedzieć kilka słów o samym układzie odporności, czyli mówiąc bardziej fachowo o układzie, chociaż odporności też jest fachowo, układzie immunologicznym. Będę używała wymiennie tych dwóch terminów. Układ odporności, układ immunologiczny. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji, wiecie, ja już 10 lat nie jestem aktywna zawodowo, więc pewne rzeczy sobie musiałam przypomnieć. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji i przypominałam sobie mechanizmy, którymi organizm ludzki broni się przed infekcjami czy czynnikami zewnętrznymi, broni się przed wniknięciem do swojego wnętrza patogenów, to na nowo zachwyciłam się tym, jak jesteśmy cudownie skonstruowani. Słuchajcie, to jak precyzyjnie działa układ immunologiczny, jak precyzyjnie jest zaprojektowany, jak precyzyjnie i dokładnie działa, a mechanizmy działania są stosunkowo proste, no to nie można powiedzieć, że my jesteśmy wytworem, nie wiem, przypadku. Wybuchu czy przypadku generalnie, ponieważ no, taka precyzja, taka dokładność i taka skuteczność nie może być wynikiem jakiegoś prawdopodobieństwa, które jest zupełnie nieprawdopodobne, ale o tym kiedy indziej, jak będziemy mówić ewentualnie o innych problemach związanych z teorią ewolucji być może. Nie jesteśmy dziełem przypadku, jesteśmy Bożym stworzeniem i ja, będąca kiedyś osobą wyznającą ewolucjonizm, dzięki działaniu Bożemu odkryłam, że ewolucja jest niemożliwa. Dobrze, to przepraszam za ten wstęp, może ktoś jest innego zdania, no ale ja mam takie zdanie. Czy wiecie, że w waszych organizmach funkcjonuje cała wielka armia, złożona z bardzo wielu wyspecjalizowanych oddziałów? Czy wiecie, że te oddziały bronią nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami pochodzącymi z zewnątrz, z środowiska zewnętrznego, ale też przed pewnymi zagrożeniami, które rodzą się wewnątrz naszych organizmów? Mówię tutaj, te zewnętrzne to ewentualnie czynniki patogenne, czyli czynniki wywołujące różne choroby, choroby bakteryjne, choroby wirusowe, choroby grzybowe, a te wewnętrzne zagrożenia to są zagrożenia związane z komórkami, które nie słuchają się różnych czynników regulacyjnych i te komórki, gdyby nie zostały zlikwidowane, prowadzą do rozwoju nowotworów. I powiem wam tak, że stale pojawiają się w naszym organizmie komórki, które są nieprawidłowe i stale układ odporności te komórki eliminuje. Więc warto dbać o sprawnie działający układ odporności, bo on nas chroni przed częstymi infekcjami, chroni nas przed powikłaniami infekcji, ale chroni nas też przed nowotworami. I teraz chwilkę, parę słów powiem, jak to działa, ale tak chwileczkę. Cały nasz organizm oplata sieć naczyń limfatycznych z grudkami i węzłami chłonnymi, a w przestrzeni międzykomórkowej, bo komórki nie są ściśle do siebie, nie dochodzą jedna do drugiej ściśle, tylko są przestrzenie międzykomórkowe i w tych przestrzeniach międzykomórkowych wędrują stale te komórki odpornościowe, które badają każdą komórkę. Zdrowa, dobra, czy się buntuje? Jeśli się buntuje, no to jest eliminowana. I tymi komórkami, które się zajmują układem odporności, jest ich sporo. To są limfocyty, leukocyty, fagocyty, makrofagi, limfocyty T, limfocyty B. I to jest właśnie ta armia, która nas chroni na wiele sposobów, bo oprócz działania samych komórek, one jeszcze, niektóre z nich, limfocyty T i limfocyty B, produkują przeciwciała, które też mają swój udział w eliminacji czynników chorobotwórczych. Organizm człowieka od świata zewnętrznego odgradza skóra i błony śluzowe. Skóra jest dosyć dobrym izolatorem, błony śluzowe również, ale największą przestrzenią wyściełaną błoną śluzową kontaktującą się ze światem zewnętrznym jest cały przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy od początku do końca, prawie od początku do końca jest wyściełany błoną śluzową i ta błona śluzowa styka się z tym, co jemy, czyli ze światem zewnętrznym. I szczególnie w tym procesie kontaktu ze światem zewnętrznym mają do czynienia i mają ważną rolę jelita, w tym jelito grube i dlatego około 80% całego ludzkiego układu odporności i układu immunologicznego znajduje się w pobliżu jelit. To jest aż 80%. I teraz jelita i mikrobiom, niektórzy mówią o tym mikrobiomie mikrobiota, to też może mi się zdarzyć powiedzieć zamiast mikrobiomu mikrobiota, więc to jest to samo. Mikrobiota jelitowa odgrywają niezwykle ważną rolę w mechanizmach ludzkiej odporności. O tym powiem więcej za chwilę. I teraz mam pytanie. Jeśli układ immunologiczny jest tak doskonały, bo jest doskonały, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego chorujemy? Czy macie jakieś pomysły związane z tym, dlaczego chorujemy? Dlaczego słucham?
3: Dieta.
2: Świetnie. Pierwsza dieta, czyli zła dieta. Uściślijmy. Coś jeszcze?
4: Ja myślę, że generalnie mała troska o tę armię, która nas broni. Bo jeśli nie zadbamy o to, to rzeczywiście...
5: Ale jak zadbać?
2: No będziemy rozmawiać, to po to się tutaj spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy. Wymienię te czynniki. Zła dieta, przemęczenie, zarywanie nocy, czyli problemy ze spaniem albo bezsenność, albo wręcz zarywanie nocy, bo bardzo wielu ludzi zarywa noce. Przewlekły lub nawracający stres. Brak ruchu. Szczególnie ruchu na świeżym powietrzu. To jest niedoceniany czynnik, a on jest niezwykle ważny. Powinniśmy się ruszać i codziennie wykonywać pewne, nie za wielkie, ale wysiłki fizyczne na dworzu. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją dłużej. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją zdrowiej. To jest teraz następny czynnik, który osłabia nas układ odporności, to niestety nadwaga i otyłość. O tym parę słów powiem potem. No i niektóre leki. Niektóre leki osłabiają bardzo odporność, też o tym powiem za chwilę, ale też pewne zachowania społeczne. O tym też powiem za chwilę. Teraz powiem, proszę Zbyszku.
6: Takie pytanie, bo w tej chwili pomyślałem sobie, że mówimy o ruchu. Czy jeżeli ktoś stosuje, na przykład nie rusza się, ale na przykład tak w tej chwili, bo w Ameryce wybierają opcję, pójdę do masażysty, albo będę miał sztucznego masażystę, który będzie mnie masował, czy wtedy oddziaływanie zdrowotne następuje? Bo chodzi mi o sam mechanizm, który powoduje, że nawet na przykład jeśli się ruszamy, nasz organizm jest bardziej odporny. Jeśli nas ktoś tam masuje, to też mamy jak gdyby ten... Jaka jest zależność pomiędzy ruchem, a człowiekiem się nie ruszającym, w sensie aktywności, że te czynniki, które jak gdyby, że one rosną jak się ruszamy, czyli jest ich więcej. Co powoduje, że właśnie ruch ma takie znaczenie tego rodzaju ćwiczenia, to jest panu więcej tych białych krwi czy innych, które powodują. Jaka jest zależność?
2: Ja ten mechanizm chciałam wytłumaczyć później, ale pierwsze powtórzę dla słuchaczy radia, powtórzę pytanie. Czy ruch można zastąpić masażem? Odpowiedź. Absolutnie nie. Dlatego, że ruch, szczególnie ruch na świeżym powietrzu, jest potrzebny po to, żeby dbać o równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Chodzi o to, że jeśli się ruszamy na świeżym powietrzu, gdzie jest zdecydowanie mniejsza ilość dwutlenku węgla niż w pomieszczeniach, zazwyczaj, to ruszając się, wentylujemy się i wyrzucamy z siebie więcej dwutlenku węgla i w związku z tym usuwamy jony kwasowe z organizmu. To jest jeden z mechanizmów zachowywania równowagi kwasowo-zasadowej. Zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej jest bardzo istotne z jednego powodu, znaczy z wielu, ale tutaj ja powiem o jednym powodzie. Tym powodem jest prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej. Tkanka łączna w środowisku zakwaszonym ulega szybszej degradacji. Jeśli środowisko, w którym żyjemy, ma odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową, wtedy nasza tkanka łączna mniej się degraduje. Jaki to ma związek z układem odporności? Ano taki, że wszystkie narządy, które się składają z komórek, są zbudowane na szkielecie łącznotkankowym. I ten szkielet łącznotkankowy, jeśli jest uszkodzony, to między tymi filarami, w cudzysłowie, tego układu łącznego, tego szkieletu tkanki łącznej, gorzej się poruszać tym ciałkom odpornościowym. I trudniej im odszukiwać patogeny, czyli te zewnętrzne czynniki, które w jakiś tam sposób wniknęły wewnątrz organizmu, a z drugiej strony trudniej im odszukiwać komórki, które są w cudzysłowie nieposłuszne, które wymknęły się spod kontroli całego organizmu. No, to myślę, że wyczerpująco odpowiedziałam. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ważnym czynnikiem, o tym już Małgosia wspomniała, który ma wpływ na nasz układ odpornościowy, jest nastawienie do życia. To jest też bardzo ważne i to bardzo wpływa na nasze funkcjonowanie, na nasze zdrowie ogólnie i na układ odporności również. To teraz się zajmiemy dietą, na którą mamy największy wpływ tak naprawdę. Bo różne rzeczy możemy zmieniać, ale dietę najłatwiej zmienić. Dietę, ewentualnie ten ruch. Jeśli chodzi o dietę, należy spożywać posiłki o odpowiedniej dla wieku i stylu życia kaloryczności. Żebyśmy nie przesadzali z jedzeniem, ale też żebyśmy się nie głodzili. To jest pierwsza rzecz. I koniecznie jedzmy stosunkowo obfite śniadanie. To jest pierwszy posiłek w ciągu dnia i ten posiłek powinien być stosunkowo obfity i powinien zawierać wszystkie potrzebne elementy, które są potrzebne do tego, żeby organizm funkcjonował dobrze. Jeśli chodzi o kolację, kolacja powinna być lekkostrawna i powinna być spożywana co najmniej 2 godziny przed planowanym spoczynkiem nocnym. Czyli nie jedzmy przed spaniem. Zróbmy przynajmniej 2 godziny przerwy, jak nie więcej. Im człowiek starszy, tym więcej czasu potrzebuje na trawienie, w związku z tym lepiej zjeść wcześniej kolację niż za późno. A jak już zapomnimy o kolacji, to idźmy spać bez.
3: Szkoda.
2: Proszę.
6: Zapomnę. Czy picie mleka, na przykład przed snem, bo nigdy jest taka opinia, spotkałem się, że jak się napijecie tylko mleka przed snem, to mnie usypia.
2: Nie jest to właściwe podejście. Nie jest, to jest kwestia tradycji, kwestia przyzwyczajenia, kwestia jakiegoś nawyku. To nie ma większego znaczenia. Dieta, przez którą dbamy o nasz układ immunologiczny, powinna być dobrze zbilansowana. Co to znaczy? To znaczy, powinna zawierać wszystkie składniki odżywcze, w tym witaminy i minerały. I teraz tak, jeśli chodzi o składniki odżywcze, to wiemy, że to muszą być białka, tłuszcze, węglowodany złożone, ale o tym za chwilę troszkę jeszcze więcej powiem. Witaminami wspierającymi układ odporności są witaminy C, A, E, D3, witaminy z grupy B, ale tutaj wyszczególniłam B12, a wśród minerałów konieczny jest wystarczający dowóz żelaza, cynku, selenu. To są główne minerały, które są ważne w dobrym funkcjonowaniu układu odporności. I teraz jeszcze jedno. Nie należy zapominać o dostarczaniu do organizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli w skrócie kwasów omega-3, nie omega-6, bo omega-6 to wszędzie jest i zjadamy ich za dużo nawet, ale kwasów omega-3. Ludzki organizm tych kwasów nie produkuje. Więc jeśli ich nie dowieziemy, to będziemy mieć ich niedobór. Niedobór kwasów omega-3 to jest fatalna informacja dla układu odpornościowego. I teraz tak, dobrym źródłem witaminy C, to zaraz będę was sprawdzać, ale najlepszym, mnie znanym osobiście, to jest dzika róża. Świetnym jest papryka, szczególnie papryka czerwona, jarmuż, kiszonki, cytrusy, z owoców czarna porzeczka zawiera bardzo dużo witaminy C. Witamina A, jej źródło jest dosyć popularne na szczęście, bo tym prekursorem witaminy A jest beta-karoten, który się zawiera we wszystkich pomarańczowych czy żółtych jarzynach i owocach, czyli marchew, dynia, brzoskwinie przeze mnie ukochane, no jak to się nazywa, mango. To są, słucham, morela też. Powiem wam, jeśli chodzi o morelę, to kiedyś morela uratowała mnie od różnych problemów bardzo poważnych. Byłam po ciężkiej operacji i absolutnie nie miałam apetytu, ale na działce u mojej teściowej obrodziła morela zaleszczycka. Wiecie, że ja potrafiłam 3 kg dziennie tego zjeść. Jestem przekonana, że to mnie wyciągnęło za uszy z tego spadku, który był po tej ciężkiej operacji. Witamina E. Najlepsze źródła witaminy E to są oleje roślinne, w tym na poprzedniej prelekcji była mowa o tym, oliwa z oliwek, awokado, migdały, pestki z dyni, papryka, pietruszka. I pamiętajmy tylko, że obróbka termiczna, jeśli chodzi o prekursory witaminy A, to obróbka termiczna nie niszczy beta-karotenu, ale jeśli chodzi o witaminę E, obróbka termiczna niszczy witaminę E, niszczy witaminę C. To musimy o tym pamiętać. Następna witamina to witamina D. Witamina D jest niezwykle ważna w budowaniu dobrej odporności. Witamina D jest tak naprawdę nie tylko witaminą, ale tak naprawdę jest hormonem. Witamina D odgrywa bardzo ważną rolę w bardzo wielu procesach w organizmie. Ale jeśli chodzi o budowanie układu odporności, jest naprawdę niezwykle ważna. Źródłami witaminy D, takimi pokarmowymi źródłami witaminy D, są tłuste morskie ryby, tran. A tym takim głównym źródłem witaminy D jest światło słoneczne, które pada na naszą skórę i pod wpływem promieni słonecznych w skórze produkowany jest prekursor witaminy D. I powiem wam, że w naszej strefie klimatycznej niedobór witaminy D, mimo że mamy wiele miesięcy za słońcem, jest bardzo, bardzo głęboki. Jak pracowałam zawodowo, to było 10 lat temu, i moi pacjenci robili badania na poziom witaminy D, to bardzo rzadko zdarzało się, że te poziomy były prawidłowe. Zazwyczaj były bardzo, bardzo niskie. Ja myślę i postuluję, żebyśmy suplementowali witaminę D. Suplementacja, szczególnie w porze jesienno-zimowo-wiosennej, jest moim zdaniem konieczna. To jest moje zdanie, moja opinia. Witamina B. Witamina B12. Jej źródłem są jaja, nabiał, ewentualnie mięso. U jaroszy często trzeba suplementować witaminę B12 w niewielkim stopniu, ale to u jaroszy, u ludzi, którzy jedzą mięso, zazwyczaj ta suplementacja nie jest konieczna, ale myślę, że warto zbadać swój poziom witaminy B12 i zobaczyć. I zobaczyć, czy on jest prawidłowy. To też taki mój postulat. Żelazo, które bierze udział nie tylko w budowaniu krwinek czerwonych, ale w budowaniu również odporności organizmu. Jego dobrym źródłem dla jaroszy są strączki, czyli wszystkie rośliny strączkowe. Fasola, soczewica, ciecierzyca. A no i też źródłem jest ewentualnie dla mięsożerców mięso. Cynk to są przede wszystkim orzechy i nasiona. Selen to są orzechy brazylijskie. Pod warunkiem, że są hodowane na glebie, gdzie tego selenu w tej glebie jest sporo. Także mając orzechy brazylijskie, nie mamy pewności, czy sobie dowozimy ten selen. No, w dzisiejszych czasach to jest taka rzecz, że nie zawsze kupując żywność możemy mieć gwarancję, że ta żywność dostarcza nam odpowiednią ilość minerałów i witamin. Oprócz orzechów brazylijskich w selen bogate są nasiona słonecznika, płatki owsiane, z mięsa szczególnie mięso indyka. I teraz kwasy omega-3, które musimy koniecznie dowozić. Mówiłam o tym, że kwasy, nie mówiłam jeszcze, źródłem kwasów omega-3 są tłuste morskie ryby, algi morskie, czyli to co się robi sushi, zawija się te w takie ciemne, to są algi, sprasowane algi, to one są źródłem omega-3, kwasów omega-3, ale myślę, że kwasy omega-3 warto suplementować. Warto suplementować i tak postuluję, że warto suplementować na pewno witaminę D3, warto suplementować kwasy omega-3 i ewentualnie cynk i selen. Dlatego, że mamy niedobory tych minerałów i tych produktów spożywczych. I teraz następna sprawa. Dieta osoby, która chce dbać o swój układ odpornościowy, osoby, która chce dbać o cały organizm, musi być bogata w błonnik. Błonnik jest potrzebny, jeśli mówimy w kontekście układu odpornościowego, błonnik jest potrzebny do odżywienia mikrobiomu czy mikrobioty jelitowej. Miejscem, które jest bardzo narażone na wnikanie patogenów do naszego organizmu, jest jelito, szczególnie jelito grube. Ta mikrobiota, ten mikrobiom jelitowy odgrywa fundamentalną rolę w prawidłowym utrzymaniu fizjologicznej bariery jelitowej. Jelito jest wyścielone błoną śluzową. Jeśli kondycja błony śluzowej jelita jest marna, wtedy przez tą błonę śluzową przenikają różne substancje i ewentualnie też i patogeny. Dbanie o to, żeby bariera jelitowa była prawidłowa, to jest spożywanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam wcześniej, ale spożywanie błonnika, który odżywia mikrobiom jelitowy. Mikrobiom jelitowy wspiera błonę śluzową jelita, wspiera jej szczelność i poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ogólną kondycję układu odpornościowego. Nieszczelne jelito grube jest źródłem bardzo poważnych zaburzeń zdrowotnych, zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego, w tym na przykład alergie, nadwrażliwości. Nadwrażliwości mogą być konsekwencją nieszczelnego jelita grubego. I druga grupa chorób wynikających z zaburzeń pracy układu odporności to są choroby z autoagresji, choroby autoimmunologiczne. To są takie choroby, w których układ odpornościowy traktuje tkanki, prawidłowe tkanki, jako wroga. Na przykład takim przykładem choroby z autoagresji jest wole Hashimoto, czyli choroba prowadząca do niedoczynności tarczycy, a potem zaniku tej tarczycy. Między innymi tych chorób z autoagresji jest bardzo wiele i nie będę ich wymieniać, bo nie chcę was straszyć. Jeśli mikrobiom jelitowy szwankuje, to pierwszym objawem to są częste infekcje. To są częste infekcje, to są infekcje, które przebiegają ciężej, infekcje, które dają powikłania. Teraz czym ten mikrobiom jelitowy jest? Chcę, żebyście o tym wiedzieli, dlatego że ludzie mają czasem mylne pojęcie na temat tego, czym ten mikrobiom jelitowy jest. To są dobroczynne bakterie, które żyją sobie w naszym układzie, przewodzie pokarmowym, jelicie grubym, jak gdzie indziej żyją, to jest niedobrze. Ich skład jest różny u każdego z nas. Każdy z nas ma inny skład mikrobiomu jelitowego. I on, ten skład, zależy od profilu genetycznego, jaki posiadamy. Skąd ten mikrobiom jelitowy się u nas znajduje? Dostajemy w prezencie od rodziców, od matki i od ojca. I w związku z tym, że dostajemy w prezencie od rodziców, to jest to zbilansowane genetycznie, ponieważ nasz genom w połowie pochodzi od mamy, w połowie od taty. Gorzej mają ludzie, którzy się urodzili i zaraz zostali poddani adopcji, albo nie widzieli swojego ojca nigdy na oczy, bo wtedy mają połowę mikrobioty jelitowej tylko, połowę od matki, bo dziecko w czasie już porodu otrzymuje pewną część tej mikrobioty, albo prawie całą mikrobiotę jelitową od matki w czasie porodu. No z ojcem, no to ma kontakt po urodzeniu, prawda? I teraz tak, ta mikrobiota jelitowa jest niezmienna, towarzyszy nam przez całe życie, ale bardzo łatwo ją uszkodzić. Na szczęście ona ma zdolności do regeneracji. Na szczęście ma zdolności do regeneracji. I jak dbać o ten mikrobiom jelitowy? Unikać wszystkiego, co ją niszczy. I to są na przykład antybiotyki. Na przykład niesterydowe leki przeciwzapalne. Takie na przykład jak ketonal, jak naproxen, jak ibuprofen. Tak, jak ibuprofen. Diklak też. Diklofenak generalnie, bo tych diklofenaków jest bardzo dużo różnych. I teraz następne rzeczy, które już nie są takie intuicyjnie. Cukier rafinowany. Czyli cukier, ten sztuczny cukier, który mamy w torebkach, którym słodzimy różne rzeczy. On niszczy mikrobiotę jelitową. Właśnie. Cukier rafinowany, syrop glukozowo-fruktozowy, czy dosładzane fruktozą albo glukozą napoje, takie no, soki kupowane w sklepie, to wszystko niszczy mikrobiom jelitowy, czyli te ciasteczka, cukiereczki, czekoladki. Nawet zwróćcie uwagę, że gorzka czekolada w składzie zawiera cukier. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. I słucham. No tak, to było przed drugą wojną światową, tak? Tak. Tak. I jeszcze jedno. Mikrobiom jelitowy niszczy wysoko przetworzona żywność.
3: Co?
2: Wysoko przetworzona żywność. Czyli różne gotowe rzeczy, które się kupuje w sklepie, jakieś. No też. Obawiam się, że w dzisiejszych czasach, a propos szyneczki, w dzisiejszych czasach mięsa, jeśli kupujemy mięso, mięsa w mięsie naprawdę jest niewiele. Bo z kilograma mięsa w cudowny sposób przemysł spożywczy potrafi zrobić kilka kilo. Dokłada się tam różne substancje, które wiążą wodę i wodę. I wodę, tak, tak. No może nie, To, ewentualnie papier toaletowy w parówkach, ale nie w mięsie, który się kupuje w sklepie. Powiem wam, że ja nie kupuję od dawna mięsa, ale zwróciłam uwagę na to, że mięso w sklepie ma inny kolor. Jest jakby jaśniejsze, jest takie niż kiedyś w przeszłości, jak byłam dzieckiem i widziałam mięso w sklepie czasem. No. I teraz tak, wiemy na pewno, że czasem trzeba zastosować te leki, które niszczą mikrobiotę jelitową. W przypadku konieczności zastosowania antybiotyków czy innych leków niszczących mikrobiotę jelitową należy stosować probiotyki. One nie uzupełniają naszego mikrobiomu, ale one wspierają mikrobiom w regeneracji. One też powodują kolonizację jelita grubego i wtedy w trakcie czy po antybiotykoterapii nie pojawiają się zakażenia bakteriami opornymi na ten antybiotyk, który aktualnie łykamy. Więc probiotyki są konieczne w trakcie kuracji, ale dłuższy czas po kuracji są konieczne, żeby wspomóc regenerację tego mikrobiomu jelitowego. Słucham? Długo, bardzo długo, miesiące. Niestety miesiące. Więc myślę, że czasem dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek musi wziąć antybiotyk. Ale musi sobie zdawać sprawę z tego, że po kuracji antybiotykiem długo, 2-3 tygodnie odporność jest zupełnie niziutka, taka bardzo blisko podłogi. Potem ta odporność się trochę poprawia, bo jesteśmy super skonstruowani. Ale mikrobiotę jelitową odbudowywujemy miesiącami. Niestety. Niestety tak.
5: A kiedyś, bardzo dawno temu, pamiętam, jak się brałem antybiotyki, zawsze mama mówiła popij kefirem. A w tej chwili tego nie mam.
2: Są.
5: Albo, że nie popiję, tak jak doktor mówi, że nie popiję tego mlekiem, kefirem, czy tam jakimś tam.
2: Już odpowiadam. Tutaj padło pytanie dla słuchaczy radia. Kiedyś mówiono, żeby antybiotyki, czy popijać kefirem, czy brać kefir, pić kefir w trakcie kuracji antybiotykowej. Odpowiadam na to pytanie. Po pierwsze, leki łykamy popijając wodą. Zawsze. I jest duża grupa antybiotyków, które bardzo się źle wchłaniają z przewodu pokarmowego w obecności różnych mikroelementów. Więc antybiotyki, jeśli nie jest inaczej napisane na opakowaniu, należy łykać między posiłkami, czyli godzinę przed jedzeniem albo 2 godziny po jedzeniu. To jest termin bycia między posiłkami. A picie kefiru jest bardzo dobre, dlatego że kefir zawiera bakterie probiotyczne, z tym, że nie każdy kefir. Nie każdy kefir, dlatego że bardzo wiele kefirów, nawet tych, gdzie jest napisane, zawiera żywe kultury bakterii, jakby się włożyło łyżkę kefiru do mleka takiego słodkiego, to to mleko się popsuje, szczególnie jak jest UHT, ale nie zrobi się z niego kefir. Są pewne kefiry, które rzeczywiście zawierają żywe kultury bakterii, kefiry czy jogurty, bo jogurt, który jest, zawiera żywe kultury bakterii, ma takie samo działanie jak kefir. Jak kefir. No, ja kiedyś sprawdziłam właśnie metodą prób i błędów, jak jeszcze piłam mleko i jeden z kefirów rzeczywiście powodował rozmnożenie kefiru, jeśli wlałam do takiego mleka pozbawionego zupełnie, wyjałowionego, pozbawionego wszystkich mikroorganizmów. No. Także zdarzają się takie. Można sprawdzić.
5: No to reklama. Dobry kefir jest... leciał mi z głowy teraz. Krasny Staw, o! Jeden z lepszych.
2: W sensie smakowym, prawda?
5: Nie, w ogóle jako kefir. Jest no, jeden z lepszych.
2: No proszę bardzo.
5: Odpowiedź
2: była, tak. Ja kiedyś piłam i sprawdziłam kefir, który się nazywał Robiko, ale to było lata temu. Nie wiem. Nie, lata temu go sprawdzałam. Więc pamiętajmy, jeśli już musimy zażyć antybiotyk, to się zdarza, no to pamiętajmy o tej suplementacji probiotyków koniecznie. I teraz reasumując, w diecie wspierającej układ odporności należy wykluczyć cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, soki owocowe, szczególnie te dosładzane. Pamiętajcie, kochani, że sok malinowy, który jest nastawiony, maliny zasypane cukrem, no to jest to broń obosieczna. Niby maliny dobrze robią na układ odporności, ale ten cukier bardzo szkodzi. Kolejna rzecz. Syrop na kaszel, który bardzo wielu ludzi robi. Syrop z cebuli. Zasypuje cebulę cukrem. Też nie do końca ja bym się z tym mogła zgodzić. Należy odstawić te rzeczy. I wszystkie soki dosładzane, wysoko przetworzoną żywność. To nie jest żywność. To jest coś żywnościopodobne. Wysoko przetworzona żywność, te wszystkie fast foody powodują, że człowiek rośnie wszerz, ale nie dowozi do organizmu tego, co potrzebuje. Więc tego nie powinniśmy w ogóle jeść. Bardzo szkodzi alkohol. I to w każdej ilości, najmniejszej. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Nikotyna, inne używki, nie mówiąc o na przykład substancjach psychoaktywnych. To są rzeczy, które bardzo osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego, między innymi poprzez uszkadzanie mikrobioty jelitowej. Naszą odporność wybitnie osłabia przewlekłe przemęczenie. Przemęczenie. I w życiu konieczne jest wypracowanie sobie balansu praca-odpoczynek. Każdy z nas ma troszkę inny charakter, inny genom. Inaczej się regeneruje, to też zależy od wieku. Więc musimy pamiętać o tym, że będąc młodym, mamy bardzo dużo siły i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie góry przenosić, ale to tylko nam się tak wydaje. Z kolei w starszym wieku musimy pamiętać, że regeneracja trwa dłużej, więc musimy znaleźć ten balans i to jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Pamiętajmy, że zdrowy organizm to większa aktywność, to większy potencjał intelektualny, to większe możliwości działania generalnie. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na układ immunologiczny to przewlekłe niedospanie. Niedospanie. Czyli za krótki sen. Człowiek powinien spać przynajmniej 7, najlepiej 8 godzin na dobę. Zwróćcie uwagę, moi kochani, na swoje dzieci, swoje wnuki. Czy one nie zarywają nocy, siedząc przed telefonem czy przed komputerem? Trzeba pomalutku i bardzo cierpliwie, bo nagle to oni się zbuntują, ale pomalutku i cierpliwie uczyć, że to jest niedobre działanie. I nie tylko kwestia zabierania sobie godzin snu, ale siedzenie przy komputerze albo przed telefonem przed snem powoduje, że człowiekowi się źle zasypia, a jak już śpi, to ten sen jest gorszej jakości. Zażywanie środków nasennych, wszystko zależy jakich środków nasennych, bo jeśli to są benzodiazepiny, no to to są środki niezwykle uzależniające i to są środki, które działają uspokajająco na cały mózg, nie tylko na tą sferę emocjonalną, ale cały mózg działa wolniej po tych lekach różnych z grupy benzodiazepin. Ja uważam, że nie powinniśmy brać chemicznych leków nasennych. Teraz, moi kochani, jeśli chodzi o długotrwałe zaburzenia snu, to organizm reaguje na te długotrwałe zaburzenia snu tak jak na przewlekły stres. Czyli kaskada zdarzeń dziejących się u osób, które mają przewlekłe niedospanie, jest taka sama jak przy przewlekłym stresie. Jest wydzielanie nadmierne i nieprawidłowe kortyzolu, wydzielanie nieprawidłowe różnych substancji, które prowadzą do zaburzeń metabolicznych i zaburzeń w działaniu układu odpornościowego. Teraz chwilę chcę jeszcze powiedzieć o tej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest konieczna nie tylko z tego powodu, o którym mówiłam, czyli o dbaniu o równowagę kwasowo-zasadową organizmu. To jest niezwykle ważne, ale ważne jest również to, że jak jesteśmy aktywni, to jesteśmy szczęśliwsi. Jak jesteśmy aktywni, szczególnie na świeżym powietrzu, jak patrzymy na piękny świat, który został stworzony, to poziom endorfin rośnie. Jeśli szybko idziemy, jeśli się troszkę zmęczymy, te endorfiny produkują się bardziej, a lepsze samopoczucie to jest lepiej funkcjonujący cały organizm i również układ odpornościowy. Dla pracy układu odpornościowego nie. Dla pracy układu odpornościowego nie. Ale generalnie oczywiście, że ma znaczenie. Jak będziemy bardzo aktywni wieczorem, to potem będzie nam ciężko usnąć. Chociażby. No. Dobrze, to już pomalutku, jeszcze trochę. I kolejnym niezwykle ważnym, i tak naprawdę już od urodzenia dziejącym się czynnikiem budującym naszą odporność jest trening układu immunologicznego. Trening układu immunologicznego. Jak trenować układ immunologiczny? Jak człowiek się rodzi, to właściwie nie jest odporny na większość patogenów, bo z nim nie miał styczności, będąc w łonie matki. I ten człowiek pomalutku, kontaktując się z światem zewnętrznym, szczególnie poprzez przewód pokarmowy, nabywa odporności. I na przykład malutkie dziecko, takie jeszcze raczkujące, wszystko co widzi na podłodze, bo ma świetny wzrok, bierze do buzi. I to wcale nie jest takie złe, ponieważ w ten sposób buduje swoją odporność. Buduje swoją odporność. My, ludzie dorośli, powinniśmy dbać o kondycję naszego układu odpornościowego w ten sposób, że nie powinniśmy unikać kontaktu.

jest bardzo ważne, żeby żyć w warunkach takich, nie dbać o sterylną czystość w tym miejscu, gdzie mieszkamy. Nie może być sterylnie, bo sterylność to jest usunięcie wszystkich patogenów. Sterylność jest potrzebna na sali operacyjnej, to na pewno, ale w życiu codziennym sterylność jest naszym wrogiem. Trzeba sprzątać, musi być porządek, ale bez przesady. Nie należy czyścić substancjami przeciwbakteryjnymi wszystkich powierzchni, na przykład. No. I teraz mogę wam powiedzieć o moim doświadczeniu, jeśli chodzi o kontakt ze światem zewnętrznym. Jak pracowałam w przychodni i miałam kontakt z bardzo wieloma antygenami, z bardzo wieloma patogenami, bo każdy, kto był chory, albo mnie wołał do domu, albo przychodził chory do przychodni. I wyobraźcie sobie, że ja przez te wszystkie lata, jak pracowałam zawodowo, chorowałam może raz w roku, może rzadziej, i te choroby były 2-3 dniowe. Bardzo krótko i powiem bez bicia, że wtedy bardzo o dietę to nie dbałam, ponieważ byłam mądra, młoda i nie do końca mądra. Więc ta dieta nie zawsze była super, ale ten kontakt z czynnikami, które są potencjalnie chorobotwórcze, jest niezwykle ważny. Niezwykle ważny. I teraz jeszcze parę słów o nadwadze. Ludzie, którzy mają nadwagę albo otyłość, to mają duży nadmiar albo bardzo duży nadmiar tkanki tłuszczowej. A tkanka tłuszczowa sama z siebie generuje endogenne procesy zapalne. A te endogenne procesy zapalne siłą rzeczy osłabiają odporność. Wobec tego dbajmy o naszą wagę należną, o to, żebyśmy nie mieli zbyt dużej nadwagi. To jest niezwykle ważne. A jeśli już mamy nadwagę, to róbmy wszystko, żeby wrócić do wagi należnej. O tym miałam wykład parę miesięcy temu, chyba w czerwcu. Na temat nadwagi. I teraz powiem wam rzecz, która jest bardzo pocieszająca dla mnie i dla wszystkich, którzy są mniej więcej w moim wieku. Starszy człowiek, który dba o siebie, może mieć taką samą odporność jak wcześniej. Tylko musi o siebie dbać, czyli musi dowozić do organizmu odpowiednią ilość minerałów i witamin i musi pamiętać o tym, że jeśli już jest starszy, to jego zdolność do przyswajania tych odżywczych produktów spada. Więc musimy dbać tym bardziej o siebie, musimy dbać o ruch na świeżym powietrzu i o kontakty międzyludzkie. One są potrzebne również po to, żeby budować nastrój, żeby budować dobrą psychikę. Ważne w tym zakresie jest pomaganie innym. Pomaganie innym zawsze buduje bardzo dobre emocje. I teraz tak, parę słów jeszcze powiem, bo problemów ze szczelnością jelita grubego jest dużo. Jeśli jest ktoś, kto ma problem ze szczelnością jelita grubego, czyli ma problem z mikrobiomem jelitowym, czy mikrobiotą jelitową, to może spróbować wspomóc siebie tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłam. Ale jest taka substancja, nazywa się to kolostrum, i to jest substancja, która już w tej chwili naukowo udowodnione jest, że wspiera mikrobiotę jelitową i wspiera funkcjonowanie błony śluzowej jelita. Nazywa się to kolostrum, jest to substancja, która jest naturalnie przekazywana świeżo narodzonemu dziecku albo świeżo narodzonemu małemu zwierzaczkowi w postaci, to się nazywa siara, to jest pierwszy pokarm,

0: pokarm. I ta rzesiara jest czymś, co wspomaga bardzo to, o czym mówiłam. I kolostrum można stosować w sytuacjach, kiedy człowiek cierpi na schorzenia autoimmunologiczne. Można stosować w sytuacji, której człowiek wie, że jego układ odpornościowy szwankuje. Można stosować u ludzi starszych. Można stosować, tylko trzeba wiedzieć, jakie kolostrum kupić. To kolostrum musi być odpowiednio przygotowane. Ono musi być liofilizowane w niskich temperaturach. I takie kolostrum można kupować i można suplementować. No.
1: Są w takim razie różne?
0: Są różni producenci. Jedni produkują lepszy preparat, inny gorszy. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, jaki preparat się kupuje, jeśli się go już w ogóle kupuje. Ja myślę, że to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Proszę bardzo.
2: Ja mam takie pytanie, bo ktoś kiedyś mi mówił, że nieszczelne zjawisko jest wtedy, kiedy na przykład jemy buraczki, nie? No i często jest tak, że mocz później jest taki ciemniejszy, albo po prostu to wychodzi z kawy. Więc ta osoba mi powiedziała, że jelita, jeżeli są szczelne, to w moczu nie powinno się ten walnik pojawić. To jest prawda?
0: To jest taki bardzo, bardzo prosty test. Oczywiście, że barwnik buraczkowy z przestrzeni jelitowej nie powinien się dostawać do krwioobiegu. Jeśli się dostaje, to na pewno mamy do czynienia z nieszczelnością jelit. Ale nieszczelność jelit to są zawsze wtedy jakieś przynajmniej niewielkie zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego. To są zaburzenia, które odkrywamy w sobie, czyli mamy schorzenia na przykład autoimmunologiczne.
1: Alergia też.
0: No.
3: A jak zapobiegać tej nieszczelności?
0: To cały wykład temu poświęciłam. Albo prawie cały. To jest po prostu życie zgodne z zasadami zdrowia. To jest unikanie wszystkiego, co sztuczne. Unikanie tego, co człowiek wymyślił. Czyli wszystkich produktów rafinowanych.
1: Nigdy sztucznej witaminy nie weźmie ani
0: no, ja myślę, że dużo snu jest też bardzo potrzebne. Pamiętajmy, że sen to jest ten okres, kiedy się regeneruje cały organizm. Kiedy się regenerują wszystkie tkanki, łącznie z mózgiem. Bardzo proszę.
4: Wiem, że cukier jest tym składnikiem, który jest niszczący, ale wprowadza nas dobry nastrój. I teraz co jest korzystniejsze? Dobry nastrój, chwilowy, czy też po prostu odmawianie sobie, bo to jest stres, brak tego dobrego nastroju. Ja przepraszam, to takie proste pytanie, ale nieraz jest tak, że zastanawiam się, czy to, co rzeczywiście mam świadomość, że może być niebezpieczne, przy niewielkich ilościach, że gdy mam to uczucie, to widzę, że co sprawia mi przyjemność, nie jest korzystniejsze do leczenia.
0: No więc tu było pytanie, czy cukier, który poprawia nastrój, czy zjedzenie cukru, który poprawia nastrój, nie... Czy jest uzasadnione jedzenie, żeby poprawić nastrój i w ten sposób poprawić działanie układu odpornościowego? Powiem tak, że odstawienie cukru to jest pewien krótkotrwały stres dla organizmu. A potem, jak człowiek odstawi cukier i wszystko, co zawiera słodkie rzeczy, to potem człowiek odkrywa mnóstwo nowych smaków, mnóstwo nowych, pysznych rzeczy, których w ogóle nie odczuwał poprzez to, że miał popsuty zmysł smaku tym cukrem. To samo się tyczy soli. Jeśli przesalamy jedzenie, to też tracimy ogromną głębię różnych smaków, które pojawiają się, jeśli solimy znacznie mniej. Bardzo proszę.
3: Tak samo jak się je ostre rzeczy, to też nie ma smaku. Do innych rzeczy nie czuje się.
0: Jedzenie ostrych rzeczy jest no, tym samym, co jedzenie czegoś, co to troszkę niszczy nasz zmysł smaku, po prostu. No. Dobra, to
5: ale
0: bardzo.
5: Ale poprawia florę bakteryjną jelit ostre jedzenie, na przykład Chińczycy, Japończycy,
4: Hindusi,
5: oni tam jest, zapach tych różnych przypraw jest mnóstwo w tym jedzeniu.
0: Ja myślę, że oni tak solidnie przyprawiają jedzenie, szczególnie Hindusi, szczególnie Indianie w Ameryce Południowej, dlatego że ich produkty spożywcze zawierają bardzo wiele patogenów. Bardzo wiele patogenów i myślę, że to ich chroni przed nie tylko patogenami w sensie bakterii, czy wirusów, czy grzybów, ale też przed pasożytami. Przed pasożytami to jest skłonność do ostrego przyprawiania, to są wszystkie te rejony, gdzie bywają tropikalne temperatury.
5: Oj, doktor, ale oni nie cierpią na nowotwory, nie chorują na nowotwory.
0: Oj, bym polemizowała. Bym polemizowała, dlatego że ludzie, którzy żyją w trudnych warunkach, zazwyczaj żyją krócej. Więc prawdopodobieństwo tego, że układ odpornościowy przeoczy jakieś komórki nowotworowe, które się wymkną spod kontroli, jest mniejsze. Bo z biegiem czasu, z biegiem lat życia, prawdopodobieństwo, że coś układ odpornościowy przeoczy, w sensie komórek nowotworowych, jest coraz większe, bo żyjemy coraz dłużej.
5: To jest kobieta, pani doktor. Jaką małą ryszynką, jak to żyło.
6: Czy pani doktor może polecić jakąś konkretną markę producenta kolostru?
0: Nie. Nie odważę się, nie podejmę się, dlatego że tego nie analizowałam. Więc proszę łaskawie na własny rachunek szukać, tylko mówię, to musi być w niskich temperaturach liofilizowane. No.
6: Nie wiadomo, czy to producent ujawnia.
0: No powinien. Powinien, dlatego że sposób przygotowania mówi o tym, jak dobry jest to preparat. No. Bardzo dziękuję.
7: Dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na małą degustację kanapeczek ze skalcem wegańskim oraz
8: zapraszamy, żeby się poczęstować pyszną macierzanką, która też jest zaparzona, jest cieplutka, więc można próbować. Zapraszamy serdecznie. No i również zapraszam na kolejny wykład za miesiąc. Dziękuję bardzo.
0: Jest naprawdę
8: temat będzie, jak stres wpływa na osoby po 50, na organizm i jak temu zapobiegać i jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

o Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Mark Finley. Pewność w niepewnym świecie. Imitatorzy. Duchy tu są. Widzę je, stwierdziła Ruth Berger, samozwańcze medium spirytystyczne, zwracając się do swoich słuchaczy w pewien chłodny jesienny wieczór. Powiedziała tak do 35 wdów i wdowców zgromadzonych w bibliotece katolickiego kościoła świętego Piotra w mieście Skokie w amerykańskim stanie Illinois. Ludzie ci pragnęli nawiązać kontakt ze swoimi zmarłymi współmałżonkami, a Berger miała im w tym pomóc. Nasi bliscy zmarli mają wspaniałe przesłania dla nas, dodała Berger. Pragną z nami rozmawiać tak bardzo, jak my chcemy rozmawiać z nimi. Berger z pewnością nie jest wróżką w chustce na głowie i kolorowej spódnicy do kostek wróżącą z dłoni. Nie ma też kryształowej kuli. Nie zaprasza uczestników swoich spotkań do ciemnych pokojów pełnych dymu kadzideł. Przeciwnie, jest pogodną, normalnie wyglądającą kobietą w średnim wieku, przyzwoicie ubraną, organizującą spotkania w hotelowych aulach, małych salach konferencyjnych i kościołach. Tam kontaktuje się z istotami, które uważa za duchy zmarłych ludzi. Wierzy, że pogrążeni w żałobie członkowie rodzin doznają emocjonalnego uzdrowienia, gdy ich bliscy zmarli przemawiają do nich z zagrobu. Spirytyzm stał się modny, a zainteresowanie komunikowaniem się ze zmarłymi jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, także wśród chrześcijan. Jestem przekonany, że fałszywe wyobrażenia na temat śmierci przygotowały drogę do mistrzowskiego zwiedzenia szatana. Gdyby dusza była nieśmiertelna, a my żylibyśmy nadal po śmierci ciała, to dlaczego nie mielibyśmy nawiązywać łączności z tymi, którzy nadal żyją w ciele? Tak więc nie trudno zrozumieć, dlaczego niektóre kościoły chrześcijańskie otwierają drzwi spirytyzmowi. Nie trudno zrozumieć, dlaczego jak grzyby po deszczu powstają spirytystyczne grupy wzajemnego wsparcia dla osób, które straciły swych bliskich. Niebiblijny pogląd o nieśmiertelności duszy daje spirytyzmowi wstęp do kościołów. Co czytamy w Biblii na ten temat? Czy zmarli mogą komunikować się z żywymi? Czy głosy przełamujące barierę śmierci są głosami zmarłych bliskich? Czy też pochodzą z innego źródła? Pismo Święte o śmierci. Według wyraźnej biblijnej nauki ludzie po śmierci nie mogą nawiązywać łączności z żyjącymi. Job powiedział, jak czytamy w 7 rozdziale jego księgi, w wierszach 8 po 10, jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto zstąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim. Biblia uczy, że tylko Stworzyciel jest nieśmiertelny, zaś ludzie są śmiertelnikami. Nieśmiertelność jest darem Bożym, który sprawiedliwi otrzymują dopiero w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. Pojęcie nieśmiertelnej duszy wślizgnęło się do chrześcijaństwa tylnymi drzwiami z greckiej filozofii. Wielu Greków wyznawało dualizm, postrzegali człowieka jako złożonego z nieśmiertelnej duszy i ciała, które ją więzi. Śmierć miała być rzekomym uwolnieniem duszy z więzienia, a idąc dalej tym tokiem rozumowania, niektórzy greccy filozofowie uznali samobójstwo za czyn nad wyraz szlachetny. Gdy chrześcijaństwo przestało być prześladowane i zostało uznane za religię państwową, do kościoła zaczęli się masowo przyłączać poganie, a ponieważ nie wszyscy z nich byli rzeczywiście ludźmi nawróconymi, zachowywali swoje dawne wierzenia. W ten sposób w oficjalnym chrześcijaństwie znalazły się poglądy nie mające podstaw w Słowie Bożym. Biblia nie akceptuje dualistycznej greckiej koncepcji człowieka. Wersety takie jak wiersz 23, 5 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan zawierają wyraźne stwierdzenie, iż ludzie są niepodzielną całością złożoną z ciała, duszy i ducha,
które nie oznaczają nic innego jak wymiary fizyczny, psychiczny i duchowy osoby ludzkiej. W przeciwieństwie do popularnego obecnie poglądu, Pismo Święte nic nie mówi o istnieniu żadnej świadomej, nieśmiertelnej duszy, która miałaby opuszczać ciało po śmierci. W angielskiej Biblii Króla Jakuba słowo dusza zostało użyte ponad 1500 razy, ale ani razu nie opatrzono go przymiotnikiem nieśmiertelna. Gdyby ludzie rzeczywiście posiadali nieśmiertelną duszę, to czy Biblia nie wspomniałaby o tym przynajmniej raz na 1500 razy? Biblia nie mówi też nic o opuszczaniu ciała przez duszę w chwili śmierci, ani o wznoszeniu się duszy do nieba. Ani jeden werset Pisma Świętego nie sugeruje czegoś podobnego. To duch, tchnienie, wraca do Boga po śmierci człowieka, a nie dusza. A Słowo Boże dokonuje wyraźnego rozróżnienia między duchem a duszą. Hebrajskie słowo ruach, tłumaczone jako duch, znaczy także tchnienie. W Biblii te dwa słowa występują zamiennie. Na przykład Job używa w paralelnym wersecie 27 rozdziału i tam 3 wierszu słów: póki staje tchu we mnie i ducha Bożego w nozdrzach moich. Hebrajska poezja rymuje raczej ideę zamiast dźwięków. Druga część paralelnego wersetu jest powtórzeniem myśli zawartej w pierwszej części. Tak więc w tym wersecie słowa ducha Bożego w nozdrzach moich są paralelne do myśli zawartej w zwrocie póki staje tchu we mnie. Dech i duch oznaczają tutaj to samo, życiodajną moc Bożą. Odwrócenie procesu stworzenia. Mojżesz tak opisał stworzenie pierwszego człowieka. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdziale 2, wierszu 7. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żywiącą. A co dzieje się z człowiekiem w chwili śmierci? Otóż śmierć jest odwróceniem procesu stworzenia. Psalmista napisał: gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W chwili śmierci moc podtrzymująca życie, to tchnienie Boże będące praprzyczyną życia, powraca do Stworzyciela. To Bóg jest dawcą życia. Śmierć jest odwrotnością życia. Życie, które Pan dał człowiekowi, wraca do dawcy, a ciało, wzięte z ziemi, wraca do ziemi. Według Pisma Świętego, gdy człowiek umiera, giną wszystkie zamysły jego. Tak więc nie ma żadnego świadomego istnienia po śmierci. Człowiek, który umarł, nie jest już duszą żyjącą, istotą, osobowością. Zwracając się do Boga, Dawid mówi: po śmierci nie pamięta się o Tobie. Psalmista stwierdza także, że umarli nie wielbią Pana. W wypowiedzi zbyt oczywistej, by niewłaściwie ją zrozumieć, Księga Kaznodziei Salomona, podsumowując doświadczenie śmierci, pisze: wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Jest to cytat Księgi Kaznodziei Salomona z 9 rozdziału, wiersz 5 i 6. Śmierć jest odpoczynkiem, zupełnie nieświadomym snem. Podczas powtórnego przyjścia Chrystusa sprawiedliwi zostaną zbudzeni ze snu na spotkanie ze Zbawicielem. Pewna historia opisana w Nowym Testamencie wyjaśnia tę kwestię. Kilka dni po tym, jak Jezus dowiedział się, że jego przyjaciel Łazarz poważnie zachorował, powiedział swoim uczniom: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Przekonani, że Łazarz dochodzi do zdrowia, uczniowie odpowiedzieli: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Wtedy Jezus wyjaśnił, co miał na myśli. Łazarz umarł. Według Chrystusa śmierć jest jak sen. To stan nieświadomości.
Żadna nieśmiertelna dusza nie opuszcza ciała w chwili śmierci. Wierzący umiera i odpoczywa w spokoju. Ból, cierpienie i smutek kończą się. Rozczarowania, zniechęcenia i nieszczęścia mijają bezpowrotnie. Bóg łaskawie daje swoim dzieciom wytchnienie od ziemskich trudów. Jest to rozwiązanie znacznie lepsze niż odmienny pogląd wyznawany przez wielu. Czy matka mogłaby się cieszyć niebiańskim szczęściem, widząc, że jej zięć bije jej córkę? Czy ojciec mógłby radośnie chwalić Boga, gdy jej synowie odnoszą rany i umierają w krwawych bitwach z dala od domu? A co z wypadkami i chorobami? Oglądanie cierpiących bliskich i przyjaciół, a nawet nieznajomych, byłoby torturą. Jednak Zbawiciel w swoim miłosierdziu chroni nas przed tym. W swym łaskawym współczuciu pozwala swoim dzieciom udać się na spoczynek. Wierzący mogą myśleć o śmierci jako śnie, jak dzieci śpiące bezpiecznie w ramionach ojca. Śmierć jest zupełnym odpoczynkiem, który będzie trwał aż do przyjścia Pana. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdziale 4 i tam 16 i 17 wierszu. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Szatan przygotowuje plan swojego największego zwiedzenia w ostatnich dniach historii ludzkości. Dlatego tak niebezpiecznie jest wierzyć, iż duchy sprowadzane przez spirytystyczne media są powracającymi duchami zmarłych. Diabeł może imitować naszych zmarłych bliskich. Pisząc o mocy spirytyzmu, apostoł Paweł ostrzegał w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale i 14 wierszu: szatan przybiera postać anioła światłości. Pisząc na skalistej, jałowej wysepce Patmos przesłanie przeznaczone dla ludzi żyjących w czasach ostatecznych, apostoł Jan ostrzegał przed czyniącymi cuda duchami demonów. Źli aniołowie mogą się pojawiać pod postacią naszych zmarłych bliskich. Mogą przybrać formę przypominającą zmarłego męża, żonę, syna czy córkę. Gdy są przyjmowani jako autentyczni posłańcy spoza grobu, mogą wmówić ludziom każde kłamstwo. Czy nie jest to diabelstwem wykorzystywać najdelikatniejsze ludzkie uczucia w celu zwodzenia? Czy nie jest to podobne do diabła atakować nas, gdy jesteśmy pogrążeni w żalu i tęsknimy za naszymi ukochanymi, którzy odeszli? Najlepszym zabezpieczeniem przed demonicznym zwiedzeniem jest poznanie prawdy. Opieranie systemu wierzeń na Biblii zamiast na naszych zmysłach jest warunkiem bezpieczeństwa. Nasze zmysły mogą nas zwodzić. Jedynie przyjęcie Słowa Bożego chroni nas przed przebiegłymi zwiedzeniami złego, które mają nastąpić w przyszłości. Pismo Święte jest przewodnikiem, któremu możemy zaufać. Ono jest naszą jedyną ucieczką. Nie ufaj swoim zmysłom i przyjmij wyraźne świadectwo Słowa Bożego. Inne możliwości mogą się okazać przerażające i tragiczne w skutkach. Mark Finlay. Pewność w niepewnym świecie. Piekło. Ostatni pożar na ziemi. To nie było zadanie dla słabych ani bojaźliwych. 23 lutego 1991 roku mieszkańców Kuwejtu obudził przerażający widok płonących pól naftowych. Ogromne słupy ognia wznosiły się w górę, a kłęby czarnego dymu zakrywały niebo. Później świat dowiedział się, że to irackcy inżynierowie podpalili kuwejckie pola naftowe, zamieniając szyby dające 90% dochodu narodowego w morze ryczących płomieni. Setki płonących szybów naftowych na kuwejckiej pustyni trzeba było w jakiś sposób ugasić.
Specjalnie przygotowani ludzie musieli wyruszyć na spotkanie przerażającego żaru i ugasić szalejący ogień. Rozlana ropa i dym spowodowały jedną z najgorszych wywołanych przez człowieka katastrof ekologicznych, niszcząc roślinność i faunę Kuwejtu oraz zatruwając glebę i morze wzdłuż całego wybrzeża. Skażenie powietrza nastąpiło zarówno w Kuwejcie, jak i w wielu innych krajach. Dym dotarł aż do Hawajów. Każda wojna jest przerażająca w skutkach. Jest szaleństwem. Jednak to działanie było szczególnie bezsensowne i niszczycielskie. Gdy świat przyglądał się temu, większość ludzi nie kryła oburzenia z powodu zaistniałego skażenia i marnotrawstwa. Apokaliptyczny krajobraz. Jednak było coś dziwnie znajomego w tym apokaliptycznym krajobrazie. Niektórym ludziom czarne niebo przywodziło na myśl obrazy z objawienia świętego Jana, biblijnej księgi symbolicznie przedstawiającej wydarzenia czasów końca. Mówiąc o tych, którzy idą za Antychrystem i czczą go, Jan napisał, że będą oni męczeni w ogniu i w siarce, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków. Nieco dalej, w objawieniu Jana, gdy apostoł przedstawiał płonącą wielką przetecznicę, użył podobnego wyrażenia – dym jej unosi się w górę na wieki wieków. To cytat z objawienia świętego Jana, 19 rozdziału, wiersz 3. Płonące szyby naftowe w Kuwejcie dały nam zdumiewający szkic ostatniego wielkiego pożaru na ziemi. Jednak ta zapowiedź rodzi ważne pytania. Skoro pożar w Kuwejcie był tak wielką katastrofą ekologiczną, jakiej powtórzenia nie życzyłby sobie żaden myślący człowiek, to jak ocenić płonące piekło? Co można powiedzieć o dymie unoszącym się na wieki wieków? Czy ogień kary za grzech można ugasić i zniszczyć źródło grzechu, by uniknąć ostatecznego Bożego rozwiązania przygotowanego dla niesprawiedliwych? Spróbujmy uzyskać wyraźniejszy biblijny obraz tego, co wydarzy się w czasach końca. W objawieniu Jana znajdujemy opis jeziora z ognia i siarki. Umieśćmy ten opis we właściwym kontekście. Otóż 20 rozdział objawienia Jana mówi o tym, co się stanie pod koniec okresu zwanego milenium. Jan napisał, że szatan zostanie wówczas uwolniony z więzienia, aby raz jeszcze zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi. Zbierze on armię zmartwychwstałych bezbożnych i wyruszą oni, by otoczyć miejsce pobytu wiernych Bożych, miasto umiłowane przez Pana. Wtedy to ogień spadnie z nieba i pochłonie ich. Także sam diabeł zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki. Ten ogień spowoduje drugą śmierć. Szczegółowy opis tego wydarzenia znajdujemy w Księdze Objawienia w rozdziale 20, wierszach od 8 po 14. Owszem, możemy sobie wyobrazić jakieś jezioro ogniste istniejące gdzieś we wszechświecie, daleko od ziemi. Jednak Pismo Święte mówi nam, że jezioro ognia zapłonie na ziemi. Właśnie nasza planeta będzie miejscem ostatecznej bitwy sił dobra z siłami zła. To tutaj umarli niesprawiedliwi zostaną wzbudzeni na sąd, a ogień z nieba będzie wymierzonym ich wyrokiem. Biblia nie mówi o żadnym innym miejscu zniszczenia, zwanym piekłem, poza tym, które znajdzie się na tej ziemi. Odnowiona ziemia. Wybiegnijmy nieco do przodu, by dowiedzieć się, co Jan napisał o odnowieniu ziemi. W 21 rozdziale Księgi Objawienia i pierwszym wierszu czytamy: widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Ziemia nie tylko zostanie odnowiona, ale także nowy Jeruzalem zstąpi z nieba na ziemię. Jan opisuje efekt tego wydarzenia. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, czytamy w 3 wierszu tego rozdziału.
Następnie opisuje życie na ziemi odnowionej w ten sposób. Otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Życie na tej nowej ziemi zostało opisane w słowach pełnych nadziei. Nie będzie tam śmierci ani cierpienia. Stary porządek rzeczy, pełen bólu i żałoby, bezpowrotnie przeminie. Wróćmy teraz do Jeziora Ognia. Z 20 rozdziału Księgi Objawienia Świętego Jana dowiedzieliśmy się, że będzie ono znajdować się na ziemi. Jednak jego położenie nasuwa kolejne pytanie. Jeśli dym męki ma się wznosić na wieki, to znaczy, że na naszej planecie panować będzie wieczne cierpienie, płacz i żałoba. Skoro męki bezbożnych miałyby być wieczne, to trudno mówić o przeminięciu starego porządku rzeczy. Jak Bóg mógłby obiecywać nowy świat wolny od bólu i łez, skoro w tym nowym świecie bezbożni mieliby cierpieć wieczne męki piekielne? Inaczej mówiąc, piekło i niebo nie mogą istnieć jednocześnie w tym samym miejscu. Niektórzy zastanawiają się nawet, jak piekło i niebo mogłyby istnieć jednocześnie w tym samym wszechświecie. Jak możemy rozwikłać tę pozorną sprzeczność? Przez wiele lat niewielki Kuwejt wydawał się pozostawać niezauważany przez wielu ludzi. Jednak gdy dym zaczął okrywać niebo nad sąsiednimi państwami, wszyscy zwrócili uwagę na ten kraj i z zatroskaniem przyglądali się rozwojowi wydarzeń. Nie mogę sobie wyobrazić, by ci, którzy zamieszkają z Bogiem na nowej ziemi, mogli być mniej zatroskani losem cierpiących bezbożnych. Nikt z nich nie byłby w stanie cieszyć się życiem wiecznym, wiedząc, że ktoś cierpi wieczne męki choćby w najdalszym zakątku wszechświata, a co dopiero na tej samej planecie. Na szczęście to, czego dokonał Chrystus na krzyżu, rozwiązuje dylemat. On wycierpiał karę za nasze grzechy, doświadczył agonii drugiej śmierci, byśmy mogli żyć z Nim na wieki. Jezus samodzielnie usunął czarną zasłonę grzechu zatruwającego ludzkość. Ci, którzy Mu zaufają, nie zostaną dotknięci ostatecznym, płonącym piekłem, które oczyści wszechświat z grzechu zupełnie, nieodwracalnie i na wieki. Zbawiciel otrze także każdą łzę z oczu cierpiących. Czy możesz sobie wyobrazić, jaką męką dla bezbożnych, którzy zostaną unicestwieni, będzie świadomość, iż utracili wieczną radość zgotowaną odkupionym? Cóż za niewysłowiona tragedia! I ta właśnie męka, jak sądzę, jest przedstawiona symbolicznie w ognistych obrazach objawienia Jana. Jednak każdy może uniknąć tej tragedii. Nikt nie musi cierpieć w piekle, ponosząc karę za swoje grzechy. Jezus zaprasza każdego człowieka do nowego Jeruzalem, świętego miasta, które zstąpi z nieba. Aby przyjąć to zaproszenie, musimy złożyć naszą ufność w Chrystusie jako Zbawicielu i powierzyć Mu siebie jako naszemu Panu. Jestem pewien, że wszyscy pragniemy być wśród tych, którzy cieszyć się będą wiecznym życiem z Bogiem. Dokonajmy już dzisiaj właściwego wyboru.

przed sobą płytę noszącą tytuł Modlitwy ludzi niedoskonałych. Muzyka i słowa Jerzy Góralewski, a śpiewa Grzegorz Góralewski. Zapraszam do wysłuchania.

choć drzwi nie były zamknięte na klucz. Ojciec tylko patrzył, jakbym był ptakiem, który chce wzbić się w tłum. Nie pytał, nie krzyczał dlaczego, nie związał mnie lękiem ni winą. Kochał mnie tak, że pozwolił odejść, a ja odszedłem bez słowa, bez imienia. Jeśli

i puścił mnie z łaski. Świat błyszczał jak obietnica z gazety, ale noc była cichsza niż głos sumienia. Szukałem siebie w cudzym spojrzeniu.

Wiara to kropla, nadzieja to cień, przyjaźń to ktoś, kto milczy, gdy trzeba. Nie znosi cię w górę, ni w dół, ni przez sen i wiesz, że on tam jest, jak gwiazda mimo słońca na niebie.

Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 25. A Dawid wraz z dowódcami wojska odłączył do posługiwania synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy cytrach, przy harfach i przy cymbałach. A ich liczba, to jest mężów pracujących w swej usłudze, była z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netania i Asarel. Synowie Asafa byli pod ręką Asafa, który na królewski znak prorokował. Z Jedutuna, synowie Jedutuna: Gedalia, Cori, Jezajasz, Haszabiasz, Mattitiasz i Semej, 6. Pod ręką ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, wyznając i chwaląc wiekuistego. Z Hemana, synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzyel, Szebuel, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Ezer, Jaszbekasza, Malloti, Chotir, Mahaziot. Ci wszyscy byli synami Hemana, królewskiego proroka słowa Boga, do wywyższenia władzy, bowiem Bóg dał Hemanowi 14 synów i 3 córki. Oni wszyscy, jako rozkazał król, byli w służbie domu Boga, pod ręką swojego ojca przy śpiewaniu w domu wiekuistego, z cymbałami, lutniami i cytrami. Nadto Asaf, Jedutun i Heman. A zastęp z ich braci, którzy byli ćwiczeni w pieśniach wiekuistego, wszystkich pojętnych było 288. Zatem kładli losy naprzeciw pilnujących, tak mały jak i wielki, mistrz i uczeń. I pierwszy los padł w domu Asafa na Józefa, drugi na Gedalię, z jego braćmi oraz jego synami, których było 12, trzeci na Zakkura, jego synów i jego braci, 12, czwarty na Jisrego, jego synów i jego braci, 12, piąty na Netanię, jego synów i jego braci, 12, szósty na Bukkijasza, jego synów i jego braci, 12, siódmy na Jesareela, jego synów i jego braci, 12, ósmy na Jezajasza, jego synów i jego braci, 12, dziewiąty na Mataniasza, jego synów i jego braci, 12, dziesiąty na Szymeja, jego synów i jego braci, 12, jedenasty na Azarela, jego synów i jego braci, 12, dwunasty na Haszabiasza, jego synów i jego braci, 12, trzynasty na Szebuela, jego synów i jego braci, 12, czternasty na Mattitiasza, jego synów i jego braci, 12, piętnasty na Jerimota, jego synów i jego braci, 12, szesnasty na Hananie, jego synów i jego braci, 12, siedemnasty na Jeszbekasza, jego synów i jego braci, 12, osiemnasty na Hananiego, jego synów i jego braci, 12, dziewiętnasty na Mallotiego, jego synów i jego braci, 12, dwudziesty na Eliata, jego synów i jego braci, 12, dwudziesty pierwszy na Chotira, jego synów i jego braci, 12, dwudziesty drugi na Giddaltiego, jego synów i jego braci, 12, dwudziesty trzeci na Mahaziota, jego synów i jego braci, 12, dwudziesty czwarty na Romamti Ezera, jego synów i jego braci, 12.

Rozdział 26. Oddziały odźwiernych stanowili Korachici. Meszelemiasz, syn Korego, synów Asafa, a synów Meszelemiasza, pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, piąty Elam, szósty Jehohanan, siódmy Elioenaj. Zaś z synów Obed-Edoma, pierworodny Szemaja, drugi Jehozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Nataneel, szósty Amiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj, bo Bóg mu błogosławił. Także jego synowi Szemai urodzili się synowie, którzy panowali w domu swojego ojca, bo byli bardzo mocnymi mężami. Synowie Szemai to Otni, Rafael, Obed, Elzabad i jego bracia oraz mocni mężowie Elihu i Semakiasz. Ci wszyscy byli z synów Obed-Edoma, sami i ich synowie oraz ich bracia, każdy mocny oraz sprawny do usługiwania, 62 Obed-Edomitów, a z synów i braci Meszelemiasza 18 mocnych mężów. Zaś z Hosa, który był z synów Merariego, synowie, przedniejszy Shimri, nie dlatego, że był pierworodnym, ale jego ojciec uczynił go przedniejszym, drugi Hilkia, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz, wszystkich synów i braci 13. Ci z przedniejszych mężów zostali rozdzieleni na odźwiernych, na przemian czuwając z swymi braćmi przy służbie w domu wiekuistego. Bowiem kładli losy o każdą bramę, tak mały jak i wielki, według domów swych ojców. I los Szelemiasza padł na wschód. Rzucili także losy jego synowi Zachariaszowi, mądremu doradcy, i jego los padł na północ, a Obed-Edomowi na południe, ale jego synom na dom zapasów. Szuppimowi i Hosowi na zachód, z bramą Szelleket, przy usypanej ścieżce idącej ku górze, więc straż była naprzeciwko straży. Na wschodzie było 6 lewitów, na północy 4 na dzień, na południe 4 na dzień, a przy domu zapasów 2 na 2. Przy przybudówce na zachód 4 było na drodze, a 2 przy przybudówce. Takie są podziały odźwiernych z synów Korego i z synów Merariego. Nadto z lewitów nad skarbami domu Boga był Achija, a nad skarbami rzeczy poświęconych synowie Ladana z potomków Gerszona. Przedniejszymi ojców z Ladana Gerszonity byli z Ladana Jehieli, a synami Jehielego, którzy byli nad skarbami domu wiekuistego, Zetam i jego brat Joel. Z Amramitów, Iccharytów, Hebronitów i Uzyelitów był Szebuel, potomek Gerszona, syna Mojżesza, przełożony nad skarbami. A jego braćmi z Elazara byli jego potomek Rehabijasz, jego syn Jezajasz, jego syn Joram, jego syn Zychry i jego syn Szelomot. Ten Szelomot i jego bracia byli nad wszystkimi skarbami rzeczy poświęconych, które król Dawid, przedniejsi z domów ojców, dowódcy nad tysiącami i nad setkami oraz zarządcy wojska ofiarowali jako świętość. Z wojen i z łupów poświęcono na wzmocnienie domu wiekuistego. I wszystko, co poświęcił widzący Samuel i Saul, syn Kisza, i Abner, syn Nera, i Joab, syn Cerui, i ktokolwiek, co poświęcał, oddawał do rąk Szelomita i jego braci. Z Iccharytów Kenaniasz i jego synowie byli w Izraelu do interesów na zewnątrz, jako urzędnicy i rozsądzający. Z Hebronitów, z Haszabiasza i jego braci, mężów sprawnych przy każdej pracy wiekuistego oraz w królewskiej służbie, było na zachodzie, za Jardenem, 1700 opiekunów nad Izraelem. Z Hebronitów był też Jeriasz, przedniejszy nad Hebronitami, według ich genealogii i przodków. Bowiem 40 roku królestwa Dawida szukano i znaleziono mocnych pomiędzy nimi mężów w Jaezer Gileatu. A jego braci, sprawnych mężów, było 2700 przedniejszych ojców –
więc król Dawid ich ustanowił na terenie Reubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Menasze, nad wszystkimi sprawami bożymi oraz sprawami królewskimi.

Rozdział 27. A synów Izraela według ich liczby, przedniejszych z ojców, dowódców tysiąca i setników oraz przełożonych tych, co służyli królowi we wszelkiej potrzebie w swych przydziałach, przychodzących i odchodzących każdego miesiąca, przez wszystkie miesiące w roku, było w każdym przydziale 24 tysiące. Nad przydziałem pierwszego miesiąca był Jaszobeam, syn Zabdiela, a w jego przydziale było 24 tysiące. Był on z synów Pereca i pierwszego miesiąca przedniejszym nad wszystkimi przełożonymi służby. A nad przydziałem drugiego miesiąca był Dodaj Achoanita ze swym przydziałem, a w jego przydziale 24 tysiące. A po nim władca Miklot. Trzecim przełożonym służby trzeciego miesiąca był przedniejszy Benajachu, syn kapłana Jehojady, a w jego przydziale 24 tysiące. Ten Benajachu był mocarzem 30 oraz nad 30, a w jego przydziale był także jego syn Ammizabad. Czwartym, czwartego miesiąca był Asachel, brat Joaba, a w jego przydziale 24 tysiące. A po nim jego syn Zebadiasz. Piątym przełożonym piątego miesiąca był Szamchut, Izrachita, i w jego przydziale 24 tysiące. Szóstym, szóstego miesiąca był Ira, syn Ikesza, Tekoańczyka, a w jego przydziale 24 tysiące. Siódmym, siódmego miesiąca był Helec Peletczyk z potomków Efraima, a w jego przydziale także 24 tysiące. Ósmym, ósmego miesiąca był Szybchaj Huszatyda z Zarychydów, a w jego przydziale 24 tysiące. Dziewiątym, dziewiątego miesiąca był Abiezer Anatotczyk z synów Jemina, a w jego przydziale 24 tysiące. Dziesiątym, dziesiątego miesiąca był Maharai Netowczyk z Zarychydów, a w jego przydziale 24 tysiące. Jedenastym, jedenastego miesiąca był Benajachu Piretończyk z synów Efraima, a w jego przydziale 24 tysiące. Dwunastym, dwunastego miesiąca był Heldaj Netowczyk z Otniela, a w jego przydziale 24 tysiące. Nadto nad pokoleniami izraelskimi byli nad Reubenitami władca Eliezer, syn Zychrego, nad Szymeonitami Szefatia, syn Maacha, nad Lewim Haszabiasz, syn Kemuela, nad Aaronem Cadok, nad Judą Elichu z braci Dawida, nad Issacharem Omri, syn Michaela, nad Zebulunem Jiszmajasz, syn Obadiasza, nad Naftalim Jerimot, syn Azriela, nad synami Efraima Hozeasz, syn Azazjasza, nad połową pokolenia Manaszy Joel, syn Pedai, zaś w Gilead nad drugą połową pokolenia Manaszy Jiddo, syn Zachariasza, nad Binjaminitami Jaasiel, syn Abnera, nad Danem Azarel, syn Jerohama. Ci są władcami pokoleń Izraela. Lecz Dawid nie włożył w ich liczbę żadnego, co miał 20 lat i niżej, bowiem wiekuisty powiedział, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy nieba. A Joab, syn Ceruji, zaczął zliczać, ale nie dokończył, dlatego że na terenie Izraela wydarzył się gniew. Więc ta liczba nie weszła do relacji kronik o królu Dawidzie. Zaś nad skarbami króla był Azmawet, syn Adiela, a nad dochodami z pól, z miast, ze wsi oraz z zamków był Jonatan, syn Uzjasza. Nad oraczami, co uprawiali ziemię, był Ezri, syn Keluba. Nad winnicami był Szymej Ramatyda, a nad urodzajami winnic oraz nad piwnicami z winem Zabdi Szefamczyk. Nad gajami oliwnymi i figowymi, które są na polach, był Baal Hanan, Gederyta, zaś nad piwnicami oliwnymi Joasz. Nad bydłem, które wypasano w Szaron, Szitraj, Szaronita, a nad bydłem w dolinach, Szafat, syn Adiela. Nad wielbłądami był Obil, Iszmaelita,
a nad oślicami Jehdejasz, Meronotyta, zaś nad drobnym bydłem Jazis, Hagryita. Ci wszyscy byli przełożonymi nad majętnościami króla Dawida. A Jonatan, umiłowany Dawida, był doradcą. Mąż mądry i nauczony. Ten i Jehiel, syn Hakmoniego, przebywał z synami króla. Także Achitofel był doradcą króla, a Huszaj, Arkijczyk, królewskim przyjacielem. A po Achitofelu był Jehojada, syn Benajachu i Abiatar. Zaś Joab był dowódcą królewskiego wojska.